RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Masz w sobie światła po same krańce ust.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Anna Tamleczko, zapraszam. Wóz transmisyjny już gotowy, sprzęt spakowany. Ekipa radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz tradycyjnie wybiera się na pieszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę. Będziemy przygotowywać relacje, transmisje, informacje. Na antenie znajdą się również pozdrowienia z trasy Różaniec z pielgrzymami, konferencje, wieczorne apele. Na rdn.pl i na profilu PPT z radiem RDN będą zdjęcia i materiały wideo. W radiu RDN przez 9 dni zagości studio pielgrzymkowe. Goście opowiadają będą o przesłaniu każdego dnia i o tym, co dzieje się na szlaku. Na studio pielgrzymkowe zapraszamy o 10.40, między 13.30 a 14.30, z wyjątkiem soboty i niedzieli, oraz o 19.45. Jedną z prowadzących będzie Ewa Biedroń.
2: Jak się idzie, jak pielgrzymi przeżywają rekolekcje w drodze, jaka jest gościnność? Pytań będzie dużo. Wszystko po to, żeby przybliżać słuchaczom tę wyjątkową atmosferę pielgrzymki. To jest klimat radosnego przeżywania wiary, przekazywania wartości dzieciom, których co roku jest tak dużo na szlaku. Pielgrzymka to także wzajemna pomoc, życzliwość, tańce, śpiewy, wyjątkowi ludzie, którzy, mamy taką nadzieję, chętnie będą z nami rozmawiać, często dając świadectwo.
1: Na szlaku po raz kolejny będzie również Maria Mułka, która między innymi będzie robić zdjęcia, filmy i informacje.
3: Przez wszystkie 9 dni pielgrzymki będziemy starać się uchwycić wszelkie emocje, które towarzyszą pielgrzymom. Co roku na trasie widzimy pełno śmiechów, nawet wśród ludzi zmęczonych już wędrówką, ale też oczy pełne wiary, pełne Boga, pełne obecności. Jestem przekonana, że ich w tym roku także nie zabraknie. Jeśli jeszcze głębiej chcecie poczuć klimat tej pielgrzymki, to śledźcie nasze media społecznościowe specjalnie utworzone na tę okazję. Profil na Facebooku PPT z radiem RDN, a także specjalną zakładkę na naszej stronie internetowej poświęconą pielgrzymce. Tam lądują nasze zdjęcia, ale także nagrania wideo.
1: Na szlaku będą także kierownik anteny radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło, a o stronę techniczną zadba Mariusz Dziekan. Piesza pielgrzymka tarnowska w tym roku będzie wyruszać tradycyjnie z centrum Tarnowa, a nie tak jak w zeszłym roku spod kościoła błogosławionej Karoliny Kuski, co było spowodowane remontem placu katedralnego. Dyrektor pieszej pielgrzymki tarnowskiej, ksiądz Paweł Broński, mówi, że grupy wychodzić będą w innej kolejności niż zwykle. Jedna część pielgrzymki wyjdzie w stronę mości, za druga w stronę Klikowej. To ma spowodować, że utrudnienia w ruchu samochodów będą znacznie mniejsze.
4: Najpierw grupa 1, następnie grupa 14, tak na zakładkę. Jedna grupa z części A, następnie kolejna grupa z części B. To jest taki zabieg mający na celu spowodować, że jak już wyruszymy na trasę, to będą odpowiednie odległości pomiędzy grupami, żeby nie musieli się kierowcy denerwować z tego powodu, że pielgrzymka utrudnia komunikację. Na pewno tak nie będzie.
1: Przypomnę, pierwsze studio pielgrzymkowe prosto z placu katedralnego już o godzinie 6, gdzie jak zwykle licznie gromadzą się pielgrzymi, którzy oczekują na mszę świętą rozpoczynającą 9-dniowe pielgrzymowanie do Czarnej Madonny. Pielgrzymom na rozpoczęcie tej wędrówki jak zwykle pobłogosławi biskup tarnowski Andrzej Jerz. Tymczasem klub dobrze nastawionych RDN wspólnie z Akcją Katolicką zapraszają na wyjazd do Racławic i Wiślicy. Pielgrzymka odbędzie się 20 sierpnia, cały czas trwają zapisy. Pierwszym przystankiem będą Racławice, miejsce, do którego tego dnia dotrą także uczestnicy pieszej pielgrzymki tarnowskiej. To właśnie tutaj obie grupy spotykają się na wspólnej modlitwie. Centralnym punktem będzie msza święta za ojczyznę. Racławice to miejsce mocno wpisane w historię polskiego patriotyzmu. To tutaj w 1794 roku wojska Tadeusza Kościuszki odniosły zwycięstwo w bitwie, która stała się jednym z symboli walki o niepodległość. Właśnie dlatego raz w roku comiesięczne msze święte za ojczyznę organizowane przez Akcję Katolicką w kościele Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie przenoszą się w to wyjątkowe miejsce. Po spotkaniu z pielgrzymami i wspólnym obiedzie grupa pojedzie do Wiślicy. To jedno z najstarszych miast w Polsce, mocno związane z początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Według przekazów właśnie w tych okolicach pod koniec IX wieku miał zostać ochrzczony książę Wiślan. W Wiślicy uczestnicy zobaczą bazylikę, muzeum archeologiczne i muzeum parafialne. W podziemiach bazyliki zachowały się pozostałości wcześniejszych romańskich świątyń oraz słynna płyta wiślicka z XII wieku. Jeden z najcenniejszych zabytków średniowiecznej sztuki w Polsce. Będzie też czas na rozmowy, integrację i wspólne spędzanie czasu. Informacje o zapisach mamy na naszej stronie internetowej. Można też bezpośrednio kontaktować się dzwoniąc lub przychodząc do radia RDN.
0: Informacje z życia Kościoła.
1: pod hasłem W zdrowym ciele, zdrowy duch. W Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Grudku nad Dunajcem odbędzie się spotkanie dla seniorów. W dniach od 7 do 10 września trwają zapisy. To możliwość nawiązania nowych przyjaźni, poznania nowych miejsc oraz zapoznanie się z tematyką dbania o własne zdrowie oraz kondycję duchową, zapowiada dyrektor Arki ksiądz dr Tomasz Rąpała.
5: W programie spotkania przewidziane jest codzienna msza święta, spotkanie ze Słowem Bożym, jednodniowa wycieczka do Ciężkowic, w ramach której zwiedzimy piękny park zdrojowy, rynek, kościół pod wezwaniem Pana Jezusa Miłosiernego oraz pospacerujemy ścieżką w koronach drzew. Także spotkanie pod tytułem Odnowa biologiczna, naturalna terapia z Panią Agnieszką Mękowiak i spotkanie z rehabilitantką Panią Elżbietą Witek.
1: Uczestnicy w ramach spotkania mogą liczyć na noclegi z pełnym wyżywieniem. Informacje o zapisach mamy na rdn.pl. Radio RDN ponownie zabiera pielgrzymów do Medjugorje. Tym razem pielgrzymka odbędzie się w szczególnym czasie, w październiku, miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej. Będzie to czas modlitwy, wyciszenia i odkrywania miejsc, do których od lat przybywają pielgrzymi z całego świata. Opiekun duchowy pielgrzymki ksiądz Marcin Gryzło podkreśla, że październikowy wyjazd będzie szczególną okazją do rozpoczęcia miesiąca różańcowego w bliskości Maryi.
6: Bardzo się cieszę, że po raz czwarty w tym roku będziemy mieć możliwość pielgrzymować do tego niezwykłego, pełnego pokoju miejsca, jakie na mapie pielgrzymek zajmuje Medjugorje. Wyruszamy w październiku, czyli w miesiącu, w którym Kościół szczególnie zwraca się do Boga przez wstawiennictwo Maryi w modlitwie różańcowej. Ta modlitwa różaniec zajmuje wyjątkowe miejsce w objawieniach maryjnych, również w medjugorskich przesłaniach. Modlitwa, która może wyprosić wiele łask i proszę mi wierzyć, że do tej pory pielgrzymując z tymi, którzy wyruszyli z naszym radiem do Medjugorje, nie spotkałem się z opinią, że nie było warto pielgrzymować, być w tym szczególnym miejscu.
1: Jednym z najważniejszych punktów będzie wejście na Podbrdo, Górę Objawień, gdzie rozpoczęły się wydarzenia związane z objawieniami Matki Bożej. W planie jest również wizyta w Tichalinie, znanej z wyjątkowej figury Maryi, a także modlitwa w sanktuarium Veprić, nazywanym chorwackim Lourdes. Pielgrzymi odwiedzą także sanktuarium świętego Jakuba, a w programie znalazł się również czas na wypoczynek na Rivierze Makarskiej. Autokarowa pielgrzymka odbędzie się od 3 do 10 października. Szczegółowe informacje o pielgrzymce i zapisach można znaleźć na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio w Radiu RDN.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
1: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
0: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
2: Cieszymy się, że przyszedł ten dzień, że znów możemy wyruszyć, mówią nam pielgrzymi, którzy tak licznie już zgromadzili się na Placu Katedralnym w Tarnowie. Odliczamy już minuty do rozpoczęcia 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Cieszymy się, że możemy wyruszyć razem z wami, to mówią radiowcy z ekipy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Witamy się pięknie, szczęść Boże, Ewa Biedroń.
3: Czas Marcin Gryzła.
2: Maria Muka już jest na placu, już pracuje, już robi zdjęcia. Przygotowuje informacje, a nad całością techniczną czuwa Mariusz Dziekan. To nasza ekipa posłana na pielgrzymkę. Słowo posłani będziemy odmieniać przez przypadki, przez te najbliższe 9 dni pięknych rekolekcji w drodze. Mamy piękną pogodę. Jest bardzo ciepło, kilkanaście stopni jak na poranek. I bardzo dobrze, bo to właśnie dzisiaj rozpoczyna się największe, najbardziej wymagające i najdłuższe w ciągu roku wydarzenie duchowe w naszej diecezji, czyli piesza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę. Już po raz 44 przez 9 dni, pokonując trasę ponad 200 kilometrów, rzesze pielgrzymów dotrą za kilka dni przed oblicze Czarnej Madonny Królowej Polski.
3: A my, ruszając pielgrzymkowy szlak, będziemy wam, drodzy słuchacze i duchowi pielgrzymi, przez transmisję i relacje oddawać ducha tego pięknego wydarzenia, jakim jest piesza pielgrzymka, której w tym roku towarzyszą słowa posłani. Pierwszego liturgicznego posłania na szlak 44 pieszej pielgrzymki dokona nasz gość, a jest nim ordynariusz naszej diecezji, ksiądz biskup Andrzej, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy, pielgrzymów.
3: Księże biskupie, tradycyjnie miesiąc sierpień to czas pielgrzymkowy. Z całej Polski na Jasną Górę ruszają rzesze pielgrzymów. Dziś po raz 44 wyrusza piesza pielgrzymka tarnowska. Jak ksiądz biskup, w czasie, kiedy właściwie świat ma nam tyle różnych atrakcyjnych form do zaoferowania, tłumaczy ten fenomen, jakim jest pielgrzymowanie?
4: Moglibyśmy być zaskoczeni, że ludzie dzisiaj wyruszają z dobrobytu, luksusu, wygód i wyruszają na szlaki pielgrzymie nie tylko tutaj w Polsce, ale też na całym świecie, ponieważ fenomen pielgrzymowania, może to jest powrót do naszych pierwotnych korzeni nomadycznych, kiedy społeczności były cały czas w drodze. Dopiero później kultura rolnicza pozwoliła nam osiąść, a później znowu jeszcze kultura wielkich miast. Chrześcijanin rzeczywiście tą naturalną potrzebę pielgrzymowania widzi jeszcze w innej perspektywie, czyli odkrywanie Boga w przestrzeni, w wędrowaniu, w różnych odsłonach swojego życia i równocześnie doświadczenie

0: pewnego rodzaju pielgrzymowaniem, przemieszczaniem się między wydarzeniami, ludźmi, pozwala nam odkryć ten Boży plan względem nas. Zaś już takie stricte pielgrzymowanie w ramach pielgrzymki z przygotowanym programem duszpasterskim, Eucharystią, życiem sakramentalnym, modlitwą, to czas rekolekcji, czyli odkrywania tego Bożego scenariusza względem każdego z nas i dostrzeżenie, że całe nasze życie jest pielgrzymowaniem, to pielgrzymowaniem sensownym, to znaczy z określonego punktu do określonego celu, co jest dzisiaj bardzo ważne w kulturze potężnego zagubienia, zwłaszcza wśród młodego pokolenia w chaosie współczesności.
1: Ksiądz biskup za chwilę Eucharystią, która rozpoczyna 44. pierwszą pielgrzymkę tarnowską, pośle pątników na pielgrzymi szlak. Hasło tego rocznej pielgrzymki brzmi posłanie. Jak rozumieć to hasło w kontekście pielgrzymowania, w kontekście naszych pielgrzymów?
0: Pamiętam jeszcze w okresie posługi kapłańskiej, chrzciłem dzieci i zawsze patrzyłem na to małe dziecko i tak się zastanawiałem, jakie będzie jego życie. I miałem świadomość, że każde dziecko, każdy człowiek, niemowlę już ma to posłanie wpisane w siebie. Dla nas, chrześcijan, oczywiście mamy być, jesteśmy posyłani przez Boga do świata z jakimś określonym orędziem. Tym orędziem jest zawsze Ewangelia, ale przede wszystkim osoba Jezusa Chrystusa. I myślę, że w czasie tej pielgrzymki będziemy sobie uświadamiać tę potrzebę bycia z jednej strony uczniami, z drugiej strony misjonarzami. Są to krótkie hasło, nośne jak zawsze, posłani, bo ono wyraża te dwie rzeczywistości życia chrześcijańskiego. Czyli z jednej strony cały czas poznawanie Chrystusa, Ewangelii w Kościele, z drugiej strony jej głoszenie.
1: A czy nasi pielgrzymi, idąc te ponad 200 km, też są szczególnie jakoś posłani, stają się tymi uczniami, misjonarzami dla tych, których spotkają na drodze?
0: No z pewnością tak jest. Wiemy doskonale, że mijają setki tysięcy osób, którzy są w pracy, którzy się przemieszczają, którzy mieszkają w różnych miejscowościach, ale też są między innymi za pośrednictwem naszych mediów, naszego radia, misjonarzami, głosicielami Ewangelii, dla tych wszystkich, którzy nas słuchają.
2: Pielgrzymka to szkoła braterstwa, można by chyba też powiedzieć. Papież Leon XIV podczas jednej ze środowych kateches mówił, że braterstwo jest niewątpliwie jednym z wielkich wyzwań współczesnej ludzkości, bo chroni nas przed egoizmem i narcyzmem. Księże biskupie, to w jaki sposób pielgrzymka może nas nauczyć w tej codzienności budować te relacje międzyludzkie? Okazji będzie wiele.
0: No, z pewnością. Zawsze w drugim człowieku rozpoznajemy siebie i to jest właśnie idea rzeczywistości braterstwa. Wędrowanie w drodze, w warunkach, znowu nieprymitywnych, powiedzmy sobie wprost, bo poziom jest coraz większy, jeżeli chodzi o otoczenie pielgrzymki, ale jednak są to pewne wyzwania w tych trudnych warunkach przemieszczania się, tym bardziej odkrywamy, jak ważną osobą jest drugi człowiek. Nie tylko dlatego, że przypilnuje nam dzieci, ale przede wszystkim dlatego, że jest, że się modli w naszej intencji, że razem niesiemy ten sam trud pielgrzymowania i rzeczywistość, która jest w nas.
1: Ksiądz biskup powiedział, że posłanie to nie tylko hasło tej pielgrzymki, ale to jest zadanie dla nas wszystkich, dla uczniów, misjonarzy. Ale do czego dzisiaj wszyscy jesteśmy posłani w tym świecie, w tej rzeczywistości, jaka jest wokół nas?
0: Wydaje mi się, że potrzeba dużej wyrazistości w życiu chrześcijańskim i ci zdecydowani świadkowie nie muszą się wstydzić, obawiać, że głoszą niepopularne, wydawałoby się, prawdy życia chrześcijańskiego. Wręcz przeciwnie, to pragnienie żywego świadectwa osoby Chrystusa noszonej w nas jest dzisiaj upragnione przez świat, zwłaszcza przez młode pokolenie.
2: w domach zostali ci, którzy iść nie mogą. Jeszcze wczoraj spotkałam osoby, które mówią, pamiętajcie o nas, my też chodziliśmy, ale no problemy, chociażby z kolanem, problemy, że nie ma urlopu, że trzeba się opiekować starszymi rodzicami.

0: rodzicami. Jak duchowi pielgrzymi mogą właśnie pomóc tym, którzy wyruszają dziś?
1: Właśnie w osobie pielgrzymujących mają możliwość dostrzeżenia także faktu, iż w tym miejscu, w którym są, podejmują pielgrzymkę życiową, o której mówiłem. Pielgrzymi noszą w swoim sercu te wszystkie intencje osób, które są z nimi związane, ale równocześnie są omadlani przez osoby, które są chore, cierpiące, które właśnie z różnych powodów nie mogą uzyskać urlopu, mają problemy zdrowotne, żeby wyruszyć na szlak pielgrzymi.
2: To czego ksiądz biskup życzy naszym pielgrzymom, którzy dzisiaj za chwilę już wyruszą na szlak 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę?
1: Życzę, aby w tym posłaniu mieli świadomość sensu drogi, którą wyznacza im Bóg w Jezusie Chrystusie.
2: Ksiądz biskup, bardzo dziękujemy za te życzenia, za spotkanie i za rozmowę.
0: I czekamy na posłanie.
1: Zawsze z radością ten fakt bycia wśród pielgrzymów umacnia też moją wiarę, nadzieję i miłość.
0: O 6.30 msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza, którym oczywiście będziemy transmitować.
2: A my zostajemy przy mikrofonach, by jeszcze przez kilka chwil wprowadzić naszych słuchaczy w ducha 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Nie zrobi tego lepiej nikt inny jak ksiądz dyrektor, ksiądz Paweł Broński, który jest naszym kolejnym gościem. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam.
2: Ksiądz dyrektorze, choć pielgrzymka wyrusza dzisiaj, to przygotowania do niej zaczynają się dużo, dużo wcześniej. Może choć w skrócie, księże dyrektorze, naszym słuchaczom przybliżmy, od kiedy zaczyna się planowanie kolejnej pielgrzymki, jak ono wygląda?
3: Moje planowanie pielgrzymki zaczęło się od nominacji księdza biskupa, żeby być dyrektorem tego wydarzenia. I myślę tak długodystansowo i też na poszczególne lata. Ciągle zaczynam od modlitwy do Ducha Świętego, żeby odpowiadał najlepsze rozwiązania, żeby wskazywał ludzi, którzy nas poprowadzą duchowo, bo przecież pielgrzymka to nie jest tylko wyjście z Tarnowa, żeby przyjść na Jasną Górę 25 sierpnia, tylko pielgrzymka to jest takie wyjście od swoich spraw, ażeby przeżyć coś wspaniałego, w tym przypadku te rekolekcje w drodze. Każdego roku żyjemy tym, czym żyje Kościół. Obserwujemy zapotrzebowanie młodych ludzi na te treści, takie wewnętrzne pragnienie serca, żeby czerpać ze źródła, i to niesamowicie cieszy. I tak przed chwilą w rozmowie z poprzednim dyrektorem stwierdziliśmy jednoznacznie, że jak się rozpoczyna pielgrzymka, to w oczach przede wszystkim dyrektora pielgrzymki powinien być błysk w oku i radość w sercu, bo to jest wspaniałe wydarzenie, które Pan Bóg daje nam przeżyć.
0: Jest ten błysk wokół i jest ta radość od tych spotkań.
3: Szkoda,
0: już pierwszych,
3: że w radiu nie widać. Tak?
0: Ale ja potwierdzam. Bardzo ciekawy plakat, który mówi wszystko. Takie krótkie słowo, posłanie, ale takie ma duże, głębokie znaczenie. I w jaki sposób pielgrzymka nas może przygotować do realizacji tego zadania?
3: Pielgrzymka jest takim czasem, w którym można przeżyć wspaniałe rzeczy, o których nawet na początku drogi człowiek może nie wiedzieć, bo wydarzają się takie sytuacje, które powodują, że się zmienia coś w życiu. No w końcu to są rekolekcje, a rekolekcje są po to, żeby się przyjrzeć, pozbierać to, co się rozsypało, poskładać na nowo i popatrzeć, czy wszystkie elementy w tej układance pasują. Hasło posłani nawiązuje do naszej misji, która wynika już z chrztu. To chrzest włączył nas przecież do rodziny Pana Jezusa, który powołuje i posyła do świata współczesnego i nas posyła dzisiaj, żeby dać świadectwo w czasie trasy na Jasną Górę, ale też posyła nas, żebyśmy w codziennym życiu byli tymi apostołami, uczniami, misjonarzami, bo jesteśmy posłani.
2: Ksiądz dyrektor powiedział, że posłanie, pielgrzymka zaczyna się od posłania. To już czwarty rok mija, kiedy ksiądz dyrektor został posłany przez księdza biskupa, aby wszystko dopinać, spinać, żeby ta pielgrzymka rzeczywiście była dobrze przeżyta, dobrze przygotowana. Czy w tym roku czekają nas jakieś nowości na pielgrzymim szlaku? Bo co roku coś nowego jest.
3: Dużo będzie nowości, o wszystkich nie zdołamy powiedzieć, bo mamy za mało czasu.
2: To chociaż dwie.
3: Na to. No, chociaż dwie to jest tak. Pierwsza nowość jest taka, że uwzględniamy obecność dzieci na pielgrzymce, których jest już na obecną chwilę prawie 800. I mamy świadomość, że pielgrzymowanie to jest wielki wysiłek, tym bardziej jak idzie rodzic z dzieckiem czy rodzice z dzieckiem. I pierwsze udogodnienie dla tych rodziców z dziećmi jest takie, że są oznaczone kabiny, w których można rodzic z dziećmi idzie tak bez kolejki. Bo dzieciom się ten czas może dłużyć, normalna sprawa. Każdemu się dłuży na pielgrzymce, ale to jest kilka minut. Dlatego wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom rodziców, to jest jedna rzecz, a druga, no to musimy się zmierzyć z butelkami kaucyjnymi i opakowaniami. To jest coś, czego nigdy nie było.
0: Jak to będzie rozwiązane?
3: Będzie to rozwiązane bardzo praktycznie. Będą dwa kolory worków. Wszystkie butelki kaucyjne i opakowania kaucyjne zbieramy do worków żółtych i prosimy, aby one były w całości, tak jak wszystkie punkty przyjmujące oczekują i żądają. A pozostałe śmieci zbieramy do worków niebieskich, czyli łatwo zapamiętać. Kaucyjne do żółtych, pozostałe do niebieskich. Później nasz specjalny ekopatrel wjeżdża i na samochód serwisowy zbiera wszystkie śmieci. Pozostaje jak zawsze po pielgrzymce idealny porządek. Inspektor brat Artur ładuje te woreczki na samochód. Zabieramy i jest czyściutko. A jeszcze ważny element tej nowości jest taki, że te butelki kaucyjne chcemy przeznaczyć na cel charytatywny, żeby wesprzeć przede wszystkim potrzebujących, no i kilka domów dziecka mamy na względzie, którym pomożemy w ten sposób, żeby nie szukać punktu, gdzie zarobię 50 groszy, tylko żeby tak gestem serca pomóc innym.
2: Czyli jak widać, wszystko pod kontrolą.
0: Szkoła braterstwa, o czym właśnie mówimy od rana. Księża dyrektorze, dużo nas. Tak popatrzmy na plac katedralny, tam na rynek.
3: A jeszcze bardziej serce rośnie, jak myślę o tych wszystkich, którzy nas słuchają teraz i chcieliby być, bo serce im się wyrywa, żeby być na placu w katedrze w Tarnowie.
0: Może wyjdą na ulicę pozdrowić
3: Może wyjdą
0: pielgrzymów.
3: Na ulicę, a jeśli nie wyjdą, to niech poczują siłę naszej modlitwy i serdeczne pozdrowienia na falach radia. Ja myślę tu o wszystkich ludziach, którzy na pewno teraz nas słuchają. Chcę pozdrowić może panią Marię z Nowego Sącza Chmurę, która zmaga się z chorobą w tym czasie. Chcę pozdrowić pana Jana Piwowarczyka, który wiele lat posługiwał jako kierowca sanitarki w grupie 6 i wiem, że żyje tym, ponieważ wczoraj przysłał mi zdjęcie naszej sanitarki, którą jeździliśmy przed laty. W osobie tych dwóch osób, w tych dwóch osobach chcę pozdrowić wszystkich, którzy żyją pielgrzymką i łączą się z
0: nami. Księże dyrektorze, ile nas jest? Ilu jest pielgrzymów?
3: Przygotowaliśmy w pierwszej kolejności 5 tysięcy legitymacji i brakło. Dodrukowaliśmy jeszcze dwa i już niewiele zostało, także mogę powiedzieć śmiało, ponad 5 tysięcy jest już, a spodziewamy się 7 tysięcy.
0: Czyli można dołączać cały czas?
3: Można dołączyć, zawsze można legitymację dodrukować, wody dokupić, śmieci pozbieramy, różaniec każdy ma, tylko się wybrać.
0: I z przewodnikiem wtedy,
3: jeśli ktoś
0: wtedy,
3: jeszcze
0: prawda?
3: Nie był, to niech raz w życiu spróbuje, to będzie najlepsza decyzja życiowa.
0: Ważne, jak będzie wyjście pielgrzymki wyglądało po mszy świętej. Jeszcze chwila przerwy, tak o 8.30.
3: O 8.30 wyruszymy z placu katedralnego w Tarnowie. Rozpocznie grupa numer 1, a potem 14. A żeby z każdej grupy sukcesywnie ruszali pielgrzymi, a dzięki temu zrobi się odpowiednia odległość między grupami, jak się już rozłączymy. Wychodzimy bardzo prosto z placu, potem na ulicę Katedralną, na ulicę Krakowską, króciutko przez Nowy Świat na Mościckiego. Pozdrowimy księdza biskupa, przechodząc koło okna papieskiego i za domem biskupa skręcamy w prawo. Wszystkie grupy za domem biskupa skręcają w prawo. Idziemy do skrzyżowania, żeby się rozeszły grupy na Szujskiego idące w stronę Mościc i Klikowską, część B do Klikowej.
2: Czyli jak widać, wszystko przygotowane, wszystko pod kontrolą, to tylko tak może ksiądz Paweł Brąski, dyrektor pierwszej pielgrzymki tarnowskiej, który był naszym drugim gościem w poradnym studiu pielgrzymkowym. Może jeszcze kilka słów pozdrowień i życzeń, czego ksiądz życzy naszym słuchaczom, ale też pielgrzymom.
3: Życzę wszystkim, żebyśmy sobie uświadomili, że być posłanym to jest wielki zaszczyt, to jest wielka łaska dla człowieka, bo można być posłanym nawet nie idąc na pielgrzymkę, tylko być w domu i realizować swoje powołanie. Serdecznie pozdrawiam, niech nasza modlitwa wam pomaga to odkryć, a wasza modlitwa niech dodaje nam skrzydeł, żebyśmy przyszli na Jasną Górę szczęśliwi, uśmiechnięci i żebyśmy nie przyszli za szybko, tylko 25 w przeddzień Matki Bożej
0: Częstochowskiej. Bardzo dziękujemy, a mieszkańców Tarnowa zachęcamy, aby wyszli na ulicę, żeby pożegnali pielgrzymów, żeby także wyszli do okien, pomachali. Znacie już Państwo trasę, jak pielgrzymka będzie szła.
2: A my jeszcze na chwilę zatrzymujemy się przy naszych pielgrzymach wyjątkowych, bo mamy pielgrzymów, siostra i brat Ela i Jacek z grupy 21 z okolic Wrocławia. Kilkanaście razy pielgrzymowaliście z grupą, z pielgrzymką tarnowską, przepraszam, warszawską, a teraz właśnie jesteście na Tarnowskiej. Co was skłoniło do tego, żeby być na po raz pierwszy na 44. pierwszej pielgrzymce tarnowskiej?
4: Jesteśmy pierwszy raz na pielgrzymce tarnowskiej. Przyprowadził nas tu w zasadzie nasz syn, który jest obecnie w Czynakolo i idziemy podziękować matce, że dostaliśmy taką łaskę, że został uratowany i nasza rodzina została uratowana, więc mamy co dziękować. Mhm. I dlatego idziemy z pielgrzymką tarnowską w tym roku.
2: Kilkanaście razy pielgrzymowaliście z pielgrzymką warszawską. Jakie macie wspomnienia z tej pielgrzymki?
4: Niesamowite. Jak się z nim zbliżyła w sierpień, to po prostu już człowieka niosło, żeby iść na tą pielgrzymkę. Później mieliśmy przerwę, no bo dzieci były małe.
2: To też była 9-dniowa pielgrzymka?
4: Tak. Kilometrowo podobnie jak Tarnowska, 9 dni. Na 15 wchodziliśmy, a tutaj wchodzimy na Matki Boskiej Częstochowskiej. Także jesteśmy szczęśliwi, że możemy uczestniczyć, bo już wiekowo jesteśmy
2: ale młodzi duchem, to się liczy.
4: Młodzi duchem, tak.
2: O czym musi pamiętać każdy pielgrzym, który wyrusza na szlak pielgrzymkowy? Co zapakowaliście do swojego bagażnika, do swojego podróżnego plecaka na szlak?
5: No, mamy różne rzeczy.
2: A takie najważniejsze?
5: A najważniejsze to to, że chcieliśmy was zaskoczyć, ponieważ obsługujemy lekarską grupę 21 i mamy ze sobą wszystko. Łącznie z defibrylatorem.
2: O!
0: No to nas zaskoczyliście.
5: Nawet mamy AED przy sobie, a więc jesteśmy mocno zaopatrzeni i będziemy się starać wspierać medycznie całą grupę 21. Mhm.
0: To wszystko jest bardzo ważne, ale ja patrzę na buty i tutaj mamy dwie szkoły. Pan ma
2: pełne Adidasy.
0: Pełne Adidasy, a pani ma sandały. No to teraz będziemy rozstrzygać, jakie buty są najlepsze.
4: Ja tylko mam sandały, one jeszcze pamiętają pielgrzymki warszawskie.
2: Czyli są już wyrobione, wychodzone.
4: Wyrobione, żadnych Adidasów, nosiłam Adidasy i zawsze wracały do domu nietknięte, także a może ma inne.
2: Dlaczego brat Jacek wziął Adidasy?
5: Chciałem odkryć jeszcze jedną tajemnicę. W plecaku mam zawsze drugie buty i na wypadek, gdyby się coś stało, mam zawsze drugie buty.
4: Mhm. Sandały.
0: Czego
4: sandały
0: życzyć pielgrzymom?
4: Nadziei, uśmiechu, bo wtedy łatwiej się idzie.
2: Mhm. Jeszcze zapytam o to, bo hasło naszej pielgrzymki to posłani. Jak rozumiecie to hasło posłani? Do czego wy dzisiaj jesteście posłani jako rodzice?
5: Ja się zastanawiałem, co mam powiedzieć. Przed chwilą byłem w kościele i stwierdziłem, że jestem posłany po to, żeby podziękować za 25 lat Czynakolo w Polsce. Mhm.
4: Ja czuję się posłana, bo tak pragnęliśmy iść na tą pielgrzymkę, bo to nie każdy może iść z rodziców, bo jesteśmy rodzicami z Czynakolo, że to, że jesteśmy, możemy komuś pomóc w drodze, także czuję takie powołanie, a to no, najważniejsze to jest to podziękować Maryi. To jest nasze posłanie, żeby podziękować, dziękować i dziękować.
0: Ktoś się może zastanawia, co to jest to Czynakolo, to są ośrodki, prawda?
4: Nie, to nie jest ośrodek.
0: To są miejsca, gdzie się ratuje ludzi, którzy mają różne problemy.
4: To nie jest ośrodek, to jest wspólnota ludzi uzależnionych, nie tylko od narkomanii, ale innych. Działa bez lekarzy, bez terapeutów, leczy Maryja i...
0: I dzieją się cuda, bo oni tutaj są na szlaku i nam o tym będą opowiadać.
4: I my takie cuda przeżywamy w tej chwili, bo nasz syn zmartwychwstał, a był bardzo, bardzo nisko.
2: Ela i Jacek z grupy 21 z okolic Wrocławia po raz pierwszy na szlaku 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i myślę, że wrażenia z tej pielgrzymki będą równie dobre i piękne, jak z pielgrzymki warszawskiej, na której byliście już kilkanaście razy. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za spotkanie i za rozmowę.
0: I pięknych przeżyć życzymy
5: dziękujemy
0: państwu.
5: Z Bogiem,
0: tak. I wszystkim pielgrzymom, którzy już przygotowują się do mszy świętej, która nam rozpocznie 44. pierwszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę. My będziemy się tutaj spotykać w ciągu 9 dni przez kilka razy dziennie. Najbliższe nasze spotkanie, studio pielgrzymkowe o 10:40.
2: Także bardzo serdecznie zapraszamy, pozdrawiamy. Ewa Biedroń-Droń.
0: Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Do usłyszenia.
6: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
7: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
6: Ze śpiewem i radością, z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.

0: czasach kryzysu demograficznego zawsze patrzymy z wielką nadzieją na każde dziecko ukryte w łonie matki przychodzące na świat. Każdy z nas ma wyznaczoną misję przez Boga w swoim życiu i kiedy patrzymy na te małe dzieci, zastanawiamy się, kim będą, jak potoczą się ich dalsze losy, ile tysięcy decyzji będą musiały podejmować w swoim życiu z innymi problemami, tak jak my będą musiały się zmagać. Dla nas, chrześcijan, to posłanie jest ważne, bowiem zawsze wychodzimy z domu samego Boga, stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Jesteśmy posłani do świata, aby ostatecznie wrócić do tego, który nas powołał do istnienia. Kochani pielgrzymi, bardzo się raduję z tego faktu, iż nasza pielgrzymka tarnowska, 44. z kolei, gromadzi tak dużą liczbę tych, którzy chcą wyruszyć w Kościele, aby modlić się, opromienieni obecnością miłości Maryi, aby odczytać sens swojego życia i posłania jako misjonarze, ale przede wszystkim uczniowie Chrystusa. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
1: i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Twojej łasce, święty Jacek, przez wytrwałe głoszenie Ewangelii odnowił i umocnił wierze wiele narodów. Przez Jego wstawiennictwo pomnoż naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko.

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, oto zabieram ci nagle radość twych oczu, ale nie lamentuj, ani nie płacz, ani nie pozwól, by płynęły ci łzy. Wzdychaj w milczeniu, nie przywdziewaj żałoby, jak po umarłym. Zawiąż sobie zawój dookoła głowy, sandały włóż na nogi, nie przysłaniaj brody, nie spożywaj chleba żałoby. Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona i uczyniłem rano tak, jak mi rozkazano. A lud mówił do mnie: czy nie wyjaśnisz nam, co oznacza dla nas to, co czynisz? Wówczas powiedziałem im: Pan skierował do mnie te słowa. Powiedz domowi Izraela: tak mówi Pan Bóg. Oto ja pozwalam bezcześcić świątynię moją, dumę waszej potęgi, radość waszych oczu, tęsknotę waszych serc. Synowie wasi i córki wasze, których opuściliście, od miecza poginą. Wy zaś tak uczynicie, jak ja uczyniłem. Brody nie będziecie przesłaniać, ani spożywać chleba żałoby, ale mając zawoje na głowach i sandały na nogach, nie będziecie lamentować ani płakać. Będziecie schnąć z powodu nieprawości waszych i będziecie wzdychać jeden przed drugim. Ezechiel będzie dla was znakiem. To, co on uczynił, będziecie i wy czynili, gdy to nastąpi, i poznacie, że ja jestem Pan. Oto słowo Boże.

Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie. Czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, wielebne siostry zakonne, umiłowani siostry i bracia pielgrzymi, drodzy radiosłuchacze, łączący się z nami za pośrednictwem radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Doniesienia medialne zawsze wywołują w nas różne uczucia, emocje. Niedawno dowiedzieliśmy się o tragedii naszych pielgrzymów, którzy wracali z Medjugorje do swoich domów na Podkarpaciu. Ofiary śmiertelne, oczywiście ranni i poranione rodziny, wiele, wiele osób. Jako pielgrzymi tutaj na placu też łączymy się z tymi pielgrzymami duchowo, mając świadomość, że każda śmierć człowieka gdziekolwiek na świecie jest dla nas ważna i chociaż nie możemy, nie znamy tych osób, nie możemy im towarzyszyć, to jednak one są nam bliskie przez fakt człowieczeństwa, fakt stworzenia przez Boga i też świadomość tego, że kiedyś sami będziemy przechodzić w tym dniu ważnym przez ostateczne pielgrzymie przestrzenie między życiem, śmiercią i wiecznością. Kochani siostry i bracia, w życiu raz po raz doświadczamy utraty kogoś lub czegoś. Tracimy bliskie nam osoby niejednokrotnie, nagle, niespodziewanie. Tracimy zdrowie i siły. Czasami też zdarzenia losowe odbierają nam posiadane dobra, dobra materialne, dom zniszczony w wyniku pożaru, powodzi czy huraganu, rozbity samochód w wypadku drogowym, straty wywołane przez pogłębiające się kryzysy ekonomiczne. Największe zniszczenia przychodziły i przychodzą przez wojnę. W czytanym dziś fragmencie z księgi proroka Izajasza słuchaliśmy zapowiedzi zburzenia Jerozolimy, a w niej tego, co było prawdziwym jej klejnotem, czyli świątyni. Dlaczego Bóg dopuścił, że zostało zburzone święte miasto i znajdująca się w tym mieście okazała świątynia? Zewnętrznej wspaniałości świątyni nie odpowiadała wewnętrzna postawa Izraelitów. Naród coraz bardziej sprzeniewierzał się Bogu. Bałwochwalstwo, porzucone obyczaje, grzechy zabójstwa, niezgoda w narodzie doprowadziły do ruiny. Te same grzechy burzą też i niszczą żywą świątynię, jaką jest Kościół, ale też nasz naród, nasze struktury, które cały czas przecież są wypełnione ludźmi, ludźmi coraz bardziej podzielonymi, być może odchodzącymi od Boga, od wartości, które nas tworzą. Jakie jest lekarstwo na te różne choroby? Mówi o nich, o tym lekarstwie, Chrystus w czytanej dziś Ewangelii. Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. To bardzo konkretne wskazanie, ale jak dobrze wiemy z własnego doświadczenia, nie tak łatwe do wykonania. Rzeczywiście człowiek pozostawiony sam sobie, jeśli nie sięga po Bożą pomoc, Bożą łaskę, nie ma ani siły, ani motywacji, żeby żyć według Bożych przykazań. Sakramenty święte, spowiedź, komunia święta są w istocie
sięgnięciem po Bożą łaskę, Bożą pomoc, ażeby móc żyć zgodnie z przykazaniami. Dopiero z pomocą łaski Bożej mamy siłę zachować dekalog, a nade wszystko czynić nasze serca miejscem miłowania Boga i bliźniego. Święty Paweł mówi, że treścią Ewangelii jest Chrystus ukrzyżowany, a zatem nie martwe przepisy, lecz osoba. Najpierw jest Jezus Chrystus. Dopiero przez Niego patrzymy na przykazania i z Jego pomocą podejmujemy ich wyzwania. Drodzy siostry i bracia, pod koniec maja ukazała się pierwsza encyklika Leona XIV, Magnifica Humanitas, wspaniałe człowieczeństwo. Jest ona poświęcona trosce o człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Papież pisze w niej o technice, władzy cyfrowej, godności pracy, prawdzie, wolności, wojnie, pokoju i odpowiedzialności za świat, który coraz szybciej wymyka się dotychczasowym kategoriom. Jest to więc dokument o człowieczeństwie i o tym, czy w świecie algorytmów, presji, skuteczności, pokusy, panowania pozostajemy jeszcze ludźmi. Czytając tę encyklikę, natrafia się też na nieco zaskakujący przypis, jak na encykliki papieskie. Mianowicie Leon XIV cytuje Johna Tolkiena, autora znanej trylogii noszącej tytuł Władca Pierścieni, ekranizowana, prawie wszyscy tu na placu spotkali się z ekranizacją tego wspaniałego dzieła. Ściślej Ojciec Święty przywołuje słowa maga i mędrca Gandalfa z trzeciej części trylogii Powrót Króla. Papież czyni to w części encykliki poświęconej pytaniu, czy wobec wielkich procesów historii pojedynczy człowiek, a więc każdy z nas, może coś zrobić. Odpowiedź brzmi: może. Nie mamy władzy nad wszystkimi falami świata. 3-4 korporacje na świecie zarządzają całym rynkiem AI. To jest też bardzo niebezpieczne, bo mogą formować, kształtować nasze umysły, naszą podświadomość, świadomość. I chociaż nie mamy takiej władzy, ale możemy zrobić to, co należy do nas w czasie, który został nam dany. W powieści Tolkiena wielkie zwycięstwo nie rodzi się z fascynacji potęgą i władzą, ale z odrzucenia pokusy, by na pozór dobrym celem usprawiedliwiać złe narzędzie. Wielu mających władzę wpływania na losy świata przegrywa. I przegrywa nie dlatego, że za mało wiedzą, lecz dlatego, że uwierzyli w technikę, przemoc i rządzenie pozbawione sumienia. Świat paradoksalnie ratują ci, którzy nie marzą o panowaniu nad nim, dlatego potrafią myśleć o dobru innych, znają wartość poświęcenia. Odkrywamy to cały czas w naszym życiu, szczególnie na drodze pielgrzymiej. Drodzy siostry i bracia, niektórzy ludzie stale myślą o tym, żeby być kimś, kim być nie mogą. A nie przykładają wagi do tego, kim są. Wyczekują, że nadejdą inne czasy. Pragną rzeczy wielkich, do których sposobność nigdy się nie nadarzy, a zaniedbują codzienne rzeczy, które mają do wykonania.
i w ten sposób marnują czas swojego życia. Nie zajmujmy się myśleniem o tym, co by było wtedy, gdybyśmy żyli w jakimś innym miejscu, w innych czasach, z innymi ludźmi, w innej rodzinie, w innym społeczeństwie. Nasza misja jest tutaj, gdzie obecnie jesteśmy. Tutaj jesteśmy posłani. Tutaj mamy się uświęcać. Tu możemy czynić wiele dobra, a przez to również świat czynić lepszym. Chrześcijaństwo od początku mówi przecież, że historia nie należy do tych, którzy mają największą władzę, lecz do tego, który zwyciężył przez miłość. Historia należy ostatecznie do Boga, który uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci. Ojciec Piotr Rostworowski, benedyktyn, kameduła i jeden z najważniejszych polskich kierowników duchowych XX wieku, którego święty Jan Paweł II nazwał największym polskim mistykiem, mawiał, że człowiek wierzący powinien stawać frontem do rzeczywistości. Nie można biernie poddawać się światu, lecz można twórczo wpływać na rzeczywistość, przyjmując życie takim, jakim ono jest i współpracując z Bożą łaską. Także w wydarzeniach bolesnych i trudnych można odkrywać, że Bóg wychodzi człowiekowi naprzeciw i pomaga zwyciężać. Na szlaku pielgrzymim zauważamy, że Bóg cały czas wychodzi nam naprzeciw, a my jako pielgrzymi nie meandrujemy gdzieś bokiem, bocznym kursem, ale zawsze idziemy frontalnie, idziemy naprzeciw, bez lęku. To ukazuje całe nasze życie, że nie unikamy różnych wyzwań i problemów, ale podejmujemy rzeczywistość frontalnie. W ten sposób możemy przemieniać siebie i możemy także przemieniać otaczający nas świat. Drodzy pielgrzymi, jestem przekonany o tym, że wasza modlitwa i pielgrzymie utrudzenie wpływają twórczo na przemianę świata, aby stawał się lepszym. W codziennych uczynkach dobra, zwykłej ludzkiej życzliwości, ufności pokładanej w Bogu, ukryta jest wielka siła. Nie dzierżymy w naszych rękach takiej władzy, która spektakularnie zmieniałaby obraz świata. Jednak każda z nas może pielęgnować małe pola dobra, które zostały nam powierzone. Uczmy się wciąż naśladować Jezusa Chrystusa, który zwyciężył przez miłość, stając jednocześnie frontem do rzeczywistości ludzkiej słabości, grzechu, czyli przyjmując na siebie cały realizm krzyża, który nas zbawił, odrodził, pozwolił nam z nadzieją przeżywać nasze życie. Drodzy siostry i bracia, nasze stopy teraz dotykają odnowionego placu katedralnego przy naszej bazylice, ale przede wszystkim teraz patrzymy na odnowioną także figurę Matki Bożej, która wskazuje kierunek wszystkim, którzy tutaj przybywają. Życzę wam, aby Matka Boża niepokalana wskazywała wam cały czas kierunek w waszym życiu. Niech na pielgrzymim szlaku czuwa nad wami, strzeże was i prowadzi. Amen.

0: Zgromadzeni na eucharystycznej uczcie Jezusa Chrystusa u początku naszego pielgrzymowania ku Jasnogórskiej Pani za wstawiennictwem patrona dnia dzisiejszego, świętego Jacka Kapłana, zanieśmy do Boga Ojca w niebie nasze prośby i błagania.
1: Za Kościół Święty, aby współczesnym wyznawcom Chrystusa ukazywał Ewangelię jako najpewniejszy drogowskaz do wewnętrznego odrodzenia i kroczenia prostą drogą ku Królestwu Niebieskiemu. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja

0: Państwa bezpieczeństwo, za wszystkie osoby zaangażowane w różnorakie służby pielgrzymkowe, aby wsparci darem rozwagi i roztropności prowadzili nas bezpieczną drogą do celu. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Za ofiary wypadku autokaru na Węgrzech. Dla zmarłych prosimy o wieczne zbawienie, dla chorych i cierpiących o szybki powrót do zdrowia, dla ich bliskich o siłę w doświadczeniu tragedii. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Za ludzi, których spotykamy na pielgrzymim szlaku, aby przez świadectwo naszego chrześcijaństwa doświadczali w swoim życiu prawdy, że Bóg jest dobry i do dobroci wzywa każdego z nas. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Za nas samych, aby nasze pielgrzymowanie przez wspólną modlitwę, rozważane Słowo Boże, ofiarowaną sobie wzajemną miłość oraz cały trud drogi, było głoszeniem chwały Bożej i rozpalało nasze serca większą miłością do Jezusa. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Ojcze Niebieski, wysłuchaj prośby zgromadzonych braci i sióstr pielgrzymów oraz całej modlącej się tu wspólnoty i umacnij nas zawsze swoją łaską przez Chrystusa Pana naszego.
3: Drodzy pielgrzymi, teraz będziemy składali nasze intencje na ołtarzu Chrystusowym i mamy możliwość złożyć nasz dar materialny. Od lat korzystamy z gościnności parafii katedralnej w Tarnowie. Chcielibyśmy wesprzeć te inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze realizowane tutaj i wesprzeć również dzieło renowacji tego placu i tej figury. Za każdy dar serca Bóg zapłać. Porządkowych prosimy o zebranie ofiar i zaniesienie do samochodu za

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Przyjmij ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary, które składamy w dniu świętego Jacka i spraw, abyśmy przez święte życie naśladowali misterium męki Pańskiej, które sprawujemy przez

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz swój lud, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym
2: darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi,
1: przede wszystkim z
2: Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Jackiem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
3: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

chwała przez wszystkie wieki wieków.

i odsław wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój pański.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Natomiast na całym placu będzie udzielana komunia święta, alejki wyznaczą porządkowi z białą parasolką, zróbmy szerokie przejścia. Osoby z nietolerancją glutenu proszone są o podejście w okolice scholi pielgrzymkowej.

Przypominamy, że komunia bezglutenowa jest koło ołtarza tutaj, dlatego zapraszamy te osoby, które są przy scholi. Tutaj jest kapłan obok ołtarza, czeka z komunią świętą bezglutenową.

Bardzo proszę szafarzy Eucharystii, bo pod pomnikiem widzę, że jest duże zagęszczenie, żeby przeszli w stronę rynku. Tam jeszcze bardzo dużo wiernych czeka.

0: Gdyby ktoś z braci i sióstr pielgrzymów nie dotarł jeszcze, by przyjąć Komunię Świętą, będzie taka możliwość po Eucharystii w katedrze. Kapłani już wracają w stronę samochodu zakrystii. Gdyby ktoś z pielgrzymów pragnął jeszcze przyjąć Komunię Świętą, zapraszamy po mszy świętej do katedry.
1: Skoro kapłani wracają już do zakrystii, więc jesteśmy wszyscy pewno już w większości po Komunii Świętej, więc teraz wyśpiewajmy pieśń uwielbienia Panie z mocą swojego ludu. Włączmy się wszyscy w to uwielbienie.

Módlmy się. Panie nasz Boże, święty Jacek całe swoje życie poświęcił głoszeniu prawdziwej wiary. Mocą Najświętszego Sakramentu utwierdź nas w tej wierze, abyśmy wszędzie wyznawali ją słowami i czynami. Przez

Bracia i siostry posłani, wyruszamy na pielgrzymi szlak, by przez 9 dni przeżywać rekolekcje w drodze. Dzięki temu łatwiej usłyszeć Jezusa, który powołuje i posyła. On zaprasza do relacji ciągle, mówiąc: przyjdź i chodź za mną. To jest istota chrześcijaństwa. Nie tylko wypełnianie przykazań, ale pójście za Jezusem całym sercem. Pielgrzym nie jest jedynie uczestnikiem jakiegoś wydarzenia. On staje się uczniem i misjonarzem, który otrzymuje zadanie, aby dzielić się wiarą, nadzieją i miłością. Obejmujemy naszą modlitwą rekolekcjonistę księdza profesora Wojciecha Węgrzyniaka. Jego rozważania będą nam towarzyszyć w tej drodze i pokażą kierunek wędrówki ku niebu. Niech staną się inspiracją do modlitwy, refleksji nad Słowem Bożym oraz dzielenia się tym, co najcenniejsze, radością i nadzieją płynącą z Ewangelii. Dziękujemy za wspólną Eucharystię księżom biskupom. Dzisiaj składamy im Bóg zapłać, a na pielgrzymim szlaku będziemy wyczekiwać na słowo, pozdrowienie i błogosławieństwo. Bóg zapłać księdzu proboszczowi Adamowi Nicie i kapłanom z katedry za przygotowanie ołtarza, placu i przyjęcie pierwszej pielgrzymki tarnowskiej oraz otwartość i gościnę na plebanii. Wyrażamy wdzięczność na ręce księdza Infuata wszystkim kapłanom. Pozdrawiamy byłych dyrektorów i kierownictwo pielgrzymki. Dziękujemy kapłanom, przewodnikom i wszystkim prezbiterom, którzy przybyli, aby celebrować mszę świętą na rozpoczęcie pielgrzymki w Tarnowie. Pozdrawiamy siostry zakonne, braci, diakonów, alumnów oraz wszystkich duchowych pielgrzymów łączących się z nami za pośrednictwem mediów. Zachęcamy do wspólnej modlitwy za pośrednictwem internetu i radia RDN. Zabieramy ze sobą wasze intencje oraz polecamy się waszej pamięci w modlitwie. W każdym dniu naszego pielgrzymowania będziemy pamiętać o tych, którzy wspierają pierwszą pielgrzymkę tarnowską oraz o gospodarzy przyjmujących pątników. Zmarłych pielgrzymów, a wśród nich pierwszego dyrektora pielgrzymki, księdza Tadeusza Wiatra, polecamy Bożemu miłosierdziu. Już dziś składamy podziękowanie dla patrona pielgrzymki Urzędu Województwa Małopolskiego. Dziękujemy władzom samorządowym tutaj w Tarnowie oraz wszystkim mediom, Bóg zapłać, za wsparcie duchowe i materialne wszystkim ludziom dobrej woli. Szczególne podziękowania za przeszkolenie porządkowych kierujemy dla MORD w Tarnowie oraz Policji za czuwanie nad bezpieczeństwem, Caritas za dofinansowanie pielgrzymowania dzieci, wszystkim za wsparcie i życzliwość dla tarnowskiej pielgrzymki. Po błogosławieństwie zarząd pielgrzymki oraz księża przewodnicy podejdą do księdza biskupa, aby otrzymać symboliczny prezent, kompas, aby prowadzili swoje grupy we właściwym kierunku. Dziś rozpoczyna się także nowenna do Matki Bożej Królowej Polski. 26 sierpnia będzie odnowienie jasnogórskich ślubów narodu i zawierzenia Maryi. W trakcie tej pielgrzymki, a zwłaszcza podczas apelu, włączmy się w tę nowennę z okazji 70. rocznicy. Wszystkie materiały są dostępne na stronie podtwojąobronę.pl. 44. Piesza Pielgrzymka Tarnowska wyruszy na szlak o 8:30. Pierwsza wychodzi grupa numer 1, a następnie grupa numer 14.
Wychodzimy na przemian z części A i B. Trasa przejścia 44 pielgrzymki jest następująca. Cała pielgrzymka wychodzi z placu ulicą Katedralną, Krakowską, przez Nowy Świat na Mościckiego. Tam pozdrowimy księdza biskupa i za domem biskupa skręcamy wszyscy w prawo i idziemy aż do skrzyżowania Szujskiego-Klikowska. Część A pójdzie do Mościc, część B do Klikowej. Prosimy zachować szczególną ostrożność na trasie pielgrzymki, zadbać o bezpieczeństwo dzieci oraz stosować się do poleceń służb porządkowych. Bezpieczeństwo wasze to priorytet. Pielgrzymce mogą towarzyszyć tylko samochody oznakowane, które służą pielgrzymom. Bracia i siostry, chcemy zmierzyć się w tym roku z możliwością zbierania butelek kaucyjnych na pielgrzymce. To jest nowy temat. Zrobimy tak. Proszę słuchać uważnie. Do żółtych worków dajemy butelki i opakowania kaucyjne w całości. Do żółtych. A do niebieskich pozostałe śmieci, które potem zabierze serwisowy samochód. Nasz ekopatrol pielgrzymkowy zadba o bezpieczeństwo, a inspektor porządku, brat Artur, zadba o to, żeby te butelki kaucyjne trafiły tam, gdzie mają trafić i dzięki temu wesprzemy cel charytatywny, jakim jest pomoc potrzebującym i wsparcie dla domów dziecka. Kaucyjne do żółtych, pozostałe do niebieskich. Wszyscy zrozumieli? Bóg zapłać. Chcemy, aby ten pielgrzymkowy czas był dla nas wspaniałą przygodą i spotkaniem z Chrystusem. Dlatego potrzebujemy modlitwy i błogosławieństwa pasterzowi naszej diecezji. Za tę posługę biskupią i pasterską troskę pragniemy wręczyć specjalny upominek. Miód z opoki, żeby to Słowo Boże, którym będziemy się karmić, było słodkie jak miód, oraz chcemy wręczyć księdzu biskupowi nóż pielgrzymkowy, bo nasza misja to dzielenie się wiarą jak chlebem, a ten chleb trzeba pokroić, aby każdy mógł się nasycić. Niech po błogosławieństwie końcowym i posłaniu nas przez biskupa na szlak pielgrzymi zabrzmi tegoroczna piosenka pielgrzymkowa. Dziś będzie prawdziwa oficjalna premiera. Powstała ta piosenka dzięki zaangażowaniu księdza Maksymiliana Lelity oraz człowieka orkiestry księdza Piotra Obrzuta i muzyków z grupy 13. Niech towarzyszy nam w tym roku, niech dodaje zmęczonym powera, a nam wszystkim przypomina, że jesteśmy posłani.

0: Siostry i bracia, ja tylko chciałem bardzo serdecznie podziękować za ofiary złożone, a które zostaną wykorzystane na prace prowadzone przy katedrze. Bóg zapłać serdecznie i zapraszam w kolejnym roku tu na plac katedralny.
1: Drodzy siostry i bracia, każda Eucharystia kończy się posłaniem, szczególnie teraz, gdy wyruszamy na szlak pielgrzymi.

0: A teraz życzona, już zapowiadana.
1: Rozpoczęliśmy pieszą pielgrzymkę tarnowską, 44. pieszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę, mszą świętą na placu katedralnym. Rozpoczynamy również pielgrzymowaniem z Radiem Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Przypomnę naszym radiosłuchaczom, będziemy z pielgrzymami na trasie do Częstochowy codziennie. O godzinie 10.40 studio pielgrzymkowe, później 12.40, pielgrzymkowa postać dnia, następnie koronka i intencje pielgrzymów, to przed koronką, a koronka o godzinie 15. Pozdrowienia z trasy pierwszej pielgrzymki tarnowskiej to 16.40, różaniec z pielgrzymami 19, no i kolejne studio pielgrzymkowe to 19.45, no i oczywiście tutaj duchowe pielgrzymowanie to godzina 20 i apel. Apel z trasy pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę to godzina 20.30. I tak właśnie ten program codziennie będzie wyglądał, te połączenia z pielgrzymami. Oczywiście w wiadomościach na bieżąco też będziemy informować z trasy pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Przypomnę, wyjście z placu katedralnego pielgrzymów to godzina 8.30. Pogoda w Tarnowie, no idealna, słonecznie, niebo prawie bezchmurne, delikatnie nam tylko chmurki towarzyszą, nie powinno padać, jak już to w godzinach późno wieczornych zapowiadają nam dopiero synoptycy tutaj w regionie tarnowskim. Temperatura 18 stopni, tak więc komfortowa temperatura dla naszych pielgrzymów, idealna, ale w ciągu dnia będzie gorąco, bo synoptycy nam zapowiadają 26 stopni, ale pielgrzymi przyzwyczajeni do trudu pielgrzymowania. Dziś my, a propos właśnie my tutaj części A, teraz Tarnów Szczepanów, pielgrzymi mają część A do pokonania 28 km, część B, Tarnów Zabawa, do pokonania pielgrzymi mają 24 km. I przypominam, kolejność grup, z którym jak będą te grupy wychodziły, w tym roku kolejność tak troszeczkę pomieszana, bo część A, część B, część A, część B na przemian, czyli tak, pierwsza czternastka, później grupa druga, piętnastka, trójka, szesnastka, czwórka, siedemnastka i tak na przemian do grupy 26, czyli pierwsza grupa jedynka, później czternastka i tak po kolei, raz część A, raz część B. W tej kolejności wychodzą grupy. Przypominamy to, godzina 8.30 z placu katedralnego, wyjście pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, 44. pierwsza pielgrzymka tarnowska. Więcej informacji już za chwilę, punktualnie o godzinie 8 w wiadomościach na antenie radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz.

0: zespół San Damiano i Sandałem. Sandały, no przede wszystkim obuwiem, wygodne obuwiem, bo to jest bardzo ważne właśnie na pielgrzymce, żeby to obuwie było dobrane, odpowiednio dobrane, żeby nasze stopy się za bardzo nie męczyły. I tutaj a propos właśnie tego utworu, a propos drogi, to przypominam wszystkim zmotoryzowanym, pamiętajcie, bądźcie czujni, ostrożnie, jak jedziecie, uważajcie na pielgrzymów, bo oni właśnie o 8:30 już wyjdą na trasę pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę i na swojej drodze możecie napotkać grupy pielgrzymkowe. Dlatego tutaj ostrożnie i stosujcie się tutaj do wytycznych kierowników ruchu, a dokładnie tych, którzy kierują tym ruchem pomiędzy grupami. Nie wyprzedzajmy na siłę grupy. My proszę o tym pamiętać, o tym bezpieczeństwie i ci, którzy będą tutaj przemieszczali się w tych godzinach porannych przez centrum Tarnowa, to przypomnę o 8:30 wyjście i pamiętajcie, że tutaj pielgrzymi będą szli ulicą Mościckiego, później dojdą do skrzyżowania Klikowska-Szujskiego Solidarności i część grupy, dokładnie część A pójdzie Szujskiego w kierunku Mościc, a część B ulicą Klikowską w kierunku Łęgu Tarnowskiego, tak więc tutaj na swojej drodze ci, którzy od Łęgu Tarnowskiego do Tarnowa będą przemieszczali się, napotkają pielgrzymów, to uważajcie ostrożnie, my powoli, no i ci, którzy będą na drodze tutaj Mościce, centrum, to również proszę o tym pamiętać ostrożnie, później Ostrów Bogumiłowice, Łętowice, Biodoliny, Bielcza, Wokowice, to część A, część B, to Klikowa, Łęk Tarnowski, Niedomice, później skręt na Biskupice Radłowskiej i Zabawa. Przypominam, Tarnów Szczepanów 28 km, część A, część B, Tarnów Zabawa to 24 km.
1: RDN Małopolska.
2: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termeszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
6: To już dzisiaj tysiące pielgrzymów już za chwilę wyruszy z Tarnowa w stronę Jasnej Góry.
7: Bóg ciągnie, Duch Święty prowadzi.
8: Zawsze się chodzi, to przychodzi sierpień, nie ma dyskusji.
6: Mirosław Cichosz nie zostanie odwołany z funkcji wójta gminy Mszana Dolna, ale mieszkańcy będą wybierać nową radę gminy, o szczegółach już za chwilę. Paliwo tańsze nawet o złotówkę od północy, obowiązuje program CPN. Wiadomości o 8:00, a na Tamleczko zapraszam. Od wczesnych godzin porannych w centrum Tarnowa zbierają się wierni z różnych części diecezji, którzy wyruszają dzisiaj na pierwszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę. Na 9 dni wędrówki, w trakcie której pokonają pieszo około 200 km, zabierają różne intencje.
9: O zdrowie dla rodziny, żeby udało się w nowej szkole, no i żeby przeżyć ten rok tak z wiarą, no i żeby był lepszy od poprzedniego.
10: Różne intencje, o które też prosili nas bliscy. Zdrowie bliskich, powodzenie na studiach
8: Wszystko. Dosłownie. O pomyślność, o zdrowie, o intencje, które prosili inni.
7: Pielgrzymujemy już od roku 2014. Grupa 17. Atmosfera i Bóg. Bóg ciągnie, Duch Święty prowadzi. Przygotowaliśmy się już od kilkunastu dni.
11: Bardzo dobre nastawienie.
8: Ja już jestem na trasie 9 raz, także rutyna. Zawsze się chodzi. To przychodzi sierpień, nie ma dyskusji.
10: Ja idę 6 raz i wolę to od każdych innych wakacji.
6: 9-dniowe rekolekcje w drodze rozpoczęła msza święta na placu katedralnym. Biskup tarnowski Andrzej Jerzy w homilii mówił, że modlitwa i pielgrzymie utrudzenie wpływają twórczo na przemianę świata, który aby stawał się lepszy.
12: W codziennych uczynkach dobra, zwykłej ludzkiej życzliwości, ufności pokładanej w Bogu, ukryta jest wielka siła. Nie dzierżymy w naszych rękach takiej władzy, która spektakularnie zmieniałaby obraz świata. Jednak każda z nas może pielęgnować małe pola dobra, które zostały nam powierzone. Uczmy się wciąż naśladować Jezusa Chrystusa, który zwyciężył przez miłość, stając jednocześnie frontem do rzeczywistości ludzkiej słabości, grzechu.
6: Pielgrzymi łączyli się także w modlitwie z osobami z Podkarpacia, które zginęły i zostały ranne podczas pielgrzymki autokarowej wracając z Medjugorje.
12: Ofiary śmiertelne, oczywiście ranni i poranione rodziny, wiele, wiele osób. Jako pielgrzymi tutaj na placu też łączymy się z tymi pielgrzymami duchowo, mając świadomość, że każda śmierć człowieka gdziekolwiek na świecie jest dla nas ważna i chociaż nie możemy, nie znamy tych osób, nie możemy im towarzyszyć, to jednak one są nam bliskie przez fakt człowieczeństwa, fakt stworzenia przez Boga.
6: Pielgrzymi za niespełna pół godziny wyruszą w drogę. Jak zwykle żegnać ich będą tarnowianie, którzy już ustawiają się wzdłuż trasy przejścia pielgrzymów. Pątnicy dotrą do Częstochowy za 9 dni, 25 sierpnia. W Radiu RDN transmisje, relacje i zdjęcia na rdn.pl, a na studio pielgrzymkowe zapraszamy już o 10.40.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Mirosław Cichosz nie zostanie odwołany z funkcji wójta gminy Mszana Dolna, ale mieszkańcy będą wybierać nową radę gminy. W niedzielę odbyło się referendum. W przypadku wójta 33% głosujących było za odwołaniem, 67% przeciwko. Jeśli chodzi o radę gminy Mszana Dolna, 77% biorących udział w głosowaniu było za jej odwołaniem, a 23% przeciwko. Nasz reporter zbierał opinie mieszkańców na ten temat.
13: Ja tu taką starą babkę, 90-letnia, przyszłam. Wójta nie popuścimy, bo jest dobry gospodarz, dba o gminę, majątek zakupił, to jest bardzo ważne.
14: Kwestia rady gminy?
13: Tak mi się nie podoba, jak oglądałam, że te chłopy to tak czasem się zachowywały. Tak. Nie bardzo mi się to wszystko podobało. Powinno inaczej być. Inne odzytki, inne wszystko.
15: Brałem udział w referendum i zagłosowałem.

0: O szczegółach Piotr Durys.
1: Od północy litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 41 groszy. Benzyny 98 7 zł i 20 groszy, a diesla 7 zł i 37 groszy. Dwutygodniowa tarcza paliwowa ma kosztować budżet państwa 0,5 mld zł. Wraz z powrotem limitów cenowych i wzmożonym ruchem wakacyjnym pojawiły się pytania o płynność dostaw. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia jednak, że rynek jest w pełni zabezpieczony.
2: Paliwa w Polsce nie zabrakło i nie zabraknie. Mamy zakontraktowane dostawy, one są realizowane w sposób absolutnie niezachwiany. Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
1: Program Ceny Paliw Niżej będzie obowiązywać do 31 sierpnia.
0: Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9. Ja już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie Piotr Kopa, rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej, a gościem RDN Nowy Sącz będzie wójt gminy Mszana Dolna, Mirosław Cichosz.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Sprawdzamy prognozę pogody. Oj, bardzo ważna prognoza pogody, szczególnie my pielgrzymi tutaj spoglądają w niebo i czy słońce, chmury, czy deszcz im będzie towarzyszył. Teraz o poranku chmury im towarzyszą, ale koło godziny 12-13 powinno być już słonecznie, natomiast w godzinach wieczornych 18 może nam tutaj w regionie popadać delikatnie. W ciągu dnia ciepło 26, teraz komfortowa temperatura 18 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
6: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Hyundai.
2: Po reklamie.
8: Autopromocja.
0: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisje 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral. Sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
8: To była autopromocja.
9: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: 10 minut mamy już po godzinie 8 w studiu nasze poranne goście, czyli przechodzimy do naszej porannej rozmowy. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Moimi Państwo gościem jest dzisiaj rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej, pan Piotr Kopa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana, Panie Redaktorze.
2: Mamy 17 sierpnia i to właśnie dzisiaj rusza dodatkowa rekrutacja na studia w Tarnowie. Dzisiaj, ale czy to jest tak, że już o północy się zaczęła? Zaczęła się o 8, czy gdzieś na przykład od 10 dopiero ona się uruchamia?
3: Ona startuje dokładnie o północy. I proszę sobie wyobrazić, że czasami, gdy nie można spać, no to podglądamy te

0: wskaźniki, jak to wygląda. Są osoby, które rzeczywiście, nie wiem, czy cierpią na bezsenność, czy po prostu czekają, chcą mieć to z głowy, ale rzeczywiście minuta po północy już zaczyna się ruch w naszym systemie elektronicznej rejestracji kandydatów, bo przypomnę, że rekrutacja nosi nazwę dodatkowej, później będzie jeszcze uzupełniająca, ale o tym powiemy, ale co do zasad tej rekrutacji, to one są tożsame z tą rekrutacją podstawową, czyli wszystko można zrobić za pośrednictwem internetu, nawet trzeba zrobić za pośrednictwem internetu. Pierwszy kontakt z uczelnią odbywa się dopiero po zakwalifikowaniu do przyjęcia, gdy, mówiąc kolokwialnie, donosimy dokumenty, składamy wymagane prawem podpisy i to jest pierwsza fizyczna obecność na uczelni. Ten pierwsze kroki procesu odbywają się tylko przez internet, dlatego odpowiadając już wprost na pana pytanie, minuta po północy już w systemie ERK, czyli elektronicznej rejestracji kandydatów, ruch się pojawia.
1: Sposób zapisywania się na studia jest taki sam, no ale parę różnic jest, między innymi wybór kierunków, no tak jak pan też wspomniał, to jest dodatkowa rekrutacja, więc podejrzewam, że część kierunków już udało się wypełnić w tym pierwszym naborze, o tym też za chwilę powiemy, ale żeby jeszcze w tych technicznych rzeczach pozostać, do kiedy potrwa ta rekrutacja dodatkowa? No i uprzedził pan trochę moje pytanie, bo chciałem też dopytać, czy to już ostatnia szansa, żeby na studia się zapisać, ale już wiemy, że nie.
0: Przedostatnia. Kluczem jest to, co pan redaktor powiedział. Za chwileczkę wymienię kierunki, na które będziemy rekrutować w rekrutacji dodatkowej i no niestety nie są to wszystkie kierunki, które mamy w swojej ofercie dydaktycznej. Odpowiedź dlaczego jest bardzo prosta. Wielkiego zainteresowania jak w rekrutacji podstawowej studiami w Akademii Tarnowskiej w 28-ponadletniej historii naszej uczelni jeszcze nie było. Aby uzmysłowić sobie skalę tego zjawiska, bo tutaj mówimy o tym zjawisku, które było szeroko komentowane, tej tak zwanej podwójnej matury. Ja tylko przypomnę, że jest to efekt reformy wprowadzonej przez rząd Platformy Obywatelskiej, która no, spowodowała taką sytuację, że 6- i 7-latkowie mogły dzieci w tym wieku iść
1: do pierwszej klasy. No i ta fala doszła już do tego etapu, że ci ludzie idą do studia.
0: I ta fala doszła dokładnie do tego etapu. Jeżeli byśmy chcieli powiedzieć sobie o liczbach, to najlepiej pokazuje to liczba maturzystów w roku 2025 i ich było w skali kraju około 256 tysięcy, a w tym roku maturzystów było 345 tysięcy, czyli mamy wzrost o niemal 100 tysięcy osób, no i te 100 tysięcy osób było widać w naszych statystykach, bo aplikacji w nasz system zliczył ponad 4800. To nie oznacza oczywiście, że 4800 osób ubiegało się o przyjęcie w Akademii Tarnowskiej, bo niektóre z tych osób startowały i składały, mówiąc kolokwialnie, składały papiery na kilka kierunków, aby mieć pewność, że na przynajmniej jeden z nich się dostaną. Ale te 4800 osób oznacza, że w skali całej uczelni o jedno miejsce ubiegało się ponad dwóch kandydatów. To, tak jak mówię, od prawie trzech dekad takiej sytuacji jeszcze w Tarnowie nie mieliśmy. Tutaj oczywiście rekordowe wskaźniki i wszelkie rekordy pobił kierunek lekarski. Ja przypomnę, że to jest kierunek, na który obowiązują nas limity przyjęć ustalane przez, w tym konkretnym przypadku, przez ministra zdrowia i ten limit od początku, jaki przyznany był Akademii Tarnowskiej, wynosi 60 miejsc i o te 60 miejsc ubiegało się ponad 1100 młodych ludzi z terenu całej Polski. To, jak nie trudno obliczyć, około ponad 18 osób na jedno miejsce. Ale to nie jest jedyny rekord, jaki pobiliśmy podczas tej rekrutacji, bo na pielęgniarstwo, na studia stacjonarne pierwszego stopnia zanotowaliśmy 650 ponad aplikacji, czyli ponad 8 osób na jedno miejsce. Na fizjoterapii niemal 530 osób, czyli ponad 5 chętnych na jedno miejsce. Na psychologii prawie 4 chętnych. Na lingwistyce stosowanej, to jest jeden z naszych nowych kierunków, ponad 4 osoby osoby chętne na miejsce, na kosmetologii ponad dwie, na położnictwie ponad dwie i tak bym długo mógł wymieniać, bo rzeczywiście no, te liczby robią olbrzymie wrażenie. I teraz wracając do początku pana pytania, daty. Zaczęliśmy już w zasadzie dzisiaj o północy i czas na wypełnienie internetowego formularza. Wszyscy chętni do studiowania w Tarnowie mają do 14 września. Potem nastąpi ten proces weryfikacji dokumentów, rozmów kwalifikacyjnych na kierunkach, na których takie rozmowy się odbywają, wysyłania zawiadomień o zakwalifikowaniu do przyjęcia, bądź też nie. Młodzi ludzie wtedy będą musieli, ci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia, pojawić się na uczelni, wypełnić wszystkie formalności i no i wtedy staną się de facto studentami Akademii Tarnowskiej. Ta ostatnia zaś szansa, o której pan wspominał i ja też wspominałem, w dniach 21-23 września, króciutka, uzupełniająca, trzydniowa rekrutacja. Zasady będą te same, ale znów pragnę podkreślić, że tak jak w rekrutacji dodatkowej nie rekrutujemy na wszystkie kierunki, które były w naszej ofercie w rekrutacji podstawowej, tak w rekrutacji uzupełniającej na pewno nie będziemy rekrutować na te wszystkie kierunki, które pojawiły się od dziś.
1: No właśnie, może rozumiem, że te kierunki rekordowe, które pan rzecznik wymienił, to są te, do których uzupełniającego, znaczy dodatkowego naboru, tego, który się rozpoczął, nie będzie.
0: Nie będzie. I proszę zwrócić uwagę, drodzy państwo, bo tutaj może się rodzić takie, może ktoś pewną konfuzję wpaść, bo na przykład mówimy o rekordowym zainteresowaniu na pielęgniarstwie. Ja specjalnie podkreśliłem celowo, że było to pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia stacjonarne, bo na pielęgniarstwo, na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne będziemy rekrutować. Tam nabór był nieco mniejszy, miejsca pozostały, więc tam otwieramy rekrutację, ale na pielęgniarstwie, tym, o którym mówiłem, że 650 chętnych się zjawiło w naszym systemie, to tam już tej rekrutacji nie będzie. Jeśli chodzi na przykład o Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, czyli największy z naszych wydziałów, jeżeli chodzi o liczbę studentów, to tam rekrutujemy jedynie na dwa kierunki. Na wspomniane pielęgniarstwo drugiego stopnia i na wychowanie fizyczne drugiego stopnia. Czyli jeśli ktoś myślał o studiach pierwszego stopnia w zawodach medycznych, to w Tarnowie już tej szansy w tym roku mieć nie będzie, bo rekrutacja została zamknięta poza kierunkiem lekarskim, bo tam jest tak zwany system listy rezerwowej i w miarę możliwości, gdy kto został zakwalifikowany do przyjęcia, ale z różnych względów nie podjął studiów w Tarnowie, bo na przykład dostał się do uczelni w innym mieście, albo zmienił swoje plany, no to wtedy pojawiają się wolne miejsca i z listy rezerwowej osoby wskakują. Mówiąc kolokwialnie, oczywiście my do nich dzwonimy, wysyłamy maile i informujemy o możliwości podjęcia studiów na kierunku lekarskim. Ale idąc dalej, na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, na lingwistykę stosowaną pierwszego stopnia, ale studia niestacjonarne rekrutujemy. Rekrutujemy także na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, na studia niestacjonarne, a na stacjonarne na pedagogikę specjalną. Te dwa kierunki to są kierunki studiów jednolite magisterskie. Na Wydziale Nauk Technicznych bardzo ciekawa jak zwykle oferta i tutaj są wolne miejsca w zasadzie na wszystkich kierunkach, bo będziemy przyjmować na automatykę, robotykę i inżynierię elektryczną pierwszego stopnia. Studia stacjonarne, na elektronikę i technologie inteligentne pierwszego stopnia to też są studia stacjonarne, na informatykę pierwszego stopnia oraz na technologię chemiczną tu już są studia drugiego stopnia. Jeśli chodzi o Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, są wolne miejsca na administracji, na ekonomii, na finansach i rachunkowości oraz na pracy socjalnej, a na Wydziale Sztuki na designie oraz na grafice. Przy czym podkreślę jeszcze raz, bo wymieniłem tych kierunków bardzo dużo. Pierwszym krokiem zawsze powinno być wejście na naszą stronę internetową, sprawdzenie sobie aktualnych, możliwych, dostępnych opcji. Jeżeli coś dla kogoś byłoby nieczytelne, niejasne, Biuro Promocji Akademii Tarnowskiej pracuje pełną parą w wakacje. Jest stacjonarny punkt informacji. Można do nas mailować, można do nas dzwonić. Jesteśmy w mediach społecznościowych, więc również tymi kanałami tak zwanych DM-ów można do nas pisać i każdemu odpowiemy, każdemu wyjaśnimy, każdemu będziemy starali się pomóc, bo mimo, że 99 niemal procent to aż nierealny wskaźnik, ale tak wychodzi z naszych badań studentów, ocenia sam system rekrutacji Akademii Tarnowskiej jako bardzo prosty, bardzo przejrzysty i większych problemów z okiełznaniem tegoż systemu nie ma. Tak zdarzają się różne sytuacje, ktoś czegoś nie wie, łapiemy za telefon i po to jesteśmy, żeby każdemu pomóc.
1: A czasu trochę na to jest, bo dodatkowa rekrutacja trwa prawie że miesiąc, natomiast to też warto odnotować, że lepiej, jeżeli chcemy dostać się na studia, to skorzystać z tego terminu, a nie tego uzupełniającego, bo tak jak pan rzecznik wspomniał, to wtedy będą tylko 3 dni, no i wybór też pewnie mniejszy.
0: Wybór zdecydowanie mniejszy, wybór będzie ograniczony do tego, do tylko tych kierunków, na których pozostaną wolne miejsca. Ja przypomnę, że na każdym kierunku obowiązują nas limity. W przypadku kierunku lekarskiego ten limit jest nam narzucany jakby z zewnątrz, prawda? To Ministerstwo Zdrowia przyznaje ten limit i na pozostałych to już jest decyzja władz uczelni. No ale gdy limit się wypełni, no to mamy już, że tak powiem, związane ręce i już nic nie da się zrobić. Więc co prawda w obrębie jednej rekrutacji, tak jak teraz mamy rekrutację dodatkową, tutaj czas już zgłoszenia nie gra roli. Czy ktoś to zrobi dzisiaj, czy ktoś to zrobi w ostatni dzień, oba te zgłoszenia będą traktowane oczywiście jednakowo. Natomiast ja powiem tak, i to będzie współbrzmiało z tym, co pan powiedział, nie czekajmy do samego końca, bo różne rzeczy się zdarzają, zaszwankuje nam komputer, będzie awaria sieci, internetu nie będzie, no i wtedy możemy zostać z dużym problemem, bo tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której żeśmy nie powiedzieli. Rekrutacja uzupełniająca, czy dodatkowa i uzupełniająca, one są nie tylko dla tych, którzy w pierwszej rekrutacji nie znaleźli miejsca, ale również dla tych, którzy podczas zdawania matury coś im nie poszło tak, jak trzeba. Ja przypomnę, że w tym roku 20% młodych ludzi, czyli co piąty maturzysta, nie zdał przynajmniej jednego przedmiotu. Poprawki za kilka dni się odbędą. To będzie 23 albo 4 dzień sierpnia, kiedy odbędą się egzaminy poprawkowe w szkołach. Tutaj dyrektorzy mają pewną dowolność niewielką. Więc my będziemy też te miejsca, nie mówię trzymać, no bo trzeba poczekać też na wyniki tych egzaminów poprawkowych. I wiem, że młodzi ludzie, bardzo ci, którym noga się powinęła, którzy mieli trochę mniej szczęścia, bardzo mocno teraz pracują, bo oni też czytają prasę, też czytają newsy internetowe i wiedzą, że w przyszłym roku, gdyby doszło do zapowiadanych zmian i te progi zostały podniesione z 30 do 50%, no to zdawalność ze zdaniem matury może być jeszcze większy problem. Dlatego wszyscy ci, którym się właśnie, tak jak powiedziałem, noga powinęła, no teraz mocno pracują, no i też chcą mieć szansę dostania się na wymarzone studia, bo to nie jest tak, że tylko w Tarnowie taki problem tego podwójnego rocznika miał miejsce. Ten problem i zwiększone zainteresowanie to jest jakby dostrzegalne w całym kraju.
1: Rok akademicki zacznie się 1 października i to jest to, czego licealistom, studentom zazdroszczą ci z niższych stopni edukacji i ci, którzy już na drodze zawodowej, że te wakacje trwają miesiąc dłużej. No i chciałbym zapytać, jaki ten rok będzie dla Akademii Tarnowskiej, szczególnie w kontekście tego obleganego, jak się okazuje, kierunku lekarskiego. Pytam oczywiście o zakład anatomii. On z wcześniejszych zapowiedzi wynikało, że w wakacje prace zostaną zakończone. Czy faktycznie od początku roku akademickiego już będzie służył studentom?
0: Od początku początku roku akademickiego jeszcze nie. To już wiemy, aczkolwiek optymistyczne jest to, że taką informację przekazał mi pan kanclerz. W ostatnich tygodniach zdecydowanie przyspieszyły prace w Zakładzie Anatomii, natomiast jest tam ciągle sporo do zrobienia. Zaliczyliśmy pewne opóźnienie. Tutaj wykonawca jednak walczy z czasem. Natomiast tutaj te dwie rzeczy, o które warto podkreślić. Pierwsza jest taka, że robimy wszystko, żeby jak najszybciej ten Zakład Anatomii służył studentom i ja mam wielką nadzieję, że w drugim semestrze, w semestrze letnim, czyli już w 2027 roku studenci rozpoczną tam zajęcia i to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, którą zawsze podkreślamy, że nasi studenci są w pełni zabezpieczeni, czyli umowa z Collegium Medicum na kolejny okres korzystania z Zakładu Anatomii, właśnie Collegium Medicum, nie tylko z Zakładu Anatomii, bo nasi studenci mają zajęcia z fachowcami właśnie z kadrą z Collegium Medicum. Tutaj wielkie ukłony i podziękowania dla pana profesora Macieja Małeckiego, który odwiedził nas całkiem niedawno. No, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że był pod wielkim wrażeniem tego, co zobaczył w Tarnowie, jak bardzo poważnie my podchodzimy do tego wyzwania. Pytał pan, jaki to będzie rok. Ja mam nadzieję, że będzie to rok dobry, kolejny dobry rok dla Akademii Tarnowskiej, rok kończenia ważnych, bardzo ważnych inwestycji i rozpoczynania kolejnych rozwojowych działań, bo Zakład Anatomii to jest jedno, ale też warto wspomnieć o Centrum Symulacji Medycznej, tym wielkim centrum, które również kończymy tworzyć w budynku G. Tam udało się pozyskać wielomilionową dotację wraz z naszym wkładem własnym, to prawie 9 milionów złotych, o tym również mówiliśmy, więc jesteśmy na takiej fali wznoszącej, złapaliśmy wiatr w żagle. Jeżeli słuchają nas sympatycy, przyjaciele Akademii, to trzymajcie państwo kciuki, bo jeśli się to wszystko uda, co mamy w planach, to naprawdę kolejne lata mogą być dla Akademii jeszcze lepsze niż te, co za nami.
1: I na tym optymistycznym akcencie postawmy dzisiaj kropkę. Rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej Piotr Kopa, gościu w naszym studiu. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. 6 srebrnych medali i 2 brązowe to bilans reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Ostatni z nich zdobyła w angielskim Birmingham Klaudia Kaźmierska, która została wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów. Podczas czempionatu srebra wywalczyły też Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów, Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki, Katarzyna Zdziebło w chodzie, Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów i Maria Żodzik w skoku wzwyż. Brązowe medale wywalczyli natomiast Jakub Szymański w biegu na 110 metrów przez płotki oraz sztafeta 4x100 metrów w składzie Krystyna Cimanowska, Pia Skrzyszowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. Polska zajęła 18 miejsce w klasyfikacji medalowej lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Pochodzący z Tarnowca, niedaleko Tarnowa, Ksawery Masiuk zajął 6 miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym podczas pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Reprezentanci Polski zdobyli we Francji 2 medale. Złoto na 50 metrów stylem dowolnym wywalczyła Katarzyna Wasik, a brąz na 400 metrów stylem zmiennym Justyna Kozan. Teraz piłka nożna, porażka BrookBet Termaliki Nieciecza w czwartej kolejce piłkarskiej pierwszej ligi. Mecz wyjazdowy z LKS-em Łódź zakończył się wynikiem 1-2. Gola dla Słoni zdobył Damian Hilbrycht. Zespół Marcina Brosza zajmuje teraz 8 miejsce w tabeli. 6 w drugiej lidze, natomiast jest Sandecja Nowy Sącz, która w czwartej kolejce tych rozgrywek pokonała na wyjeździe 1-0 Świt Szczecin. Gola zdobył Patryk Kieliś. A jak ocenił mecz trener Rafał Smalec?
4: Pierwsza połowa totalnie pod nasze dyktando. Graliśmy bardzo dobrze w piłkę. Zabrakło konkretów, bo my powinniśmy pierwszą połowę wygrywać zdecydowanie wyżej. Druga połowa, niby nie chcieliśmy się cofać, ale przeciwnik zagrał odważniej. Parę razy zagotowało się pod naszym polem karnym, ale z drugiej strony wprowadziliśmy kilka takich kontrataków, że my musimy mecz zamknąć. No musimy mieć świadomość tego, że jak nie będziemy strzelali takich sytuacji, to prędzej czy później możemy dostać jakiegoś gonga. Bardzo dumny z chłopaków jestem, że przetrwali trudne momenty.
3: W drugiej połowie dobrą okazję miał m.in. Marco Kolar, którego strzał odbił się od słupka. Po 4 meczach Sandecja zajmuje 6 miejsce w drugiej lidze i ma 7 punktów. Związek Piłki Ręcznej w Polsce zmienił regulaminy rozgrywek na nadchodzący sezon. To szczególnie ważna informacja dla sympatyków Handball Pałacu Tarnów, którego szczypiorniści będą występować w pierwszej lidze mężczyzn. System awansu z pierwszej ligi do ligi centralnej został rozbudowany. Zamiast dotychczasowego turnieju z udziałem mistrzów wszystkich 4 grup pierwszej ligi będzie teraz dwustopniowa faza barażowa. Najpierw rywalizować będą drużyny z pierwszych 4 miejsc tabeli w każdej grupie. Najlepszy zespół zagra z 4, 2, 3, dodatkowo mają to być 2 mecze. Zwycięzcy tego szczebla awansują do 2. stopnia, gdzie rywalizacja ma także polegać na 2 meczach. Dopiero 4 triumfatorów baraży na 2. stopniu zapewni sobie awans do ligi centralnej. Do 2. ligi spadną natomiast 2 ostatnie drużyny z każdej grupy pierwszej ligi.
2: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
6: Dziś szczególnie my skupiamy się na prognozie pogody dla regionu tarnowskiego, bo przecież pielgrzymi już wyruszyli. 8.30 pielgrzymi spod Placu Katedralnego my wyruszyli, o 8.30 punktualnie. Już są pierwsi pielgrzymi na trasie, my pielgrzymki tarnowskie na Jasną Górę. Jaka pogoda im towarzyszy? 19 stopni teraz w Tarnowie. Trochę słońca, trochę chmur. Najważniejsze, nie pada, a temperatura teraz komfortowa.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
6: -19 stopni w Tarnowie, ale też 19 stopni w Nowym Sączu. Maksymalnie dziś to 26 stopni. No i zdjęcia satelitarne niestety pokazują nam, że z zachodu na wschód przemieszczają się chmury. I tych chmur może nam przybywać tutaj w Małopolsce, a nawet w godzinach wieczornych synoptycy zapadają nam opady deszczu. Lokalnie mogą występować burze również w nocy i jutro. Czyli we wtorek przelotne opady deszczu są spodziewane. No i temperatura spadnie do 19 stopni, tak więc temperatura będzie idealna. Dla pielgrzymów 19 stopni, ale ten deszcz, no wiemy, że może troszeczkę nas schłodzić, ale to mimo wszystko, jak deszcz pada, to pielgrzymuje się troszeczkę gorzej. No ale to jest ten trud, który ponosimy w trakcie pierwszej pielgrzymki przed tron Jasnej Góry, przed tron Jasnej Górskiej Pani. Ten trud trzeba tutaj ponieść. Prognoza pogody po godzinie 9 jeszcze raz wrócimy, a za chwilę przeniesiemy się na drogi i tutaj ważne informacje dla wszystkich zmotoryzowanych, którzy przez centrum Tarnowa będą przejeżdżali, bo przypominamy, pielgrzymi już ruszyli na trasę. 8:30 to wyjście pierwszej grupy, dlatego przypominam o tym bezpieczeństwie i o tym bezpieczeństwie już za chwilę będziemy mówić.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624. 23 sierpnia na stadionie w Zbylitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
4: Wyjeżdżamy na ulicę Tarnowa, wyjeżdżamy na ulicę Sączy, ale zaczynamy od ulicy Tarnowa. No i przypomnienie, pielgrzymi już na trasie pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, punktualnie o godzinie 8:30 wyruszyliśmy spod Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, dokładnie z Placu Katedralnego w Tarnowie i idą. No i drodzy kierowcy, uważajcie, stosujemy się do porządkowych, którzy kierują ruchem. Nie wyprzedzamy na siłę grup pielgrzymkowych w momencie, gdy dostaniemy zielone światło, wówczas możemy daną grupę wyprzedzić, tak więc czekamy na znak porządkowych, którzy kierują ruchem. Przypominam jeszcze raz wszystkim zmotoryzowanym, tutaj dbajmy o to bezpieczeństwo, o to wspólne bezpieczeństwo wszystkich. Teraz wszystkie grupy podążają i tak, ulica Krakowska, Mościckiego, następnie tutaj w kierunku Chopina się udają i podążają do skrzyżowania Klikowska, Solidarności, Myszujskiego i na tym skrzyżowaniu grupy rozdzielają się. Część A idzie Myszujskiego w kierunku Mościc, część B Klikowską, tutaj w kierunku Łęgu Tarnowskiego, tak więc przypominam, część A od skrzyżowania Alei Solidarności, Klikowska-Szujskiego, część A idzie w kierunku Mościc, część B Klikowską w kierunku Łęgu Tarnowskiego, tak więc ci wszyscy, którzy tutaj na tej trasie od Niedomic Łęgu Tarnowskiego w kierunku Tarnowa podążają, to pamiętajcie, że na swojej drodze napotkacie grupy pielgrzymkowe, ci, którzy od Mościc w kierunku centrum, to też tutaj na swojej trasie te grupy pielgrzymkowe będą miały. No i przypominamy, że to nie tylko Mościce, ale później Ostrów, Bogumiłowice, Łętowice, Biadoliny, Bielcza, Wokowice, Szczepanów. To część A, część B, Klikowa, Łęk Tarnowski, Niedomice, Biskupice Radłowskie i Zabawa. Tutaj część B 24 km do pokonania, część A to 28 km. Tak więc przypominam o tym bezpieczeństwie i stosowaniu się do porządkowych, którzy kierują ruchem na trasie pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. Pozostajemy jeszcze przy Tarnowie. Od poranku dziś, czyli od poniedziałku 17 sierpnia na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej, Dworcowej i Pułaskiego rozpoczynają się prace związane z wymianą masztów sygnalizacyjnych wraz z fundamentami. Roboty mogą potrwać nawet 2 tygodnie, czyli do 28 sierpnia. Kierowcy dobrze wiedzą, że to jest jedno z najbardziej tutaj ruchliwych skrzyżowań w mieście i ze względu na rodzaj prac sygnalizacji świetlnej tutaj na tym skrzyżowaniu ta sygnalizacja będzie wyłączona. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na oznakowanie i stosować się do ustawionych znaków. Tak więc tutaj może być ten ruch spowolniony, mogą tworzyć się bez zatory. Przypominam, od dziś do 28 sierpnia skrzyżowanie ulicy Krakowskiej, Dworcowej i Pułaskiego. Tutaj rozpoczynają się prace związane z wymianą masztów sygnalizacyjnych wraz z fundamentami. To skrzyżowanie świetne, wyłączone. Tak więc kierowcy tam szczególnie uważajcie, bo wiemy, że to jedno z takich bardzo skrzyżowań tutaj uczęszczanych przez zmotoryzowanych, nie tylko w tych godzinach porannych, ale praktycznie przez cały dzień, tak więc mogą tam się tworzyć korki. Przenosimy się do Nowego Sącza. Od dziś jest zamknięta ulica Waryńskiego w Nowym Sączu. Również przypominam Zygmuntowska i Kolejowa. Tutaj wymiana nawierzchni. Kierowcy powinni skorzystać z objazdu ulicami Świętej Kunegunty, Węgierską, Grunwaldzką, Zieloną i Kolejową. Jak długo potrwają te utrudnienia? Na razie nie mamy informacji od Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. W Nowym Sączu również zamknięta z powodu remontu ulica jeszcze Dunajewskiego, niedaleko rynku, tak więc trzeba korzystać z objazdów ulicami Lwowską, Matejki i ulicą Kościuszki.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCore.
4: Przypominam o tym bezpieczeństwie. Pamiętajcie powoli, ostrożnie, pamiętajcie o tych zmiennych warunkach, bo w ciągu dnia może nam delikatnie popadać, trochę chmur, trochę słońca. No i cały czas na naszych drogach policjanci pilnują i dobrze, że pilnują tego bezpieczeństwa. Akcja trwa. Bezpiecznym wakacje, wzmożone kontrole policji, tak więc ostrożnie, bezpiecznie do celu. 16, niecałe 16 minut nam zostało do 9.

Sylwia Grzeszczego poranku przed samą godziną 9 śpiewała nam, że lubię tak jak ty. No właśnie, lubię tak jak ty, a dzisiaj to słowo szczególnego nabiera znaczenia, bo tutaj mowa o tych osobach, które mają bzika na punkcie swoich hobby, potrafią poświęcić im wolny czas, czyli są pozytywnie zakręceni. A dzisiaj właśnie dzień pozytywnie zakręconych, czyli pozytywnie zakręcony człowiek to taki, który ma bzika na punkcie swojej pasji, miewa zwariowane pomysły, urodzony optymista, w jego towarzystwie jest zawsze weselej. Tak więc no, pozdrawiamy wszystkich pozytywnie zakręconych i dla was Reni Jusis, Zakręcona.

Dzień pozytywnie zakręconych i zakręcona Reni Jusis dla tych wszystkich, którzy są zakręceni, my pozytywnie zakręceni i takim pewnym zakręconym 62-latku, powie po godzinie 9, który tak był zakręcony, że zapomniał. No właśnie, co zapomniał? O tym po 9, bo już za chwilę punktualnie o 9 wiadomości, czyli dokładnie za 2,5 minuty wiadomości na antenie Radia Ardenmał Polska, Arden Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Modlitwa i pielgrzymie utrudzenie wpływają twórczo na przemianę świata, mówił do pielgrzymów biskup tarnowski Andrzej Jesz. Polskie władze rozmawiają z węgierskimi lekarzami o powrocie do Polski poszkodowanych w wypadku autokaru. Jest taniej, widać już zmianę cen na stacjach paliw.
5: Na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak, nie?
4: Blisko 20 tysięcy widzów zobaczyło 30 wydarzeń podczas 59. festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. W codziennych uczynkach dobra, zwykłej ludzkiej życzliwości, ufności pokładanej w Bogu ukryta jest wielka siła, mówił biskup tarnowski Andrzej Jesz na rozpoczęcie 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Msza święta na Placu Katedralnym zainaugurowała 9-dniowe rekolekcje w drodze pod hasłem Posłani. Ponad 5 tysięcy osób wyrusza dziś w Tarnowie w kierunku Jasnej Góry. Kolejne osoby mogą jeszcze dołączyć do grup. Biskup Andrzej Jesz nawiązał w homilii do encykliki Leona XIV. Wspaniałe człowieczeństwo, która jest poświęcona trosce o człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Jak podkreślił biskup, jest to dokument o człowieczeństwie i o tym, czy w świecie algorytmów, presji, skuteczności, pokusy panowania pozostajemy jeszcze ludźmi.
6: Wielu mających władzę wpływania na losy świata przegrywa. I przegrywa nie dlatego, że za mało wiedzą, lecz dlatego, że uwierzyli w technikę, przemoc i rządzenie pozbawione sumienia. Świat paradoksalnie ratują ci, którzy nie marzą o panowaniu nad nim. Dlatego potrafią myśleć o dobru innych, znają wartość poświęcenia. Odkrywamy to cały czas w naszym życiu, szczególnie na drodze pielgrzymiej.
4: Biskup diecezjalny mówił także w homilii, że modlitwa i pielgrzymie utrudzenie wpływają twórczo na przemianę świata, aby stawał się lepszy. Na szlaku jest dużo rodzin z dziećmi. Na pielgrzymkę wybrało się małżeństwo spod Krakowa, Róża i Michał z 7 dzieci. Najstarszy syn ma 16 lat, a najmłodsza córka 11 miesięcy.
7: Bo ja pochodzę z Limanowej, więc jako młoda dziewczyna byłam 3 razy, a z całą rodziną pielgrzymowaliśmy z pielgrzymką krakowską. No ale w tym roku pojechaliśmy do Medjugorje, też tak rodzinnie, więc byliśmy na Mladifeście, wtedy jest właśnie pielgrzymka krakowska i nie mogliśmy pójść. No i stwierdziliśmy, że skoro na krakowską nie możemy, no to spróbujemy na tarnowskiej. Chociaż tarnowska to większe wyzwanie.
8: Jestem pełen zapału, trochę zmęczony, bo krótko dzisiaj spałem. To wszystko jest na plus, bo to im większy trud, tym większa łaska. Więc mam nadzieję, że te łaski będziemy w stanie przyjąć i może nie tylko dla siebie, ale też dla innych je wymodlić, wyprosić.
9: Byłeś już na pielgrzymce?
10: Tak, byłem. Kilka razy.
9: Bardzo dobre nastawienie. Pewnie macie dużo intencji.
10: Za rodzinę, za kolegów.
4: Przed pielgrzymami 9 dni drogi, ponad 200 kilometrów. Pątnicy dotrą do Częstochowy 25 sierpnia. Relacje i zdjęcia z porannej mszy świętej mamy na rdn.pl. Studio pielgrzymkowe o 10.40. Już teraz zapraszamy.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Polskie władze rozmawiają z węgierskimi lekarzami o powrocie do Polski poszkodowanych w wypadku autokaru. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul mówiła na konferencji prasowej, że jeszcze dziś w tej sprawie mogą zapaść pierwsze decyzje.
11: Już od godziny 6 rano te zespoły na Węgrzech pracują. Zespoły pracują i rozmawiają z lekarzami po to, aby ustalić dotychczasowy proces leczenia, ale również planowany, tak aby można było podjąć decyzję co do transportu części osób do Polski. W dniu dzisiejszym takie decyzje będą zapadać.
4: Do transportu poszkodowanych rząd wysłał specjalny samolot z pomocą medyczną i konsularną. W pierwszej kolejności poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech mają być lokowani w szpitalach na Podkarpaciu. Węgierska policja bada przyczyny wypadku, a śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Jest taniej, widać już zmianę cen na stacjach paliw. Dziś maksymalna cena za litr oleju napędowego to 7,37 zł, a litr podstawowej benzyny kosztuje maksymalnie 6,41 zł. Do końca wakacji w ramach drugiej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, koszty tankowania będą regulowane przez ministra energii. Z kierowcami rozmawiał Maciej Szefer.
0: Coś się zmieniło?
12: Coś się zmieniło, złotówkę. Mniejsza kwota za paliwo.
13: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
14: Dla mnie tak jak minimum tam 6 zł, to jeszcze to zaakceptowanie by było. Tylko, że ponoć ropa na świecie tanieje, no ale na stacjach nie.
15: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Obserwujmy, no na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak, nie?
4: Nowy program CPN będzie działał czasowo przez 2 tygodnie. Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. Blisko 20 tysięcy widzów zobaczyło 30 wydarzeń podczas 59. festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. Na scenach zaprezentowało się prawie 2000 artystów. Wisienką na torcie był finałowy występ Opery Śląskiej z Bytomia, która zaprezentowała Halkę Stanisława Moniuszki.
16: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznego festiwalu.
17: W tym roku bardzo wysoki poziom tych spektakli popołudniowych. Tak, bardzo tak. Dobrze, bo jest to różnorodność.
18: Przyjechaliśmy z

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Do naszego kraju zbliża się załamanie pogody. W najbliższych dniach niebo zasnują chmury, a termometry pokażą w większości Polski około 20, maksymalnie 25 stopni. MGW wydaje szereg ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, które obowiązują na południu i w centrum kraju. Dziś w Małopolsce częściowe zachmurzenie, trochę chmur, trochę słońca. Spodziewane są opady deszczu. Lokalnie mogą występować burze w godzinach popołudniowych.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dziewiętnaście stopni Tarnów, Nowy Sącz. Komfortowa temperatura maksymalnie w ciągu dnia to może być 26. Jutro spadek temperatury 19 stopni. Kolejne dni to 20, 22, 24 stopnie. W nocy temperatura wynosi 13 stopni. 7,5 minuty mamy po dziewiątej.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Autopromocja.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.
0: To była autopromocja.

To wracamy do tego na dnia pozytywnie zakręconych, bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych właśnie mamy dzień pozytywnie zakręconych. Ja tylko przypomnę, że właśnie pozytywnie zakręceni to mają wielkie pasje, czyli mają bzika na punkcie swojej hobby, potrafią wolny czas poświęcić w całości na właśnie swoje hobby. A co najważniejsze, dobra energia, wnoszą uśmiech i sprawiają, że w ich towarzystwie rośnie radość życia. No i a propos pozytywnie zakręconych, no to na pewno 62-latek zakręcony, no pozytywnie też pewnie zakręcony, ale bardziej wydaje mi się, że zakręcony, ale pozytywnie może on jest zakręcony i mówi o sobie, że zawsze pozytywnie zakręcony, ale inaczej na ten temat pewnie teraz mówimy jego żona. Otóż a propos tego zakręcenia, 62-latek jechał z żoną na wakacje i wybrał się z Francji do Maroka na wakacje. No i wiemy, że w trasie jak jesteśmy, no to co jakiś czas trzeba się zatrzymać, odpocząć. Zatrzymujemy się na stacjach benzynowych, trzeba zatankować jeszcze dodatkowo samochód, bo wiemy, że to paliwo ucieka, a przy okazji troszeczkę się odświeżyć. No i tak oto 62-latek w trasie z Francji do Maroka, no zatrzymał się na stacji benzynowej. I po postoju na stacji benzynowej ruszył dalej. No i co się okazało? Ruszył dalej, ale zapomniał o żonie. I najlepsze jest to, że zorientował się dopiero po 300 kilometrach. 300 kilometrów przejechał bez żony i nawet się nie kapnął, że żony brakuje w samochodzie. To 300 kilometrów to jest, no tak autostradą jakbyśmy jechali, to wydaje mi się, że spokojnie to jest 3 godziny, nawet bym powiedział więcej niż 3 godziny, 3,5 godziny to 300 kilometrów jesteśmy w stanie zrobić, jak jedziemy autostradą. No pytanie tylko, no właśnie, czy nie brakowało mu w samochodzie tego zwolnij, nie wyprzedzaj, poczekaj, nie w tą stronę, w tą skręć. 300 kilometrów bez żony pojechał, przejechał, aż sobie nawet nie chcę wyobrażać, co się działo, jak wrócił po tą żonę. Bo to 300 kilometrów przejechał w jedną stronę, później 300 kilometrów wrócić po żonę, to żona na tej stacji benzynowej czekała, aż strach pomyśleć. Pytanie tylko, czy dojechali do Maroka, czy nie wrócili z powrotem do domu, bo żona już miała dość wycieczki. No ale mam nadzieję, że nie. Wszystko skończyło się happy endem i dojechali do Maroka. Żony po drodze już nie zgubił. No na pewno już nie zgubi. Po takim przejściu to nie ma siły. 17 minut po godzinie 9, tam jest drodzy panowie, pamiętajcie. Jak jedziecie z żoną, to 2-3 razy się upewnić, czy siedzi obok nas, żeby się nie okazało, że została na stacji, a myśmy pojechali dalej.

No nie, no tak szybko przygoda się na mnie nie skończy. Przygoda może trwać, tym bardziej, że mamy lato, pozytywnie jesteśmy zakręceni, bo i lato to wpływa na nas, że jesteśmy zakręceni my pozytywnie. No i pozytywnie my teraz zakręceni, podążamy dalej tym samochodem. No nie sami, tylko w towarzystwie, nie zapominamy o tej drugiej połówce naszego serca, nie zostawiamy ją na stacji benzynowej, tak jak to zrobił, przypominam, 62-latek. No upajał się pewnie by ciszą, a później już ta cisza została zakłócona, znając życie, bo pewnie do samego Maroka by wyrzuty by tutaj by trwały, ale my pozostajemy przy tych samochodach, no bo a propos tych samochodów, już za chwilę wiadomości ekonomiczne, 9:30, czyli spoglądamy na pylony, paliwo staniało, troszeczkę by staniało, ale jest szansa, że może jeszcze stanieje. Miejmy taką nadzieję, chcielibyśmy, żeby troszeczkę tańsze było to paliwo, dużo tańsze paliwo. A propos tych naszych pojazdów, to uwaga, właściciele używanych samochodów, będziecie musieli wykazać, że pojazd nadaje się do jazdy. Jeżeli chcecie go sprzedać albo przekazać, to jedna z najważniejszych zmian wynikających z unijnego rozporządzenia, które właśnie w czwartek wchodzi w życie. A te nowe unijne przepisy mają ograniczyć handel samochodami, które nie nadają się już do dalszej eksploatacji. Tak więc przypominam, jeżeli chcecie sprzedać ten samochód albo przekazać, no to musicie wykazać, że pojazd nadaje się do jazdy. Przypominam, ekonomiczne wiadomości już za chwilę na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Do tego czasu, czyli do 9:30, jeszcze Donna Summer, wakacyjnie, I Feel Love. A może jeszcze zdążymy Patrycję Markowską zagrać? Oceany? Kto wie? No to I Feel Love teraz, o poranku, 22 minuty po 9:00.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
1: Po wypadku autokaru na Węgrzech w najbliższych dniach inspektorzy transportu drogowego sprawdzą firmę odpowiedzialną za przejazd grupy pielgrzymów. W drodze powrotnej z Bośni i Hercegowiny na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rzecznik głównego inspektora transportu drogowego Wojciech Król powiedział, że sprawdzane będą m.in. wszystkie wymagane dokumenty i licencje przewozowe.
2: Uprawnienia przewoźnika, czas pracy kierowców, cały obszar, że tak powiem, związany z transportem drogowym, można powiedzieć, od podszewki analizowane jest przez inspektorów pod kątem zgodności właśnie z ustawą o transporcie drogowym.
1: W ciągu minionych 6 lat autokary tej firmy przechodziły kontrolę 11 razy, dwukrotnie wykryto uchybienia. Od dziś na stacjach paliw w całym kraju obowiązują maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Rząd przywrócił na 2 ostatnie tygodnie wakacji program ceny paliw niżej, obniżając jednocześnie podatek VAT na paliwa z 23 do 8%. O szczegółach Piotr Durys.
3: Od północy litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 41 groszy. Benzyny 98 7 zł i 20 groszy, a diesla 7 zł i 37 groszy. Dwutygodniowa tarcza paliwowa ma kosztować budżet państwa 500 mln zł. Wraz z powrotem limitów cenowych i wzmożonym ruchem wakacyjnym pojawiły się pytania o płynność dostaw. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia jednak, że rynek jest w pełni zabezpieczony.
4: Paliwa w Polsce nie zabrakło i nie zabraknie. Mamy zakontraktowane dostawy, one są realizowane w sposób absolutnie niezachwiany. Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
3: Program ceny paliw niżej będzie obowiązywać do 31 sierpnia.
1: Mniej mięsa i cukru, więcej warzyw i czystej wody. Od września zmieni się żywienie dzieci w szkołach czy przedszkolach. W menu ma być więcej posiłków wegetariańskich. Wytyczne z tak zwanego rozporządzenia sklepikowego ograniczają też ilość cukru i tłuszczu w tym, co jedzą dzieci. Dzięki temu będzie zdrowiej, mówi Agnieszka Naglacka z Sanepidu w Szczecinie.
5: Zmiany są związane z tym, że zmienia się też podejście do żywienia. Dotyczą między innymi wyboru wody jako pierwszego napoju. Oprócz tego raz w tygodniu w ramach posiłku obiadowego powinna być podawana potrawa na bazie roślin strączkowych.
1: Zmiany nie zakładają, że ze sklepików czy automatów znikną ciastka i inne słodycze. Będą natomiast mogły tam trafiać produkty o obniżonej zawartości tłuszczu i cukru. Na obniżki cen noclegów nad Bałtykiem nie ma jeszcze co liczyć. Połowa sierpnia to tradycyjnie szczyt sezonu urlopowego. To, ile będą kosztować miejsce w hotelach i pensjonatach nad morzem, zależy od pogody i popytu. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
6: Olbrzymie zainteresowanie wyjazdami na tak zwaną sierpniówkę mocno wywindowało ceny noclegów. Rezerwowany na ostatnią chwilę 3-dniowy pobyt dla 2 osób kosztował średnio 3000 zł, sporo drożej niż normalnie. Teraz ceny wrócą do normy na promocje i wyprzedaże, zwłaszcza jeśli chodzi o noclegi. Jest jeszcze za wcześnie, mówi Paweł Starczewski ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.
7: Większych promocji można się spodziewać raczej pod koniec sierpnia, we wrześniu, bo to dobry czas dla osób, które mogą przyjechać poza wakacjami szkolnymi.
6: Sezon, zwłaszcza w dużych kurortach, wcale się jednak nie kończy, dodaje Damian Greś z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
8: Często bywało tak, że wrzesień był ładniejszy nawet od lipca czy sierpnia, a i turystów też bywało w niektórych latach we wrześniu więcej niż w miesiącach stricte kojarzonych z wakacjami.
6: Oczywiście wszystko będzie zależeć od pogody.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
10: Wszystko zależy od pogody. No i powiemy tak, nad polskim morzem to ta pogoda nie rozpieszcza. Dziś pochmurno i praktycznie ostatnie dni to pochmurne nad polskim morzem i tych pochmurnych dni sporo tam, ale u nas w Małopolsce również pochmurno teraz, pochmurno w Tarnowie, pochmurno w Nowym Sączu. Temperatura na 19 stopni, maksymalnie w ciągu dnia to 26 stopni.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
10: Synoptycy zapowiadają nam załamanie pogody w najbliższych dniach. Niebo zasnują chmury, już zasnuły te chmury na niebo. No i do tego jeszcze mogą występować opady deszczu, lokalnie nawet i burze. Temperatura już jutro spadnie nam do 19-20 stopni w ciągu dnia, tak więc będzie dużo chłodniej niż dziś. Przypominam, dziś maksymalnie 26, w nocy 13 to opady deszczu, a burze i burze spodziewane są w godzinach wieczornych, w nocy, jutro w ciągu dnia przelotne opady deszczu i te chmury. Deszczowe chmury nadciągają z zachodu i przemieszczają się nam na wschód. 9.36 na naszym radiowym zegarze.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
10: Jacek, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy. No to a propos naszego dzisiaj przysłowia 17 sierpnia. Jacek na razie suchy, no to będzie rozpraszał te jesienne pluchy. Kto jeszcze dzisiaj w kalendarzu? Za chwilę zaglądniemy.

0: Reklama.
1: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
2: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13:30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
3: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
2: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
0: Po reklamie.

Wracamy do naszych dzisiejszych mysolnizantów. Wiemy, że Jacek ma dziś swój dzień, w poniedziałek 17 sierpnia. No już mówiłem o tym przysłowie, ale przypomnę, Jacek, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy, ale jeżeli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień nam zapowiada. Na razie nie pada, ale jak mówią synoptycy, to po prostu kwestia czasu, że w tych godzinach popołudniowych, wieczornych może nam lokalnie popadać, ale mam nadzieję, że jesień nie będzie tutaj nam za bardzo doskwierać, nie będziemy mokra, tylko będzie prawdziwa złota polska jesień. Tym bardziej, że ten lipiec to wiemy, jaki był. Ale wróćmy do solenizantów, bo tylko, nie tylko Jacek, ale również Anita, Joanna, Maria, Angelika, Magdalena, Klara, Jacenty, Julianna, Eliza, Maksym, Mirona, Zawisza, również Hiacynt, Żanna i Nastazja. To solenizanci dnia dzisiejszego, a jeszcze Bonifacy. Tak więc wszystkiego najlepszego, moi kochani, no i zabieramy was o poranku, kwadrans przed godziną 10:00, na kawę, dobrą kawę, a do tego jeszcze rogalik. No i Dawid Kwiatkowski, specjalnie dla was.

A 8 minut nam zostało tylko do godziny 10. My już za chwilę wiadomości na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz i w wiadomościach spotkaniem z pielgrzymami, którzy już na trasie 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Ja przypomnę, studio pielgrzymkowe to godzina 10.40 i zachęcam też do odwiedzenia naszej strony internetowej i specjalnej zakładki 44. pierwsza pielgrzymka tarnowska. Tam możemy zobaczyć zdjęcia. Między innymi mamy już zdjęcia pielgrzymów, którzy od rana gromadzili się wokół katedry, skąd wyruszyli na Jasną Górę. No i oczywiście mamy też zdjęcia z mszy świętej, tak więc zachęcam serdecznie, moi kochani, i te zdjęcia sukcesywnie tam będą dokładane, dołączane z 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, tak więc warto odwiedzić naszą stronę internetową www.rdn.pl, jak i również media społecznościowe, czyli tutaj stronę facebookową naszego radia, bo tam też tych zdjęć nie zabraknie. Przypominam, studio pielgrzymkowe to godzina 10.40, natomiast po południu to już pielgrzymkowa postać dnia, czy tutaj modlitwy, koronka o 15.00, pozdrowienia z pielgrzymki 16.40, różaniec z pielgrzymami to godzina 19.00 oraz kolejne studio pielgrzymkowe to przed godziną 8.00 i o 20.00 duchowe pielgrzymowanie, tutaj również o 20.30 na antenie naszego radia apel jasnogórski z trasy pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. I a propos tutaj zarówno koronki, czy różańca oraz apelu jasnogórskiego, warto dodać, że dziś różaniec poprowadzi grupa numer 2 i ten różaniec będzie transmitowany na naszej antenie. Natomiast apel jasnogórski poprowadzi grupa 21 z zabawy i przypomnę, to apel jasnogórski o godzinie 20.30.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: regionu przyszło, żeby pożegnać pielgrzymów.
1: Dla kogo te róże?
2: Dla pielgrzymów oczywiście. No w tym roku żałuję bardzo, że się nie udało, być może w przyszłym roku.
0: Polscy śledczy pracują już na miejscu wypadku na Węgrzech. O szczegółach w tych wiadomościach. Za 2 lata ma być gotowy blok komunalny przy ulicy Źródlanej w Krynicy-Zdroju. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Były róże, piątki, żółwiki i przytulasy. Tarnowianie pożegnali pielgrzymów zmierzających przed oblicze Czarnej Madonny. O poranku z placu przy Tarnowskiej Katedrze wyruszyła 44. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. Do Matki Bożej Częstochowskiej zmierza ponad 5000 osób, w tym także małe dzieci. Mieszkańcy regionu, którzy żegnali ich przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie, przyznali w rozmowie z reporterką RDN Małopolska, że towarzyszy im wielkie wzruszenie, a niektórym także ogromny smutek, że z różnych powodów nie mogą pójść razem z nimi.
1: Dla kogo te róże?
2: Dla pielgrzymów oczywiście. Kiedyś zdarzyło mi się być 3 razy na pielgrzymce. No w tym roku żałuję bardzo, że się nie udało, być może w przyszłym roku. Mam taką nadzieję. Więc to z takiego sentymentu, no i podziwiam ich za to, że są wytrwali, że po pierwsze chce się im iść, bo to jest ogromny trud. No i mam nadzieję, że te moje intencje gdzieś też tam zaniosą.
3: Nie idę w tym roku, byłam 6 razy, ale tak się złożyło, że nie idę. I jak widzę, jak oni idą, no to po prostu płakać się chce, bo jest cudowne. Cudowna atmosfera i oddajemy wszystko, co chcemy Matce Bożej. I całym sercem jestem z nimi.
4: Ja chodziłam długo, moja córka chodziła. I dlatego przyszliśmy pożegnać i mamy jeszcze trochę znajomych. A poza tym przyszliśmy się z nimi pomodlić.
1: Ile razy pani była na pielgrzymce?
4: 18.
0: W pierwszym dniu pielgrzymki pątnicy będą nocować przy sanktuarium w Zabawie, skąd wyruszą w dalszą wędrówkę. Po drodze będą mieć postój także przy parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim, gdzie przyjdą jeszcze przed południem. Na Jasną Górę wejdą po 9 dniach pieszej pielgrzymki we wtorek 25 sierpnia. Radio RDN Małopolska towarzyszy pątnikom na szlaku. Na naszej antenie będą transmisje nabożeństwa, audycje i pozdrowienia z trasy. Kolejne studio pielgrzymkowe już o 10:40.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Niewyobrażalna tragedia mówi o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jego pasażerka Helena Tłuczek zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny. Helena Tłuczek, która jest w węgierskim szpitalu w Egerze, podkreśliła, że w chwili wypadku była świadoma i widziała jego przebieg.
6: Przewrócił się autobus z Koziołkowa, no i ja uderzyłam głową, ale na tyle byłam przytomna, że widziałam, co się stało, bo wszystkie siedzenia były powyrywane, ludzie byli pod siedzeniami, ludzie krzyczeli, wszyscy ratunku. Ja też jestem poszkodowana.
7: Widzisz, jak ten autobus w środku był zrobiony?
6: To nie jest do przeżycia. Ja byłam świadoma i widziałam to wszystko. To ja nie mogę to pojąć, że ty ludzie jeszcze, że te żyli.
0: Polscy śledczy pracują już na miejscu wypadku na Węgrzech. Prokuratorzy i funkcjonariusze z Rzeszowskiej Komendy Policji od wczoraj ustalają przyczyny wypadku polskiego autokaru, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
8: W tej chwili Węgrzy prowadzą już postępowanie. Będziemy chcieli do tego postępowania się przyłączyć. Zabraliśmy również ze sobą najnowocześniejsze urządzenia, skanery 3D, które będą po prostu skanowały zarówno miejsce wypadku, jak również ten autokar, bo chcielibyśmy wiedzieć dokładnie, co się zdarzyło, czyja jest wina i po której stronie zostały popełnione zaniedbania.
0: W wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Poszkodowani będą przewiezieni do szpitali na Podkarpaciu.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Za 2 lata ma być gotowy blok komunalny przy ulicy Źródlanej w Krynicy-Zdroju. Plac budowy został już przekazany wykonawcy, mówi burmistrz Piotr Ryba.
9: Myślę, że za chwilę zacznie się grodzenie tego terenu, że oczywiście zgodnie z prawem budowlanym już powinny zacząć się pierwsze prace organizacyjne porządkowe. Oczywiście działka jest czysta, przekazana wykonawcy, natomiast kontrakt opiewa na prawie 7,5 miliona złotych. 24 miesiące na wykonanie, także myślę, że będziemy się cieszyli w wakacje 2028 z możliwości przekazania tutaj mieszkańcom gminy w sumie 27 nowych mieszkań komunalnych.
0: Burmistrz dodał, że inwestycja jest dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego. Właścicielem bloku będzie gmina Krynica-Zdrój i to samorząd będzie przydzielał mieszkania.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: 15 sierpnia z okazji obchodów 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej mieszkańcy oraz przybyli goście mogli podziwiać wielką defiladę historyczną, która była punktem kulminacyjnym corocznych obchodów w gminie Tarnów. Obchody zostały zorganizowane przez gminę wspólnie ze starostwem powiatowym w Tarnowie. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców regionu.
10: Przede wszystkim chcemy pamięć historyczną u naszych dzieci kultywować i stąd się znaleźli właśnie, po to, żeby zobaczyły jakieś stare uzbrojenie, no i trochę historii.
11: Rocznica i święto Wojska Polskiego. Ja sam byłem w wojsku i chcę to widzieć na stare
10: lato.
11: No jest to bardzo ważne wydarzenie, rocznica. Najważniejsze jest to, że jest rocznica i żeby wszyscy pamiętali i wiedzieli, jaka to jest okazja i jaka to jest rocznica.
12: Jesteśmy to winni tym, co walczyli za naszą ojczyznę i chcemy przekazać dzieciom, żeby wiedzieli, jaka była historia.
0: Relacje i zdjęcia z wydarzenia w Woli Żędzińskiej mamy na rdn.pl. Przeciąganie ciężarówki i podnoszenie ciężarów, których przeciętny człowiek by nie uniósł, tak wyglądały sobotnie zawody strongmanów w Ispie Podwojniczem. Impreza przyciągnęła zawodników nie tylko z Polski, ale też z czterech innych krajów. Zawody były okazją do sprawdzenia siły w wymagających konkurencjach, ale miały też kameralny, towarzyski charakter, jak podkreślali organizatorzy Michał Sajtak i Dawid Bednarek, którzy byli jednocześnie uczestnikami zmagań siłaczy. Chodziło nie tylko o rywalizację, ale też o dobrą atmosferę.
13: Jest to na pewno dla nas wielkie przeżycie, spełnienie marzeń, ponieważ już od początku roku właściwie planowaliśmy tą imprezę, krok po kroczku. Bardzo się cieszymy, że doszła do skutku.
14: Na wesoło i z taką przyjacielską rywalizacją.
0: Zdjęcia i film z tego wydarzenia mamy na RDN.

0: momencie te opady deszczu przemieszczają się tutaj do regionu tarnowskiego. Synoptycy zapowiadają, że nawet lokalnie mogą występować burze. No mam nadzieję, że za bardzo nie będzie padało, bo przypominam, że pielgrzymi wyruszyli już w trasę. W ciągu dnia maksymalnie 27 stopni. Tarnów, Nowy Sącz 19-20.
1: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
0: Deszczowe chmury przesuwają się z zachodu na wschód. Opady deszczu również w nocy są spodziewane i jutro przed południem przelotne opady deszczu, a jutro spadek temperatury 19 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest teraz niekorzystna. Ciśnienie wynosi 988 hektopaskali.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Sławicach, finansowany z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
8: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
7: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
6: To była autopromocja.
9: Raz, dwa, trzy!

informacji szumnej. Kazik, Jugoton, czyli my malczyki, 17 minut po godzinie 10. A propos szumu tego informacyjnego, no to my teraz przenieśmy się na chwilę do internetu, bo wiemy, że ten internet nam towarzyszy, a część z nas, no to praktycznie cały czas siedzi w tych mediach społecznościowych i przegląda, co tam ciekawego, a tym bardziej teraz w czasie wakacyjnym, no to sporo tych różnego rodzaju informacji my tam zamieszczamy, a szczególnie tych zdjęć wakacyjnych. No i ważna data, 17 sierpnia 1991 rok. Ważna data dla tych wszystkich, którzy z tego internetu korzystają. Rafał Pietrak z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego. Data uznawana jest za symboliczny dzień narodzin polskiego właśnie internetu i to wszystko wydarzyło się w 1991, dokładnie 17 sierpnia, czyli symboliczny dzień narodzin polskiego internetu. No to pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dbają o to, żeby ten internet działał bez zakłóceń, bo wiemy, że oj, bez internetu to ciężko by nam było. Ale proszę pamiętać, że czasami to warto się odciąć od tego internetu, odłożyć ten telefon, zrobić sobie taki reset. Proszę o tym nie zapominać. Szczególnie w tym czasie wakacyjnym, jak gdzieś jesteśmy na jakimś takim wypadzie. Wypoczynek bez tego telefonu, bez tego internetu przyda nam się na pewno. 19 minut po 10.

Patrzysz na moją twarz, śpiewa Daria Mazawiałow, a my dziś szczególnie patrzymy na twarz Roberta De Niro. Właśnie dziś kończy 83 lata i wydaje mi się, że każdy z nas przynajmniej jeden film oglądał z Robertem De Niro, a nawet nie jeden, a nawet kilka filmów, ponieważ zagrał w ponad 150 filmach. To jeden z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych aktorów w historii światowego kina. 83 lata kończy Robert De Niro, urodził się właśnie 17 sierpnia. W 1975 roku aktor odebrał swojego pierwszego Oscara za drugoplanową rolę w filmie Ojciec Chrzestny. To była część druga Ojca Chrzestnego, w którym kontynuował mistrzowską rolę Marlona Brando z pierwszej części. Drugiego Oscara, tym razem dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, otrzymał w 1981 roku za kreację w filmie Wściekły Byk, przedstawiającym historię życia zawodowego boksera, mistrza świata wagi średniej. Warto by tutaj zaznaczyć, że troszeczkę Robert De Niro miał już dość kojarzenia wyłącznie z rolami gangsterów, dlatego w połowie lat 80. zaczął występować w komediach, wśród nich m.in. Zdążyć przed północą, Depresja gangstera czy Poznaj mojego tatę i Poznaj moich rodziców. A tak przy okazji tych kultowych filmów, to naprawdę wyjątkowy aktor, ponieważ tak, grając m.in. tutaj taksówkarza, aby być wiarygodnym, to zdobył licencję taksówkarza w Nowym Jorku, a nie jest łatwo zdobyć licencję taksówkarza w Nowym Jorku, i jeździł po mieście w wolnym czasie przed zdjęciami. Natomiast w filmie Wściekły Byk przytył prawie 30 kg, aby po prostu zagrać starszego już Jacka LaMotta, co wymagało również przerwania produkcji na kilka miesięcy. A w przepustce do Nowego Jorku nauczył się grać na saksofonie do filmu New York, ćwicząc przez kilka miesięcy z profesjonalnym muzykiem. No i to się nazywa aktorstwo. Wyjątkowy aktor, przypominam dziś, Robert De Niro kończy 83 lata. No jeżeli macie czas, pamiętajcie, nie zapomnijcie o jakimś filmie właśnie, w którym gra Robert De Niro, a jest czym wybierać, bo to ponad 150 filmów. Więcej o filmach i o tym, co się dzieje w kulturze, to już za chwilę będziemy mówili, bo to przecież zbliża nam się powoli 10:30. Na antenie Radia Arden Małopolska, Ardenowy Sącz, wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska. Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Mościerz, zapraszam. Nikogo nie zdradził, nie złamały go kilkudniowe tortury. Za ojczyznę w potrzebie życia nie szczędził. To tytuł książki, która opowiada o żołnierzu wyklętym majorze Janie Gołdaszu, pseudonim Szczyt. Publikację będzie można zdobyć na antenie radia RDN Małopolska. Major Jan Gołdasz był komendantem Armii Krajowej obwodu Przemyśl. Pod koniec września 1939 roku tworzył konspirację na terenie południowo-wschodniej Polski, mówi autorka książki, historyk Irena Kozimala.
2: Przed objęciem funkcji komendanta obwodu przez Jana Gołdasza w Przemyślu doszło do wpadki, w wyniku której cudem uniknął aresztowania poprzedni komendant obwodu, porucznik Emil Czerny. Musiał wtedy się ukrywać i w tym momencie zaproponowano kierowanie obwodem Janowi Gołdaszowi. Można powiedzieć, że to sytuacja tragiczna, ponieważ jeden z jego podkomendnych nawiązał współpracę z Gestapo, został aresztowany przez Gestapo, no w jakimś stopniu zmusili go do podpisania tej współpracy. On wydał około 100 ludzi, tym samego Jana Gołdasza, który został aresztowany i po przesłuchaniach na Gestapo, bardzo trudnych przesłuchaniach, zresztą on nikogo nie wydał, on po prostu został zakatowany. Został pochowany jako NN.
1: W konspiracji uczestniczyła cała rodzina Gołdaszów. Razem z Janem sześcioro rodzeństwa działało w podziemiu niepodległościowym. Wszyscy doświadczyli represji władz komunistycznych. Bogato ilustrowana biografia komendanta Związku Walki Zbrojnej Jarosław i obwodu Armii Krajowej Przemyśl ukazała się pod patronatem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Książkę będzie można zdobyć dziś na antenie naszego radia w paśmie popołudniowym. Słuchajcie nas uważnie. Za nami 59. Festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. Koncerty i inne wydarzenia zobaczyło blisko 20 tysięcy osób. W tym roku w Krynicy Zdroju zaprezentowali się m.in. artyści z Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie, Opery Krakowskiej czy Krynickiej Orkiestry Zdrojowej. Nie zabrakło także gości z Hiszpanii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się nie tylko wieczorne koncerty w Pijalni Głównej, ale również wydarzenia w amfiteatrze. Tutaj można było usłyszeć m.in. piosenki Krzysztofa Krawczyka czy Jacka Cygana. Inspiracją do rozszerzania repertuaru był sam Jan Kiepura.
3: Ci wszyscy artyści, których on spotykał w Polsce i poza granicami kraju, nie byli tylko śpiewakami operowymi. Jan Kiepura przecież poszedł wtedy, kiedy nie było to ani wcale modne, ani kierunkiem oczekiwanym, film. Pamiętajmy, że był otwarty na to, co nowe i my również staramy się tak kształtować ten program, uwzględniając to, co na pewno, jestem przekonana, Janowi Kiepurze by się podobało.
1: Zdjęcia i relacje z festiwalu publikujemy na rdn.pl. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz patronowało wydarzeniu. W 2027 roku odbędzie się 60. rocznica festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. Wiemy już, że uczta dla melomanów jest zaplanowana na dni od 7 do 18 sierpnia. Podziękowania za plony i uczczenie rocznicy Bitwy Warszawskiej. Miniony weekend obfitował w wydarzenia patriotyczne, kulturalne i religijne. Mieszkańcy regionu bawili się m.in. na dożynkach w gminie Żabno, Gromnik i Gnojnik, a także w Wierzchosławicach. W Wierzchosławicach dożynki były połączone z jubileuszem 700-lecia miejscowości. Na miejscu można było przyjrzeć się wielobarwnym konstrukcjom, które nawiązywały do tradycji, wiary i lokalnych społeczności.
4: Doszliśmy do wniosku, że przedstawimy wieniec taki obrazujący troszeczkę nasze gospodarstwa. Nasze piękne ogródki przydomowe, nasze piękne ogrody warzywne i owocowe, a przede wszystkim naszą faunę i florę, nasze zioła, które tutaj w tym naszym rejonie mocno są i są wykorzystywane coraz bardziej przez osoby, które się tym interesują, między innymi przez nasze koło, gdzie dziewczyny robią i octy, i suszą, i herbatki różnego rodzaju, bo ten nasz rejon to leży w takim właśnie rejonie, gdzie naprawdę mamy bardzo duży urodzaj i dobrą ziemię.
1: Tymczasem w gminie Tarnów odbyły się tradycyjne obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wydarzenie 15 sierpnia miało miejsce w Woli Rzędzińskiej. Uczestnicy przyznali, że taka uroczystość jest wyjątkową okazją do tego, by jeszcze lepiej poznać historię Polski. Podkreślano też, jak ważna jest pamięć o przeszłości i tych, którzy oddali życie za naszą niepodległość.
5: Przede wszystkim chcemy pamięć historyczną u naszych dzieci kultywować i stąd się takim znaleźli właśnie, po to, żeby zobaczyły jakieś stare uzbrojenie, no i trochę historii.
6: Rocznica i święto Wojska Polskiego. Ja sam byłem w wojsku i chcę to widzieć na stare lata.
7: No jest to bardzo ważne wydarzenie, rocznica. Najważniejsze jest to, że jest rocznica i żeby wszyscy pamiętali i wiedzieli, jaka to jest okazja i jaka to jest rocznica.
8: Jesteśmy to winni tym, co walczyli za naszą ojczyznę i chcemy przekazać dzieciom, żeby wiedzieli, jaka była historia.
1: Z kolei w Dąbrowie Tarnowskiej na placu przy Bazylice Mniejszej odbył się koncert z okazji 106. rocznicy Cudu nad Wisłą. To hołd dla bohaterów walczących podczas Bitwy Warszawskiej i ukłon w stronę Wojska Polskiego. Krynicka Orkiestra Zdrojowa wystąpiła wraz z solistami Martinem Ficzem, Moniką Urlik, Tomaszem Jaroszem oraz Jakubem Milewskim. Tymczasem z okazji 150. rocznicy uruchomienia kolei Tarnowsko-Leluchowskiej oraz rozpoczęcia regularnego ruchu pociągów w Nowym Sączu, Muzeum Ziemi Sądeckiej we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym w Nowym Sączu przygotowało wystawę poświęconą historii kolei na Sądecczyźnie. Ekspozycję zatytułowaną 150-lecie kolei w Nowym Sączu 1876-2026 można oglądać w Galerii Ratusza w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Wystawa przybliża okoliczności powstania kolei Tarnowsko-Leluchowskiej, kolejne etapy jej budowy oraz znaczenie linii kolejowej dla Nowego Sącza i całego regionu. Istotną część wystawy stanowią plansze przygotowane przez Leszka Zakrzewskiego, prezesa zarządu oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, badacza i popularyzatora historii kolejnictwa. Ich uzupełnieniem są archiwalia ze zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej. Na wystawie prezentowane są również obiekty wypożyczone z Izby Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego. Zobaczyć można dokumenty, fotografie, pamiątki, urządzenia kolejowe i zabytkowe obiekty techniczne. Wystawę można oglądać do 31 grudnia. Przypominamy, dziś Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie wyjątkowo jest nieczynna w okresie wakacyjnym. Biblioteka od poniedziałku do piątku jest dostępna od 8 do 15. Książki nie wypożyczymy za to ani nie oddamy w soboty.
0: To były wiadomości kulturalne.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
10: Pochmurno w całej Małopolsce, w Tarnowie chmury, bez opadów deszczu, w Nowym Sączu chmury i lekkie opady deszczu. Temperatura maksymalnie w ciągu dnia to 26 stopni, 20 stopni Tarnów, Nowy Sącz i te opady deszczu będą nam dziś towarzyszyć. Zapowiadają nam synoptycy, lokalnie nawet mogą występować burze. W nocy również deszcz i przelotne opady deszczu jutro w godzinach przedpołudniowych.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
10: W tym tygodniu taka pogoda troszeczkę w kratkę, trochę chmur, trochę deszczu, trochę słońca. Jutro spadek temperatury 19 stopni w ciągu dnia. 22 minuty nam zostało do godziny 11. Już za chwilę studio pielgrzymkowe.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
11: Reklama.
12: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
12: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
2: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
1: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
3: Przenosimy się na trasę pieszej pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, a na trasie ksiądz Marcin Gryzło i Ewa Biedronia.
4: Wyruszyliśmy. 44. Piesza Pielgrzymka jest już w drodze na Jasną Górę. Pielgrzymkę rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza na placu katedralnym w Tarnowie. W codziennych uczynkach dobra, zwykłej ludzkiej życzliwości, ufności pokładanej w Bogu kryta jest wielka siła. Między innymi to słowa biskupa tarnowskiego z dzisiejszej homilii. Pogoda nam sprzyja, słońce, trochę chmur, jest ciepło. Część A przejdzie odcinek Tarnów-Szczepanów, czyli ponad 28 kilometrów, a część B trasę Tarnów-Zabawa, około 24 kilometrów. Ja od rana nucę tę piosenkę, bo była na Placu Katedralnym premiera. Piękne słowa, piękna muzyka. To zacznijmy może śpiewająco, a potem przedstawimy gości.
5: Weronika Szypułka.
6: Przez Piotra Brzut.
4: I śpiewająco zaczynamy.
5: Dokładnie. Posłanie.

0: Wejdźcie obficie.
1: Posłanie przez Kościół, by głosić światu, że w imieniu Jezus jest prawdziwe życie. To słowa właśnie z pielgrzymkowej piosenki, które będą nam towarzyszyć w czasie naszych rekolekcji w drodze. Słowa napisał ksiądz Maksymilian Lelito, ale muzykę stworzył ksiądz Piotr Obrzut z grupy 13 świętego Dominika, który z nami jest. Książę Piotrze, takie pierwsze pytanie. Jak wygląda skomponowanie muzyki do takiego pielgrzymkowego utworu?
2: Na pewno jeśli pielgrzymkowy, to musi być to lekkie, musi to być łatwo do zapamiętania.
1: Lekkie, przyjemne, skoczne.
2: Też na pewno na tym trzeba się skupić, ale też jeśli to ma być o posłaniu, posłanie kojarzy się z pewnym dynamizmem, to musi być to utwór energiczny, a przede wszystkim refren, żeby był łatwy do zapamiętania, żeby to wpadało w ucho i tak właśnie Weronika przed chwilą zaśpiewała. No jednak myślę, że to będzie wiele osób nuciło. No, chcieliśmy, żeby to był taki właśnie energiczny utwór, taki w stylu funkowym trochę. I też mając do dyspozycji muzyków, wspaniałych muzyków z grupy 13, wiedziałem, że będziemy mogli właśnie wspólnie to stworzyć. To nie tylko było moje dzieło, ale to cała grupa 13, właśnie zespół muzyczny podjął się tego zadania.
1: Zastanawiam się, jak długo mogą trwać przygotowania do skomponowania takiego utworu?
2: A to zależy. To czasem przyjdzie w momencie, a czasem... Ale to jednak był dłuższy namysł, żeby to było jak najlepsze. A czy to będzie miało odbiór do tego, co...
1: A czyli możemy zdradzić, jak długo trwały przygotowania?
2: A to chyba w maju żeśmy zaczęli, w maju gdzieś tak się pojawił ten pomysł, aby ksiądz dyrektor zaproponował, poprosił, żeby coś podziałać w tej kwestii i tak się to zaczęło, tworzenie składu i gdzieś ta myśl tam się pojawiała, a tak po jakimś czasie to się udało sfinalizować.
0: Tacy skromni, ale naprawdę wpada w ucho. Fajnie się tego słucha i chyba o to właśnie chodzi. Piosenka miała swoją premierę w internecie, więc można oglądać, można słuchać, a tutaj będziemy właśnie na szlaku jej słuchać, bo podczas tak postojów na przykład będzie puszczana dzisiaj na Placu Katedralnym, zabrzmiała po raz pierwszy i właśnie kiedy usłyszałaś także twoje dzieło, radość.
3: Czułam ogromną radość i przede wszystkim wdzięczność za to, że mogłam brać udział w takim projekcie. Jest to dla mnie naprawdę niesamowita radość i szczęście z tego, że zostałam też doceniona przede wszystkim muzycznie i mogłam się zrealizować też właśnie w tej naszej grupie 13.
1: A jak wy sami odnajdujecie się w tej piosence? Do czego czujesz się ty, Weronika, posłana?
3: Myślę, że przede wszystkim ta piosenka to jest takie wezwanie dla nas, pielgrzymowiczów, ale również dla wszystkich ludzi właśnie do tego, że jesteśmy posłani nie tylko w trakcie tej naszej pielgrzymki, ale również w życiu codziennym właśnie do tego, aby nieść tą radość Bożą, pielgrzymkową, no i to szczęście, którym Pan Bóg nas obdarza każdego dnia.
1: To jeszcze zapytam księdza Piotra, który bardzo jest muzycznie tutaj zorganizowany. I czy muzyka też może być takim środkiem ewangelizacji na przykład na pielgrzymkowym szlaku? I czy ksiądz będzie używał różnych instrumentów na trasie 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej?
2: Oczywiście, że tak jest. Jak nawet znane to powiedzenie, gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam ludzie dobre serca mają, źli ludzie wierzą, im idzie, nigdy nie śpiewają. No nie można sobie wyobrazić chyba pielgrzymowania bez śpiewania. To jest takie naturalne. Modlitwa, ale też właśnie śpiew to też jest nasza modlitwa. Kto śpiewa, dwa razy się modli. I ten sposób, o którym nieraz mówimy, muzyka łagodzi obyczaje, ale też widzimy, że ludzie gromadzą się, spotykają i też idą w grupie, śpiewają, wykonują pieśni, ale też nieraz na postojach, mimo zmęczenia, gromadzą się i widzimy, że wyciągają instrumenty, grają. No to coś pięknego i to jest takie piękne świadectwo. Wiele osób daje właśnie takie świadectwo, że no to jest dla nich takie i budujące i pocieszające, że dużo młodych ludzi mimo zmęczenia gromadzi się i śpiewa. A no w ten sposób, gdy my wyrażamy te nasze i nasze myśli i naszą modlitwę przez śpiew, no to jest, myślę, że coś pięknego.
1: To ja zapytam, czy ksiądz Piotr zabrał jakiś instrument muzyczny na szlak?
2: Coś jest.
0: Czyli... Będą nam umilać postoje. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy także za tę piosenkę z takim bardzo misyjnym przesłaniem, jak się wsłuchamy w słowa, zwłaszcza w refren. A z nami wyjątkowy gość, Baralakwe.
4: Bingambi Baralakwe. Merci.
0: Biskup Mirosław Gucwa, pochodzący z diecezji tarnowskiej, biskup diecezji Buar w Republice Środkowoafrykańskiej. Dzisiaj nie jest dzień misyjny, ale za sprawą tej piosenki stał się i za sprawą obecności naszego gościa, który jest w diecezji. Ksiądz biskup był w Dębicy, tak? Były były śluby sióstr zakonnych, sióstr służebniczek. Proszę powiedzieć właśnie o słowach tej piosenki, bo wiemy, że napisał te słowa misjonarz były, dyrektor Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej, ksiądz Maksymilian Lelito. Wpada w ucho?
4: Wpada w ucho. Ja pierwszy raz słyszę tę piosenkę, także się cieszę. No a istota jest w tym, że właśnie cała treść skierowana jest na Chrystusa, który jest jedyną prawdą, który jest światłem i mówi o posłaniu, nie o posłaniu jakimś tam, tylko o posłaniu przez Kościół, czyli przez wspólnotę. Tak jak to się działo w czasach apostolskich, kiedy na przykład Paweł, Barnaba wyruszali w podróż misyjną, cała wspólnota w Antiochii modliła się, prosiła o Ducha Świętego i tych pierwszych misjonarzy wysłała.
0: A misjonarze także są posyłani, prawda? W swoich parafiach rodzinnych, uroczyste posłanie.
4: Dokładnie, po okresie przygotowania, w wybranym dniu, właśnie biskup diecezjalny posyła kapłana razem ze wspólnotą, jednego albo dwóch, albo iluś, zależy ilu wyjeżdża, i zawsze jest obecna wspólnota, bo to ksiądz biskup jako pasterz i z całą wspólnotą posyłają, i to oznacza również, że cała wspólnota w jakiś sposób potem stoi za tym misjonarzem i go wspiera.
1: Te piękne słowa, które dzisiaj usłyszeliśmy po raz pierwszy. Posłani przez Kościół, by ogłosić światu, że w imieniu Jezus jest prawdziwe życie. Posłanie misyjne, księże biskupie, to szczególny rodzaj posłania, powołania. Jakie są dzisiaj szczególne wyzwania dla misji? Zwłaszcza w kraju, na kontynencie, gdzie ksiądz biskup również jest.
4: Więc na pewno takim pierwszym wezwaniem jest właśnie głoszenie Ewangelii i otwieranie ludziom w ten sposób drogi do spotkania z Chrystusem. I to spotkanie z Chrystusem ma miejsce wtedy, kiedy przystępują do sakramentów świętych, wtedy, kiedy spotykają się z braćmi i siostrami. I również takim wyzwaniem w naszej rzeczywistości środkowoafrykańskiej teraz to są ludzie, którzy żyją na peryferiach. I myślę w tym momencie o ludziach, którzy opuszczają swoje wioski, opuszczają parafię, opuszczają dzieci szkoły i udają się do kopalni złota. Nazywa się te pola złota, nazywa się chantier, i tam tysiące ludzi. I to są ludzie, którzy żyją potem z dala od wspólnot, z dala od rodzin. I kiedy miałem okazję się spotkać z tymi ludźmi, bo te pola złota są na terenie diecezji, na terenie niektórych parafii, no więc kiedy odwiedzam parafię, przejeżdżam obok tych miejsc, no więc kiedy się zatrzymujemy, rozmawiamy, ludzie proszą o błogosławieństwo i proszą, aby przysłać kogoś, kto będzie im głosił Słowo Boże, kto będzie się z nimi spotykał. Miałem okazję dwa razy sprawować Eucharystię w tych miejscach i właśnie widać, jaka jest potrzeba. I to jest wyzwanie dla nas.
0: I ksiądz biskup będzie, tak, w dniu misyjnym na szlaku z nami?
4: Tak, będę.
0: Więc będziemy o tych potrzebach Kościoła rozmawiać, a teraz tak bardzo krótko wiemy, jak Kościół Tarnowski pomaga misjom, ile projektów, instytut pedagogiczny, który kształci tych, którzy potem mają iść i uczyć, jak to działa na dzień.
4: Tak, no przede wszystkim chcę podziękować wszystkim wiernym z diecezji tarnowskiej, księdzu biskupowi i diecezjalnemu dziełu misyjnemu, dlatego że Instytut Pedagogiczny został wybudowany z ofiar wiernych i dotychczas wykształciło się 33 nowych nauczycieli i są ciągle nowi, którzy się pojawiają, i po dwóch latach formacji, takiej solidnej formacji, bronią pracy, to jest praca magisterska, i idą uczyć. I drugim takim wyzwaniem i drugim projektem wielkim to jest ośrodek dla niepełnosprawnych, który powstaje teraz w diecezji Buar, niedaleko od Buław zaczęliśmy już budowę od ogrodzenia terenu, dlatego że jest to no, konieczne. I to też jest z ofiar diecezji tarnowskiej. Diecezja tarnowska właśnie przyczyniła się do tego projektu.
1: Na poranni mszy świętej ksiądz biskup ordynariusz Andrzej Jerzy powiedział, że od momentu urodzenia wszyscy jesteśmy posłani. Księże biskupie, jakie dzisiaj jest szczególne posłanie chrześcijan żyjących we współczesnym, nie zawsze łatwym świecie?
4: No więc posłaniem jest przede wszystkim to, aby być świadkiem tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie żyjemy, w miejscach pracy, tam, gdzie się uczymy, tam, gdzie spotykamy ludzi, aby być świadkami. Ja w mojej drodze z Bergamo do Krakowa spotkałem takich świadków, młodą grupę z Polski, którzy byli na Camino Santiago i na lotnisku w Bergamo, na jednym ze sklepików, gdzie można kupić pizzę, coś innego do jedzenia. No więc kiedy tam przyszli, opowiadali mi, sprzedająca to była Polka, jest Polka, i kiedy się dowiedziała, że są to misjonarze, no więc poprosiła o modlitwę. No więc podczas gdy inni stali w kolejce, inni coś tam spożywali, oni się modlili. Oni się modlili przez 5 minut i potem ta kobieta powiedziała, jeszcze takiego spotkania z Bogiem nie przeżyła. No więc co jest być właśnie posłanym, misjonarzem wszędzie tam, gdzie spotykamy ludzi.
0: Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi. Naszym gościem był biskup Mirosław Gucwa, biskup diecezji Buar w Republice Środkowoafrykańskiej, i do zobaczenia w dniu misyjnym na szlaku. Dziękujemy. Właśnie ksiądz biskup mówi o tych świadectwie ludzi. My tutaj na każdym kroku spotykamy ludzi, którzy opowiadają nam o swoich przeżyciach duchowych. Taka okazja będzie także porozmawiać z pielgrzymami podczas naszego kolejnego spotkania w studiu pielgrzymkowym, bo kolejne spotkanie od 13.30 do 14.30. Proszę słuchać Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Później o 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia, wcześniej intencje pielgrzymów. O 16.40 będą pozdrowienia z pielgrzymki, o 19.00 różaniec, 19.45 to nasze kolejne studio pielgrzymkowe, o 20.00 duchowe pielgrzymowanie, tutaj konferencje rekolekcjonisty, i o 20.30 apel jasnogórski z trasy.
5: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
6: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
5: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral. Sponsorzy: Logomar, MK Okno, Wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, Agencja Eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
7: Pozdrawiamy pielgrzymów na trasie pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. No i wygląda na to, że pielgrzymi muszą wyciągnąć teraz kurtki, płaszcze przeciwdeszczowe. Delikatnie nam tutaj pada w regionie tarnowskim, w Tarnowie kropi, ale taki delikatny deszczyk, ale wydaje mi się, że to taki deszczyk, dobry deszczyk, który troszeczkę tutaj schłodzi, będzie lepiej się szło, pielgrzymowało pielgrzymom. Przypominam, że ten deszcz nie przez cały dzień. Synoptycy zapowiadają, że troszeczkę popada, będą przejaśnienia, później znów troszeczkę popada. No tak więc nie jest źle, nie jest źle. Pielgrzymi nie powinni narzekać za bardzo na tą pogodę, tym bardziej, że 19-20 stopni to nie są te upały, co były 34, to wtedy byłoby naprawdę bardzo ciężko na trasie pieszej pielgrzymki tarnowskiej, a przy tej pogodzie teraz to bym powiedział nawet, że jest w miarę idealnie. 4 minuty nam zostało do godziny 11:00, za chwilę wiadomości na antenie, jak słyszeliśmy, jak przed chwilą mówiła Ewa Biedroń w studiu pielgrzymkowym, kolejne spotkania z naszymi pielgrzymami. Słuchajcie nas uważnie. Ja zachęcam do tego, żebyście odwiedzili naszą stronę internetową, naszą stronę facebookową. Tam sporo zdjęć z trasy pieszej pielgrzymki tarnowskiej. Szukajcie swoich bliskich. No i też słuchajcie cały czas radia. RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Na bieżąco będziemy informować i podawać informacje z trasy pieszej pielgrzymki. I kolejne informacje z trasy już za chwilę, za 3 minuty w wiadomościach.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.
3: Mieszkańcy wsi Siedliska wstrząśnięci po wypadku autobusu na Węgrzech.
4: Wszyscy znajomi. Sąsiadka z góry, tutaj, tam, wyżej, małżeństwo.
3: Mirosław Cichosz zostaje na stanowisku. Mieszkańcy nie odwołali wójta gminy Mszana Dolna.
5: Dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział w tym referendum.
3: Jest 11. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Mieszkańcy wsi Siedliska na Podkarpaciu są w szoku po tragicznym wypadku na Węgrzech. Na pokładzie polskiego autobusu było 18 mieszkańców tej niewielkiej miejscowości w gminie Lubenia. Potwierdzono dotąd śmierć 3 mieszkańców wsi.
4: Wszyscy znajomi. Sąsiadka z góry, tutaj, tam, wyżej, małżeństwo.
6: To starsze osoby?
4: To takie już emeryci sprawni, udzielający się tutaj w ogóle w naszej parafii, w gminie. Po prostu mieli swoje takie kółko, jeździli sobie na takie wyjazdy.
7: No ci, co wiemy, kto zginął, to ich po prostu znaliśmy. Tak, bo tu się wszyscy znają. Strasznie trudne to jest wszystko. Ciężkie do zrozumienia.
6: Bo tym bardziej, że pojechali na pielgrzymkę.
7: Tym bardziej, że pojechali na pielgrzymkę do Medjugorje i no strasznie.
3: Kilku mieszkańców wsi zostało rannych. Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 w północno-wschodniej części Węgier. W pojeździe znajdowali się pielgrzymi, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny do Polski. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt jest rannych.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Mieszkańcy naszej gminy są przykładem dla całej Polski, jak powinna wyglądać demokracja i udział w referendum. Mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz Mirosław Cichosz, wójt gminy Mszana Dolna. Jak już informowaliśmy, mieszkańcy w głosowaniu nie poparli pomysłu odwołania włodarza, ale zarazem byli za odwołaniem Rady Gminy Mszana Dolna.
5: Dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział w tym referendum, za zabranie głosu i zdecydowanie o tym, w jakim kierunku będzie szła gmina Mszana Dolna w przyszłych latach. Ta odpowiedzialność to jest coś naprawdę niezwykłego. Jeżeli chodzi o to, co teraz, to teraz rolę Rady przejmie komisarz, którego powoła pan premier.
3: Podkreślił wójt gminy Mszana Dolna. Jak przekazała nam nowosądecka delegatura Krajowego Biura Wyborczego, informacja o odwołaniu Rady Gminy Mszana Dolna została już przekazana wojewodzie małopolskiemu. Zanim zostanie wyznaczona osoba pełniąca obowiązki Rady Gminy do czasu nowych wyborów, musi minąć jeszcze 7 dni na ewentualne protesty wyborcze.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Tłumy mieszkańców Gromnika i okolic pojawiły się na tegorocznych gminnych dożynkach. Była to okazja nie tylko do dziękczynienia za plony, ale też do rodzinnej zabawy. Uczestnicy imprezy, z którymi rozmawialiśmy, przyznawali, że najbardziej zainteresował ich wieczorny koncert i liczne atrakcje dla dzieci. A gwiazdą wieczoru był zespół Piękni i Młodzi.
9: No przyjdziło tutaj wszystkie dmuchańce. Fajne są. Wyczekamy i grają fajnie, Piękni i Młodzi. Choć ich nie znam, ale fajnie grają. Jestem z Grybowa.
10: Koncert i cała atmosfera tutaj tego miejsca. Z rodziną jesteśmy, z dziećmi, także... No właśnie tutaj mamy małą, zjeżdża. My w ogóle po części są tutaj stąd, z Tuchowa, a części jesteśmy już całkiem z drugiego końca Polski.
3: Wieczorną zabawę na placu dożynkowym poprzedziła msza święta w kościele parafialnym w Gromniku, po której barwny korowód przemaszerował na plac dożynkowy. Na miejscu można było też skosztować specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Sezon był ciężki, ale i tak dziękujemy Bogu, mówili rolnicy, którzy wzięli udział wczoraj w dożynkach gminy Korzenna. Tradycyjnie już wydarzenie zostało zorganizowane z rozmachem. Wszystko rozpoczęło się od korowodu z centrum Korzennej w okolice dworu, gdzie odbyły się uroczystości. Rozśpiewani przedstawiciele poszczególnych wsi przywieźli ze sobą dożynkowe wieńce.
0: To jest wielkie święto, święto plonów, podziękowanie ludziom, Panu Bogu za dar, który otrzymujemy, za ciężką pracę rolnikom. Sezon letni ciężki był, była susza, wtedy co miało lać, nie lało, wtedy co pasało, żeby nie lało, to zaś lało. Miejscami przeszedł grad, także zbiory są słabsze jak tamtego roku.
11: U mnie przeszedł grad, 80% zboża zniszczył.
12: Ci, co obrabiają ziemię, no to się musieli sprężać, żeby to wszystko zebrać.
13: Na wiosnę była susza, więc te plony tak średnio rosły. Później na części naszej gminy przyszło gradobicie, więc też był mniejszy zbiór, ale zawsze jest za co dziękować.
3: W programie dożynek była też msza święta w intencji rolników, występy zespołów regionalnych, warsztaty i atrakcje dla dzieci. Gwiazdą wieczoru był zespół Pektus, a zdjęcia z dożynek w Korzennej znajdziecie na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Pochmurno i deszczowo, pada w Tarnowie, pada w Nowym Sączu. Maksymalnie w ciągu dnia to 25-26 stopni. My teraz Tarnów, Nowy Sącz to 20 stopni. Synoptycy zapowiadają, że koło godziny 12, 13, 14 przyjaśnienia powinny tutaj występować. Ale znów w godzinach wieczornych popada nam. Na szczęście delikatne dzisiaj opady deszczu. Te opady deszczu spodziewane są również w nocy i jutro przed południem.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż ty

Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
3: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
2: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Tidbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Powrót programu Ceny paliw niżej stał się faktem.
2: Ceny paliw na stacjach benzynowych spadły o około złotówkę.
1: Gmina Stary Sącz podpisała umowę na wykonanie Przystani Kultury w Myślcu. Będzie też pielgrzymkowa piosenka, która miała swoją premierę dzisiaj na Placu Katedralnym w Tarnowie.
3: Mocą więc ducha, pójdźmy ramię w ramię.
1: Minęła 12, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Wrócił rządowy program CPN, ceny paliw niżej. Na stacjach paliw w całym kraju obowiązują od dzisiaj maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,41 zł za litr, benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi, że rząd nie będzie mógł przedłużyć programu, który potrwa do końca sierpnia, ponieważ Karol Nawrocki zawetował ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To rozwiązanie miało finansować CPN.
2: Na koniec wakacji podjęliśmy decyzję o tym, żeby ten program wprowadzić. Jak Państwo widzicie, ceny paliw na stacjach benzynowych spadły o około złotówkę. Jest to oczywiście bardzo wysoka cena, no ale to jest niezależne od Polski. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie winduje te ceny w sposób maksymalny. Niestety trudno będzie ten program przedłużać.
1: Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Nie wszystkie kierunki studiów na Akademii Tarnowskiej są dostępne w drugiej rekrutacji. Dzisiaj o północy ruszył dodatkowy nabór na uczelnie. Kandydaci na studia mogą wybierać spośród tych kierunków, na które zostały wolne miejsca po rekrutacji podstawowej. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej Piotr Kopa, podwójny rocznik maturalny przełożył się na rekordowe zainteresowanie uczelnią.
4: Tak wielkiego zainteresowania studiami w Akademii Tarnowskiej w 28-letniej historii naszej uczelni jeszcze nie było. Aplikacji w nasz system zliczył ponad 4800. W skali całej uczelni o jedno miejsce ubiegało się ponad dwóch kandydatów. Wszelkie rekordy pobił kierunek lekarski, na który obowiązują nas limity ustalane przez ministra zdrowia i ten limit wynosi 60 miejsc i o te 60 miejsc ubiegało się ponad 1100 młodych ludzi.
1: Uruchomiono dodatkowy nabór na pielęgniarstwo, a także na wychowanie fizyczne, ale na obu tych kierunkach jedynie na studia magisterskie. Rekrutacja dodatkowa potrwa do 14 września. Uczelnia przewiduje także krótką, trzydniową rekrutację uzupełniającą w końcówce września.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Gmina Stary Sącz podpisała umowę na wykonanie Przystani Kultury w Myślcu. Powstaną tu m.in. ścieżki rowerowe, wiata z paleniskiem, plac zabaw i park z leżakami, a także strefą odpoczynku. Ponadto boisko do siatkówki plażowej. Wartość projektu to ponad 3 700 000 zł, mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
5: Mamy na to dofinansowanie ze środków unijnych na rozwój właśnie oferty takiej turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Dotacje mamy ponad 3 miliony na to przedsięwzięcie. Natomiast na razie mamy program funkcjonalno-użytkowy, który mówi, co tam ma być.
1: Teraz wykonawca będzie miał za zadanie przygotować projekt i zrealizować inwestycję. Ma być ona gotowa w przyszłym roku.
0: Z życia kościoła.
1: Wpada w ucho, streszcza przesłanie rekolekcji w drodze. Na placu katedralnym w Tarnowie zabrzmiała piosenka, która będzie towarzyszyć uczestnikom 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę pod hasłem Posłani. Słowa napisał ksiądz Maksymilian Lelito, a muzyka to dzieło pielgrzymkowej grupy numer 13. W studiu pielgrzymkowym radia RDN gościli ksiądz Piotr Obrzut, który jest autorem muzyki, i Weronika, jedna z wokalistek, która zaśpiewała na żywo refren tej piosenki.
6: Posłani przez...

0: śpiewać obficie.
1: Posłanie kojarzy się z pewnym dynamizmem. To musi być ten utwór energiczny, a przede wszystkim refren, żeby był łatwy do zapamiętania, żeby to wpadało w ucho. I tak właśnie Weronika przed chwilą zaśpiewała. Myślę, że to będzie wiele osób nuciło.
2: Ta piosenka to jest takie wezwanie do tego, że jesteśmy posłani nie tylko w trakcie tej naszej pielgrzymki, ale również w życiu codziennym. Właśnie do tego, aby nieść tą radość Bożą, pielgrzymkową, szczęście, którym Pan Bóg nas obdarza.
3: Piosenka będzie emitowana na dłuższych postojach. Ma przypominać o haśle rekolekcji w drodze posłani.

0: żar z nieba się lał, dzisiaj leje się woda, no ale także z umiarem, spokojnie, nie będzie jakichś intensywnych opadów deszczu.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
0: To już prawie 9 minut po południu. Dzień dobry, kłaniam się wszystkim, jest Olszuszka. Zapraszam do słuchania popołudniowego, poniedziałkowego programu Radia RDN Małopolska. Stęskniłem się za Państwem jak

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Tak, tak, czekali na ten dzień 12 miesięcy z utęsknieniem i doczekali się dzisiaj. Wyruszyli oczywiście radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, towarzyszą pątnikom przez całą trasę w tych 9-dniowych rekolekcjach. Tak będzie i w tym roku. Tak, od lat pielgrzymujemy na Jasną Górę, dokładnie od 94 roku. Także będą pozdrowienia, będą intencje, będzie studio pielgrzymkowe i także zapoznamy się w popołudniowym programie z postacią dnia. Zapraszam, razem będziemy do godziny 16:00.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624. 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł, patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

początek pierwszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę to łączy się jednocześnie z tą wizją, że wakacje powoli dobiegać będą końca. Jeszcze 2 tygodnie w laby, a później już rozpoczynamy rok szkolny, chociaż ten rok już szkolny już widzimy na półkach sklepowych od początku sierpnia, właściwie już nawet od końcówki lipca. Tak sprzedawcy, handlarze przypominają nam, że no, już trzeba przygotowywać wyprawkę szkolną. Mamy już poniedziałek, 17 dzień sierpnia 2026 roku. 29 minut po 5 wstało słońce, zajdzie 10 minut przed godziną 20. To oznacza, że do zachodu słońca mamy tylko 7 godzin 32 minuty. Dzień liczy sobie jeszcze 14 godzin 21 minut, ale jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin 16 minut 46 sekund, a krótszy już od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny minutę i 14 sekund. Astronomiczna jesień zacznie się za dni 37. Poniedziałek będzie troszeczkę taki jesienny, z taką właśnie temperaturą i z takimi przelotnymi opadami deszczu. Podobnie zapowiada się również wtorek, w środę więcej przejaśnień, w czwartek wrócą do nas upały. Goja i rzeka będzie nas teraz schładzać. 19 minut po godzinie 12.

Wakacyjne granie z Radiem RDN Małopolska w poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku. Teraz będzie troszeczkę bardziej melancholijnie, kiedy patrzysz na mnie, Maciej Mlenda i Robert Chojnacki. No, zrobiło nam się tak jesiennie troszeczkę, delikatnie popadało, bez jakichś intensywnych opadów deszczu, ale jeszcze dzisiaj może też popadać, także jutro będą potrzebne parasole. Więcej o pogodzie już za chwilę. No i noce troszeczkę chłodniejsze, bo tylko 13 stopni. Czuję.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Przeważnie pochmurno, nie tylko w Tarnowie, ale także w okolicach, w Jodłowie, w Reglicach, w Lubczy, w Latoszynie, także w Szczucinie, w Dąbrowie Tarnowskiej, w Iwkowie, w Mężczynie, w Grudku, też sporo chmur w Zakliczni i Ciężkowicach i także i dzisiaj będą potrzebne parasole i także jutro. Niestety w środę dopiero więcej rozpogodzeń. Na termometrach teraz w Tarnowie komfortowo, bo 19-20 stopni, na barometrach w Tarnowie 987 hektopaskali.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Później ci powiem w duecie Dawid Kwiatkowski i Margaret.
6: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto na...

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
6: Ruch umiarkowany na ulicach Tarnowa, więcej aut jedynie na Konarskiego. Tylko na tym odcinku między Gumniską ulicą a ulicą Tuchowską jest ciaśniej, do Tuchowskiej. Później już płynnie jedziemy ulicą Narutowicza w kierunku Krakowskiej. W drugą stronę też bez większych problemów i nawet do ulicy Gumniskiej bez problemów dojeżdżamy. Jedynie zatrzymują nas na chwilę światła Gumniska, Dąbrowskiego, Konarskiego. Okrężna Lwowska tutaj spokojnie, bez większych kłopotów, także przy ulicy Orkana na Lwowskiej. Bez problemów poruszamy się aleją Jana Pawła II w jedną i w drugą stronę. Na Słonecznej także spokój, cisza. Sitki Słowackiego ruch niewielki. Bez większych kłopotów przemieszczamy się też ulicami Spokojną, Elektryczną, Kardynała Wyszyńskiego. Dojeżdżamy do ronda Żołnierzy Wyklętych. Tutaj ciaśniej na Alei Kwiatkowskiego w kierunku Czerwonych Klonów. Mijamy Czerwonych Klonów i już na Witosa jest płynnie do Kępy Bogumiłowickiej i dalej do autostrady także dojedziemy bez większych kłopotów. Na ulicy Krakowskiej tylko przy Warsztatowej, ale w jedną i w drugą stronę. Teraz utworzyła się kolejka. Na Krakowskiej przy Narutowicza także niewiele samochodów. Krakowską wyjeżdżamy bez większych problemów także w kierunku Krakowa. Podobnie wygląda ulica Lwowska w tej chwili. Do Ładnej dojeżdżamy i później już płynnie do Rzeszowa. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
6: Teraz w popołudniowym, poniedziałkowym programie Radia RDN Małopolska Supergirl, a za chwilę w pierwszym dniu pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę przedstawimy Państwu postać dnia. Zostańcie z nami.

0: Wyruszasz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę. Pielgrzymkowa postać dnia.
1: W czasie pielgrzymki na Jasną Górę będą nam towarzyszyć różni ludzie. W tym roku będą to ludzie biblijni, ludzie, którzy w jakimś sensie są powiązani z hasłem posłani. I pierwszą postacią, jakoś w sposób naturalny, wydaje się nam być Mojżesz. Przecież on się kojarzy z wyjściem, on się kojarzy z posłaniem, on się kojarzy z niesamowitą misją. I zawsze będziemy sobie próbować tak to podzielić, że na początku parę słów w ogóle nie o danej osobie, a potem spróbujemy wychwycić pewne cechy, czy dana osoba, dana historia może nas czegoś nauczyć, jeżeli chodzi o nasze posłanie. A więc jeśli chodzi o Mojżesza, jesteśmy w Starym Testamencie, drugie tysiąclecie przed Chrystusem. Naród żydowski znajduje się w niewoli egipskiej. Już dobrych kilkaset lat sytuacja jest bardzo ciężka. Faraon zmusza ich do ciężkich robót, zabrania rodzić chłopców, każe ich zabijać. W sposób cudowny jeden chłopiec zostaje ocalony, zabrany na dwór faraona przez córkę jego. Wychowany, znamy tę historię mniej lub bardziej. Niestety potem broni swojego rodaka w ten sposób, że zabija Egipcjanina, więc musi uciekać. Na obczyźnie się żeni, tam pasie owce swojego teścia i w pewnym momencie Bóg mu się objawia i mówi do niego: idź do Egiptu, no i wyzwól mój naród, powiedz faraonowi, żeby puścił ten naród, żeby on mógł pójść i złożyć mi ofiarę, żeby mógł pójść do ziemi obiecanej. Zaskakujące jest, co z tej historii można powiedzieć, oprócz rzeczy absolutnie takich przedziwnych, można powiedzieć takie cztery podstawowe cechy, jeśli chodzi o kwestii bycia posłanym. Po pierwsze, że nigdy nie jest za późno. Nie wiem, czy pamiętacie, że Mojżesz, kiedy Bóg mu się objawił, miał 80 lat. 80 lat. 80 lat po to, żeby zacząć nową historię, żeby zacząć nową karierę, żeby zacząć nowy etap. Wydaje się, że jest za późno. Że też jest za późno. Ale mamy dużo takich sygnałów w życiu, że to nie jest za późno. Mamy Abrahama, który też ma ponad 70 lat, kiedy wyrusza z Ur Chaldejskiego. Mamy Sarę, która jest w podeszłym wieku i rodzi dziecko. Mamy przecież papieża Franciszka, który już był na emeryturze, jak został wybrany papieżem, czy papieża Benedykta, który myślał, że spokojnie sobie spędzi czasy na emeryturze, a Ratzinger staje się Benedyktem. Mamy przeróżne historie, które nam mówią: człowieku, nie jest nigdy za późno. Nie myśl, że jest za późno. Owszem, są takie sytuacje, że gdybym ja chciał iść do jakiejś szkoły baletowej, czy zostać mistrzem Polski w skokach narciarskich, no to rzeczywiście to jest za późno, nie? No chyba, że w mojej kategorii wiekowej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, żeby sobie wyrzucić z głowy coś takiego, że na pewne rzeczy jest za późno. Bardzo przeżywam w tym roku moją znajomą, która należała też do wspólnoty, której prowadzę 120 w Krakowie, była ekonomem przez parę lat. Ślub wzięła ze swoim mężem, mając 46 lat. W tym roku w sposób cudowny, niecudowny, mając 51 lat skończone, no, urodziło się im dziecko w sposób naturalny. Dziecko zdrowe, ona zdrowa. Byliśmy nawet na weekend majowy w Nowym Jorku, bo tam mieszkają, ochrzcić to dziecko. Rzecz no niesamowicie fenomenalna. Pamiętam, jak jej napisałem, że zrobiła mi niesamowity dzień, bo to są takie znaki, które pokazują naprawdę, naprawdę nie jest za późno, że oczywiście to nie chodzi o to, żeby przekładać magisterkę, czy życie, czy decyzję, ale żeby nie żyć taką decyzją, że jestem zamknięty, że na wszystko jest za późno. Nie, nie. Mojżesz nas uczy, że nigdy na pewne sprawy za późno nie jest. Po drugie, Mojżesz mówi o tym, że cele mogą wydawać się niemożliwe. No bo powiedzmy sobie szczerze, posłać człowieka, żeby wyzwolił naród, a kimże on jest? Co powiem faraonowi? I on mnie posłucha? Z jakiej racji ma posłuchać? Przecież to jest absolutnie nieekonomiczne, niesocjalne, niespołeczne, po prostu niespołecznie opłacalne dla Egipcjan. Co mają wypuścić swoich niewolników? Kto będzie na nich robił? Kogo będą wykorzystywać? Więc to można powiedzieć, wydaje się się po ludzku, że ten cel jest niemożliwy, a jednak okazuje się potem, że ten cel możliwy jest. To znaczy w jaki sposób? No, pamiętamy dobrze z matematyki, że jak po jednej stronie równania postawisz nawet 7 miliardów, a po drugiej stronie wstawisz 1 plus nieskończoność, to zawsze ta druga strona będzie większa. Więc nawet gdyby po jednej stronie była cała ludzkość, a po drugiej stronie był Pan Bóg, to zawsze ta strona będzie większa. Ten cel Mojżesza, jego posłania, żeby wyzwolił naród, on jest niemożliwy i on po ludzku wydaje się nie do wykonania, ale nie po Bożemu. Ale nie pomoże, bo jeśli Pan Bóg jest z tobą, to co ludzkie może się wydawać, to co nieludzkie czy niemożliwe, może się wydać naprawdę ludzkie i możliwe. Pamiętamy scenę, kiedy Maria mówi, jak się to stanie, skoro nie znam męża, jak ja mam zostać matką Syna Bożego, skoro nie współżyłam. I przecież okazuje się, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Może pamiętacie tą scenę z Ezechiela, 37 rozdział, dolina pełna wyschniętych kości. Pan Bóg mówi do proroka, co, czy te kości mogą ożyć? I prorok nie mówi, że to niemożliwe. Ludzie nie zmartwychwstają, a co dopiero kości. Ale on wie, że Pan Bóg z niczego stworzył świat, że z prochu stworzył mężczyznę, że z żebra stworzył kobietę, więc mówi ad taya data. Ty to wiesz. Więc Panie Boże, jeżeli Ty masz coś w głowie, jeśli są jakieś Twoje plany, to dlaczego mam mówić, że pewne rzeczy są niemożliwe? A więc przypomina nam Mojżesz to, że po ludzku może się wydawać, że pewne rzeczy są niemożliwe albo może ponad nasze siły, ale jeżeli jest z nami Pan Bóg, naprawdę damy radę. Z Bogiem damy radę. Po trzecie, Mojżesz jest taką ikoną, która przypomina o tym, że jeżeli Bóg cię posyła, to też będzie z tobą. Pamiętamy tą scenę, jak on się pyta Boga, ale jak masz na imię, co ja mam powiedzieć swoim rodakom, kto mnie posłał do nich? I wtedy Pan Bóg mówi, jestem, który jestem, posłał mnie do was. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Trudne jest to zdanie, różnie je tłumaczymy. Generalnie wszyscy wiedzą, że coś się kręci wokół słowa być, wokół słowa być z kimś. Mój promotor Alvaro Nicacci, już świętej pamięci z Jerozolimy, który trochę się zajmował literaturą egipską, jakby próbując pewnego rodzaju zrobić analizę tego zdania z punktu widzenia gramatyki egipskiej, mówi, że można by przetłumaczyć będę takim, jakim byłem, albo będę tak, jak byłem. Czyli tak, jak byłem z Abrahamem, tak, jak byłem z Izaakiem, tak, jak byłem z Jakubem, tak będę też z tobą. No moją istotą jest wierność, jest bycie z. Imię w języku hebrajskim to oczywiście to nie jest tylko pewien dezygnat, nie tylko znaczenie pewnej osoby czy rzeczy, ale to w jakim sensie też jest natura, też jest istota. Istotą Boga jest to, że On jest z nami, że On jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, tak jak mówi Jezus. I to jest bardzo pocieszające, bo to nie jest tak, że wyślesz kogoś i potem się tym nie interesujesz, że komuś kazałeś coś zrobić i potem go opuściłeś, ale tak naprawdę, że Ty mu towarzyszysz, że ja mam tę świadomość, że w tej misji nie jestem sam, że w tej misji jest również ze mną Pan Bóg. I to jest trzecia cecha, trzecia rzecz, o której nam mówi i przypomina Mojżesz, jeśli jesteś posłany, nie jesteś w tym sam. Pan Bóg naprawdę jest z tobą i z tobą zawsze będzie. I czwarta cecha, czy czwarta sprawa, to jest to, że na tej drodze nie jesteś sam, nie tylko w tym znaczeniu, że Pan Bóg jest z tobą, ale również w tym znaczeniu, że nie będziesz sam jako człowiek. Mojżesz ma problem z mówieniem, może się jąka, może ma jakieś inne wady wymowy. W każdym razie mówi do Pana Boga, no jak ja będę przebawiał do Faraona, jak ja nie potrafię mówić. No i Pan Bóg wtedy mówi do niego, przecież masz brata Aarona. Jeśli masz brata Aarona, to on będzie twoimi ustami. Ty będziesz mówił do niego, a on będzie mówił do Faraona. I rzeczywiście ten Aaron będzie z nim, nie tylko zresztą Aaron, potem też siostra Miriam, ale on będzie z nim od początku tej misji aż do końca, aż do jego śmierci. Może gdzieś na drugim planie, może mniej zauważalny, może oczywiście bardziej wiązany potem z kapłaństwem, ale on jest. Mojżesz nie idzie sam. Ma ze sobą obok drugiego człowieka. I to jest to, co też w jakim sensie Mojżesz nam przypomina, że Pan Bóg Pan Bóg jak cię posyła, to w jakim sensie też daje ci towarzyszy, daje ci drugiego człowieka. Oczywiście jest dużo ludzi, którzy są tym nie zainteresowani. Czasem są ludzie, którzy są przeciwko twojej jakiejś misji, czy powołaniu, zadaniu, czy pracy. Ale zawsze jest też ktoś, kto jest twoim wsparciem, kto jest twoim przyjacielem, kto jest twoim ramieniem. Żeby też rozejrzeć się również na tej pielgrzymce i mieć też świadomość, że naprawdę nie tylko idzie Pan Bóg z nami, ale idą też ludzie. I oni są takim znakiem, symbolem, jednym bliżsi, drudzy dalsi, większość pewno nieznajomych, ale zawsze będzie może jedna czy druga osoba, jeśli nie dzisiaj, to stanie się w czasie tej podróży kimś bliskim, takim Aaronem, żeby w tym naszym posłaniu doszliśmy do celu. Otwórzmy oczy na tej drodze naszego życia, otwórzmy oczy na to, że naprawdę nie jest za późno, że pewne cele naprawdę wydają się niemożliwe, ale takie nie są, że na tej drodze jest z nami zawsze Pan Bóg i oprócz Pana Boga są też ludzie. Nie jesteś sam. Jeśli jesteś posłany, nigdy nie jesteś sam.
2: Postać jutrzejszego dnia, czyli drugiego dnia pierwszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę, poznamy jutro o tej samej porze, około godziny 12.40. A jeszcze dzisiaj studio pielgrzymkowe między 13 a 14. Poznamy także przed godziną 15 intencje pielgrzymów, a w godzinach popołudniowych także pozdrowienia z pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. Od pielgrzymów oczywiście dla Państwa. Jest 8 minut do godziny 13. Tu Radio RDN Małopolska w poniedziałek 17 sierpnia 2026 roku.

I Like You przed godziną 13 w Radiu RDN Małopolska. Teraz Lionel Richie, a punktualnie o 13 przeniesiemy się do studia wiadomości, które przedstawi Marta Jadłowska.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Rozpoczęła się piesza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę.
5: Im większy trud, tym większa łaska.
6: Bardzo dobre nastawienie.
7: Pewnie macie dużo intencji.
8: Za rodzinę, za kolegów.
4: Sądecki WOPR dostał pieniądze na wymianę sprzętu. Szczegóły za moment. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W codziennych uczynkach dobra, zwykłej ludzkiej życzliwości, ufności pokładanej w Bogu ukryta jest wielka siła, mówił biskup tarnowski Andrzej Jerzy na rozpoczęcie 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Msza święta na placu katedralnym w Tarnowie zainaugurowała 9-dniowe rekolekcje w drodze pod hasłem Posłani. Ponad 5 tysięcy osób wyruszyło dzisiaj z Tarnowa w kierunku Jasnej Góry. Kolejne osoby mogą jeszcze dołączyć. Biskup Andrzej Jerzy nawiązał w homilii do encykliki Leona XIV Magnifica Humanitas, wspaniałe człowieczeństwo, która jest poświęcona trosce o człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Jak podkreślił biskup, jest to dokument o człowieczeństwie i o tym, czy w świecie algorytmów, presji, skuteczności pokusy, panowania pozostajemy jeszcze ludźmi.
9: Wielu mających władzę wpływania na losy świata przegrywa. I przegrywa nie dlatego, że za mało wiedzą, lecz dlatego, że uwierzyli w technikę, przemoc i rządzenie pozbawione sumienia. Świat paradoksalnie ratują ci, którzy nie marzą o panowaniu nad nim. Dlatego potrafią myśleć o dobru innych, znają wartość poświęcenia. Odkrywamy to cały czas w naszym życiu, szczególnie na drodze pielgrzymiej.
4: A przed pielgrzymami 9 dni drogi, ponad 200 kilometrów. Pątnicy dotrą do Częstochowy 25 sierpnia.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Prawie 1 200 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego dostanie Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pieniądze pozwolą m.in. na wymianę wysłużonego sprzętu, który jest używany podczas akcji ratunkowych. To m.in. skutery wodne, ale także samochody, mówi Jarosław Pogwist, prezes lokalnego WOPR-u.
11: Jeden SUV, jeden pick-up taki terenowy z nadbudową. Do tego mamy przyczepę taką specjalną na sprzęt, która będzie cały czas w gotowości do szybkich wyjazdów. Jest też w planie zakup nowego skutera wodnego, nowy quad. Do tego 8 słupów z wyposażeniem dla ratowników. To też jest taki dla nas bardzo ważny element, bo to jest jakby wyposażenie osobiste ratowników. Unowocześnimy sobie, wymienimy to, co mamy już u nas wysłużone.
4: Niektóre samochody lub skutery wodne na stanie lokalnej jednostki WOPR mają już bowiem 20 lat. Nowy sprzęt ma służyć sądeckim ratownikom wodnym w kolejnym sezonie letnim.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: 48-letni Tomasz Zwojnicza walczy o życie. W maju ubiegłego roku usłyszał dramatyczną diagnozę. Drobnokomórkowy rak lewego płuca. Rozpoczął leczenie, przeszedł chemioterapię i radioterapię. Przez kilka miesięcy była nadzieja, że chorobę udało się pokonać. Niestety w marcu tego roku rak powrócił ze zdwojoną siłą. Pojawiły się przerzuty do węzłów chłonnych i kości. Choroba doprowadziła m.in. do patologicznego złamania 6 żeber. Tomasz zmaga się z ogromnym bólem, problemami z jedzeniem i znaczną utratą masy ciała. Schudł już ponad 30 kg. Obecnie ponownie przechodzi chemioterapię. Potrzebuje też rehabilitacji, terapii wspomagających, specjalistycznej opieki, a także odpowiedniego ożywienia. Koszty związane z jego chorobą są ogromne i przekraczają możliwości rodziny. Każda pomoc może być dla niego więc szansą na lepsze funkcjonowanie.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
4: 16 sierpnia zmarł ojciec Janusz Dyrek. Msza święta żałobna w Kościele Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu będzie celebrowana jutro o 15. Msza święta pogrzebowa odbędzie się natomiast w środę 19 sierpnia o godzinie 13 w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie.
10: RDN na sportowo.
4: Sandecja Nowy Sącz przywiozła 3 punkty z wyjazdowego meczu ze Świtem Szczecin. Biało-czarni w czwartej kolejce drugiej ligi piłki nożnej pokonali rywala 1 1-0. W 17 minucie na bramkę uderzył Szymon Kawała. Golkiper gospodarzy odbił piłkę, ale przy dobitce Patryka Kielisia był bez szans. A jak ocenia mecz trener Rafał Smalec?
3: Pierwsza połowa totalnie pod nasze dyktando. Graliśmy bardzo dobrze w piłkę. Zabrakło konkretów, bo my powinniśmy pierwszą połowę wygrywać zdecydowanie wyżej. Druga połowa, niby nie chcieliśmy się cofać, ale przeciwnik zagrał odważniej. Parę razy zagotowało się pod naszym polem karnym, ale z drugiej strony wprowadziliśmy kilka takich kontrataków, że my musimy mecz zamknąć. No musimy mieć świadomość tego, że jak nie będziemy strzelali takich sytuacji, to prędzej czy później możemy dostać jakiegoś gonga. Bardzo dumny z chłopaków jestem, że przetrwali trudne momenty.
4: Po czterech meczach Sandecja zajmuje 6. miejsce w drugiej lidze i ma 7 punktów.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dynamiczną pogodę zapowiadają synoptycy na te dwa dni. Poniedziałek i wtorek mogą pojawić się burze i miejscami intensywne opady deszczu. Dotyczy to zachodniej Małopolskiej, Śląska, Górnego Śląska. Tam może popadać, tam może zagrzmieć. Teraz w Tarnowie na termometrach 19-20 stopni. Zachmurzenie jest i to dość duże. Możliwe są tutaj także przelotne opady deszczu i jeszcze burze w nocy.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na dzisiaj synoptycy zapowiadali 26-27 stopni, no ale na razie mamy tylko 20, to maksimum na razie temperaturowe w regionie. W nocy mogą pojawić się przelotne burze i 13 stopni na termometrach, jutro przelotne deszcze, ale też może pojawić się słońce i 19 stopni.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Jest 6,5 minuty po godzinie 13. Na start. Stan zapalny.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
7: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę.
4: To była autopromocja. A!

17 dzień sierpnia imieniny obchodzą Anastazja, Angelika, Anita, Bonifacy, Eliza, Eusebiusz, Jacynt, Jacek, Joanna, Julianna, Klara, Magdalena, Maksym, Maria, Miron, Mirona i Zawisza. Zawisza, męskie imię, wywodzi się od słowa oznaczającego zazdrosny o sławę. Znamy Zawiszę, Zawiszę Czarnego. Żoną Zawiszy Czarnego była Barbara Herbu Pilawa, bratanica biskupa krakowskiego Piotra Wysza, którą poślubił około 1397 roku. Historycy sugerują, że było to małżeństwo z rozsądku, choć przyznają też, że Zawisza w tym czasie musiał być już znacznym rycerzem, gdyż biskup krakowski nie zgodziłby się zapewne na małżeństwo bratanicy z kimś zwykłym. Z ich małżeństwa przyszło na świat czterech synów. Najstarszy Marcin, Stanisław z Rożnowa, poległy w bitwie pod Warną w 1444 roku, Zawisza, i najmłodszy Jan z Rożnowa, ojciec Barbary Tarnowskiej, dziadek Jana Amora Tarnowskiego, hetmana wielkiego korodnego, starosta Kolski, pojmany do niewoli w bitwie pod Chojnicami w 1454 roku, w której zmarł. 16 po 13. It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world with my girl Sarah.

West Coast. To już 20 minut po godzinie 13, mamy poniedziałek, 17 dzień sierpnia 2026 roku. Teraz troszeczkę przeniesiemy się w czasie do roku 1940, ale może od początku, bo od pierwszych dni września 1939 roku niemiecki okupant realizował zbrodniczy plan niszczenia polskiego dziedzictwa, kultury, nauki i fizycznej eksterminacji narodu. Działania te miały na celu całkowite wymazanie polskiej tożsamości narodowej oraz podporządkowanie ziem polskich III Rzeszy. No i tak właśnie w 1940 roku pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie został zniszczony przez hitlerowców. A ja przypomnę, że w Tarnowie mamy pomnik, który przetrwał II wojnę światową, pomnik Adama Mickiewicza, usytuowany na placu Kazimierza Wielkiego przy ulicy Katedralnej. Postanowiono ufundować go z okazji stulecia urodzin wieszcza 9 maja w 1898 roku. Wtedy powstał komitet pod przewodnictwem Bronisława Brzeskiego, tarnowskiego notariusza i weterana powstania styczniowego, mający zebrać potrzebne środki finansowe i wybrać projekt pomnika. W kwietniu 1900 roku zaakceptowano projekt Tadeusza Błotnickiego, zobowiązując artystę do zakończenia pracy do końca października. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonano w listopadzie 1900 roku, w 45. rocznicę śmierci poety, dokładnie 26 listopada. A pomnik ma formę popiersia, wysokość metr, na cokole wykonanym z czerwonego granitu trębowskiego o wysokości 3 metrów z nawiązką niewielką, ozdobionym lirą, symbolem poetów. Otoczony jest ozdobnymi słupkami metalowymi połączonymi łańcuchem oraz dwoma kandelabrami. A pomnik przetrwał II wojnę światową, gdyż, przypomnę, władzom okupacyjnym po usunięciu polskich symboli wmówiono, iż przedstawia on Goethego. No i tak to stoi do dziś na placu Kazimierza Wielkiego, pomnik Adama Mickiewicza. W 1968 roku protestowano pod nim przeciwko cenzurze oraz zdjęciu dziadów z desek Teatru Narodowego.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocji. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Ciśnienie spada, 987 hektopaskali na barometrach w Tarnowie, ale na razie bez opadów. Niewykluczone, że te pojawią się jeszcze dzisiaj, możliwe także niewielkie burze, zapowiadają meteorolodzy. Tak, spadające mamy ciśnienie, a temperatura idzie w górę. 20-21 stopni, nawet 22 kreski powyżej zera pokazują teraz termometry w regionie. No ale generalnie jest pochmurno i tego słońca dzisiaj będzie trochę mniej.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Na przeważającym obszarze pochmurno, jedynie więcej słońca teraz w Iwkowej i w Piosence. Natalia Kukulska.

0: Reklama.
1: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
2: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
3: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
2: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
6: Witam kierowców i pozdrawiam. Bez problemów przejedziemy o tej porze przez miasto. W Tarnowie ruch naprawdę niewielki i spokojny na ulicy Lwowskiej, zwykle przy Orkana. Więcej pojazdów. Teraz to lądo właściwie możemy powiedzieć prawie puste. Więcej aut jedynie od nowego szpitala w kierunku centrum Tarnowa właśnie przy tym rondzie. Słoneczna Sitki Słowackiego tutaj płynnie jedynie na odcinku między Starodąbrowską a Aleją Matki Bożej Fatimskiej. Więcej pojazdów. Sitki Słowackiego ruch niewielki na Klikowskiej. Także spokojnie w stronę centrum Narutowicza Konarskiego. Ruch umiarkowy. Bez problemów poruszamy się ulicą Krakowską w jedną i w drugą stronę. Jedynie teraz kolejka, ale niezbyt długa przy Koszyckiej i Czerwonej. Wójskiego Mościckiego dojeżdżamy do Alei Kwiatkowskiego, Czerwonych Klonów i później Witosa, także Kępa Bogumiłowicka. Płynnie!
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
6: Slow down. 19 minut do 14.

0: Bez pośpiechu, nie ma się co spieszyć. Poniedziałek, 17 dzień sierpnia 2026 roku. Tak czy inaczej, no, odjeżdżamy.
1: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
2: Dziś po raz kolejny udamy się w podróż koleją, konkretnie samym parowozem. Jednak aby ten mógł zostać wprawiony w ruch, potrzebny jest tak zwany tender. Tender, wagon specjalnej konstrukcji do przewozu węgla i wody dla parowozu. Elvis Presley śpiewał:
3: Love me tender, love me true.
2: Ale nie jest to wcale piosenka o miłości palacza do stanowiska pracy. Jednak tych, którzy kochają parowozy i lokomotywy, nie brakuje. Co takiego mają parowozy i lokomotywy? Czym zachwycają? Swoją grą. One jadąc, grają. Charakterystyczne dźwięki wydobywają się, kiedy ruszają, kiedy są rozpędzone i hamują z piskiem. Do tego syreny i para wydobywająca się spod kół i same koła połączone tak zwanymi wiązarami. Wiązar to właśnie ten poziomy drąg stalowy łączący koła. Jest tu też korbowód, stalowe ramię zamieniające poziome ruchy tłoka w ruch obrotowy kół napędowych. One nadają lokomotywie ten wyjątkowy wygląd. Takie ruchy wykonują tańczący do piosenki Locomotion, a z tej piosenki zasłynęła Little Eva. Jako nastolatka zamieszkała w Nowym Jorku. I właśnie w Nowym Jorku, na początku lat 60. takie ruchy jadącej lokomotywy, wtedy nastolatka nikomu nieznana, zaczęła wykonywać podczas zabawy z dzieckiem. Zajmowała się m.in. dzieckiem Carol King i Jerry'ego Goffana. Te ruchy spodobały się rodzicom dziecka i tym samym spółce kompozytorskiej. Jerry pisał teksty, Carol muzykę. Tak powstała piosenka Locomotion, która zrobiła w krótkim czasie oszałamiającą karierę. Sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy i została nagrodzona złotą płytą.

0: Little Eva nagrała jeszcze kilka piosenek, ale po 1964 roku zaczęła tracić na popularności. W 1976 wycofała się z branży muzycznej. Nigdy nie posiadała praw do swoich nagrań. Wróciła do północnej Karoliny, gdzie żyła w zapomnieniu. Zmarła w 2003 roku, a pochowana została na małym cmentarzu w słabo oznaczonym miejscu. Nowy, szary nagrobek pojawił się w 2008 roku i ma wizerunek lokomotywy parowej, a epitafium brzmi: śpiewanie z aniołami. Locomotion miała dwie premiery. Pierwszą w 1962 roku, a drugą w 1988. Drugie życie piosence dała młoda, nieznana jeszcze australijska gwiazda Kylie Minogue. Wsiadać, drzwi zamykać.
1: Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Locomotion.

Lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

0: Kitej.
1: No mej. Przed 14 w Radiu RDN Małopolska. Za chwilę wiadomości o 14, a po godzinie 14 studio pielgrzymkowe pieszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę. A teraz o tym, co dzieje się na kraju nocy i u progu dnia. Krzysztof Sługowski i Budka Suflera. Rekwiem nad ranem.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Minutą ciszy upamiętniono dziś ofiary wypadku na Węgrzech. Mirosław Cichosz nie zostanie odwołany z funkcji wójta gminy Mszana Dolna.
3: Ja jestem za odwołaniem rady.
4: Wójt jest dobry, tylko rada nawala. Wójt nic nie zrobi, jak rada blokuje.
2: Na zegarze 14:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Flagi opuszczone do połowy masztu i minuta ciszy. Tak w południe na Podkarpaciu upamiętniono ofiary wypadku autobusu na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a 10 ciężko rannych trafiło do szpitali. To mieszkańcy kilku miejscowości na Podkarpaciu, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje. Co najmniej 3 ofiary wypadku pochodzą z miejscowości Siedliska w gminie Lubenia, gdzie w południe minutą ciszy upamiętniono ofiary.
5: Pamięć ofiar uczcimy minutą ciszy. Adam Skoczylas, wójt gminy Lubenia. Chcieliśmy być jak gdyby w łączności z naszymi mieszkańcami. Zapewniamy o pamięci, modlitwie. Taka chwila zatrzymania. Chcemy pokazać, że ci wszyscy, którzy zginęli czy są ranni, są nam bliscy.
2: W Lubeni odwołano wszystkie gminne wydarzenia. Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj do domów wrócą uczestnicy pielgrzymki, którzy w wypadku nie odnieśli poważnych obrażeń.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Tymczasem 272 wypadki drogowe, 14 ofiar śmiertelnych i 324 rannych. To bilans sierpniowego długiego weekendu na polskich drogach. Choć doszło do wielu groźnych zdarzeń, policja ocenia, że tegoroczne statystyki są korzystniejsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak podkreśla rzecznik prasowy komendanta głównego policji Andrzej Fiołek, kumulacja niebezpiecznych zdarzeń nastąpiła na początku weekendu.
6: 14 ofiar śmiertelnych, najwięcej w sobotę, natomiast samych zdarzeń drogowych najwięcej w piątek i 129 osób rannych tego dnia, a więc to był ten dzień, gdzie wyjeżdżaliśmy najczęściej na ten wypoczynek.
2: Policjanci niezmiennie apelują o przestrzeganie limitów prędkości, zachowanie bezpiecznego odstępu, a także zapinanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich pasażerów.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Mirosław Cichosz nie zostanie odwołany z funkcji wójta gminy Mszana Dolna, ale mieszkańcy będą wybierać nową radę gminy. Wczoraj odbyło się referendum w sprawie odwołania obu organów. Frekwencja była wystarczająco wysoka. W przypadku dalszych losów wójta 33% głosujących było za odwołaniem, 67% przeciwko. Jeśli chodzi o Radę Gminy Mszana Dolna, 77% biorących udział w głosowaniu było za jej odwołaniem, a 23% przeciwko. Nasz reporter zbierał opinie mieszkańców na ten temat.
7: Trzeba coś z tym robić, nie? Nie wiem jak tam, kto, co i jak, no ale jestem neutralny, czekam do następnej kadencji wójta. Jak teraz się nie wystara, no to straci zaufanie resztę, no i tyle.
3: Obywatelski obowiązek? Jest to jakieś rozwiązanie na tego typu problemy? No i czemu nie skorzystać z tego rozwiązania? Ja jestem za odwołaniem rady.
4: Wójt jest dobry, tylko rada nawala. Wójt nic nie zrobi, jak rada blokuje.
8: Dużo to jest złego przez radę robione dla gminy.
9: A nie jest troszkę tak, że wójt też mógłby troszeczkę łagodniej do tej rady i może nie, łatwiej byłoby się porozumieć?
10: Mi się wydaje, że nie da się z tą radą.
8: Jak można łagodniej, jak on mówi całkiem do rzeczy, kiedy są różne rzeczy, dejmy na to tak jak ta działka na Wostówce. Cały czas ją blokowali i blokują.
2: Dodajmy, że referendum w sprawie odwołania wójta gminy Mszana Dolna odbyło się na wniosek Rady Gminy Mszana Dolna, a odwołanie radnych wnioskowali o to mieszkańcy, którzy zbierali podpisy.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
2: W Łęgu Tarnowskim odbyły się dożynki gminy Żabno. Wydarzenie było przepełnione radością, kolorami i folklorystycznymi brzmieniami. Nieodłącznym elementem obchodów jest zaprezentowanie tradycyjnych wieńców dożynkowych, wykonanych ze zbóż i kwiatów, które nawiązują do lokalnej tradycji i religii. Na miejscu można było zobaczyć wiele kolorowych dzieł o przeróżnych kształtach.
11: Wieniec jest przygotowany z okazji jubileuszu 700-lecia, który obchodziliśmy w Otwinowie w tym roku. No i taki pomysł się zrodził właśnie zrobić współczesny wieniec i upamiętnić te wieże, które faktycznie w naszym terenie jest taki charakterystyczny, piękny kościół nazywany Perłą Powiśla. No i taki pomysł właśnie był tej wieży, gdzie jeszcze jak chodzi o tutaj te ramiona, one na zewnątrz są czyste, tak jak kościół, natomiast wewnątrz jest kolorowy, tak jak nasz otwinowski kościół, do którego zapraszam. Jest barwny, jest kolorowy, jest bardzo dużo malowany. malowideł i z tego właśnie słynie, że jest bardzo w środku kolorowy, ma dużo łuków i każdy łuk jest inny i kolorowy. Natomiast z drzwi kościoła wypływa rzeka Dunajec, żeby wbić się w ten krajobraz nasz, czyli leży nad Dunajcem typowo i wypływa z niego ta miłość, dobroć.
2: Dla uczestników były przygotowane strefy gastronomiczne i wystawowe, ale też były liczne atrakcje dla najmłodszych, a na miejscu nie zabrakło też lokalnej muzyki. Wystąpiły zespoły takie jak m.in. Otwinowianie, Bobrowianie czy orkiestra Dęta OSP Radłów.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Rozpogodziło się w regionie, promienie słoneczne docierają teraz do mieszkańców Tarnowa, do mieszkańców Żadna, Rygnic i Jodłowej, chociaż w Rygnicach, w Jodłowej może troszeczkę tego słońca jest mniej, ale w Tarnowie no nie możemy narzekać. Na pozostałym obszarze no takie zachmurzenie umiarkowane, od czasu do czasu są promienie słoneczne, też to widać na termometrach, 23-24 stopnie, także zrobiło nam się komfortowo i w miarę słonecznie, jednak możliwe dzisiaj burze.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: I przelotnie jeszcze może popadać. Parasole też będą potrzebne jutro. Na barometrach coraz mniej, 986 hektopaskali, ciśnienie spada, biometr niestety niekorzystny. Na zegarach 6 minut po 14. Tyle.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.
2: A jego imię 44, tak, 44 Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę wyruszyła właśnie dziś, a radio RDN od początku swojego istnienia towarzyszy pątnikom w 9-dniowych rekolekcjach. Już za kilka chwil studio pielgrzymkowe Pieszej Tarnowskiej Pielgrzymki. Zostańcie z radiem RDN Małopolska. Naprawdę warto. Na zegarach 11 minut po godzinie 14.

Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Ze śpiewem i radością, z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie.

0: MRDN na Jasną Górę.
1: Witamy ze szlaku 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Ewa Biedroń.
2: Czas Marci Bryzło.
1: Jesteśmy w Niedomicach, w części B.
2: Część B. Część A ma dzisiaj do pokonania 28 km, a część B pokonuje 24 km. Pogoda na trasie od rana jest zmienna. Jest trochę słońca, troszkę popadało, ale przecież posłanie niczego się nie boją.
1: Najważniejsze, że tu jest wyjątkowa atmosfera, jaka tutaj jest pozytywna energia, ile tutaj jest ludzi, mieszkańców, którzy się tak pięknie włączyli, żeby ugościć pielgrzymów. Tarnowska pielgrzymka jest młoda, rozśpiewana, to widzimy, kiedy mijamy poszczególne grupy. Jest dużo rodzin z dziećmi, są starsi, doświadczeni pielgrzymi i coraz więcej rzeczywiście młodych ludzi.
2: I trzeba też powiedzieć, że nasza diecezja jest bardzo, bardzo gościnna. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj noclegi. Grupa A jest w Szczepanowie i okolicach, grupa B w Zabawie i okolicach, ale oprócz noclegów jest też bardzo pyszny poczęstunek.
1: I tutaj z nami bardzo, bardzo dużo gości. Przedstawiamy się.
3: Kijowska, Sołtys, wsi Niedomice.
4: Danuta Pysiek, koło gospodyń Łukazia.
5: Alina Reczek, Caritas.
6: Halina Ptaśnik, Caritas.
7: Ewelina Wojnicka, Caritas.
8: Irena Pochroń, Caritas.
1: Tutaj także bardzo dużo panów pomaga, ale może zanim porozmawiamy, to podejdźmy. Dobrze, podejdźmy tutaj, drogie panie. Co tutaj się znalazło tutaj?
2: Co mam tutaj pysznego?
9: Zupę ogórkową.
10: Bigos. Pyszną, 3 dni gotowane.
1: Co tutaj? Pani rozlewa kompoci.
11: Kompoci rozlewany.
1: Co jeszcze przygotowało koło gospodyń wiejskich?
12: Zupę pomidorową, zupę ogórkową i same pyszności.
2: To ja może zapytam od razu panią Sołtys, jak wyglądały te przygotowania i jak w to przygotowanie włączyli się mieszkańcy Niedomic?
12: No oczywiście na początku mieliśmy spotkanie organizacyjne z księdzem proboszczem, ustalone podział obowiązków, kto co gotuje, no całe przygotowanie, omówienie, no i sukcesywnie realizowaliśmy plan.
2: Ile tak mniej więcej trwają czasowo takie przygotowania, żeby tyle pyszności, tyle jedzenia przygotować?
12: No ja myślę, że około 14 dni cała organizacja trwa z podziałem obowiązków, zakupem produktów, no całego tutaj wyposażenia. No myślę, że takie dobre 14 dni.
2: A czy trudno było zebrać chętnych do pomocy, czy po prostu już z roku na rok jest stała ekipa i ludzie są chętni, żeby przygotować posiłek pielgrzymom?
12: Mamy tutaj nowego księdza proboszcza i ksiądz nas motywuje tutaj do pracy, naprawdę dużo chętnych. Wszyscy parafianie się włączyli tutaj w akcję zbiórki pieniędzy, żeby przygotować też ten posiłek.
1: Tutaj teraz idziemy do Caritasu. Co Caritas przygotował?
5: Caritas przygotował 50 bigosu,
9: pierogi, uszka z barszczykiem czerwonym,
7: hot dogi, bigos,
9: leczo,
11: zupę pieczarkową,
9: zupę dyniową, spaghetti,
7: łazarkę z kapustą.
1: Kiedy to wszystko przygotowywaliście?
5: No, od wczoraj.
2: Jak ja usłyszałem, że pierogi są zrobione, to powiedzcie mi, ile tak mniej więcej tych pierogów ulepiłyście?
9: 700 w sumie. Tak, dwie panie lepiły pierożki i jeszcze uszka z barszczykiem czerwonym. I zapraszamy na poczęstunek oczywiście, żeby to się wszystko pokrywało z faktem, że to jest przez nas zrobione. I dwie panie, które rzeczywiście podjęły pracę i wykonały w 100%. A o naleśniki jeszcze są. No.
1: Ja tutaj zapytam też o motywację, dlaczego to robicie. Tutaj idę do pani Kasi, bo ja wiem, że ona pielgrzymowała i jej tata też pielgrzymował.
11: I główna motywacja tego, że gotujemy, dlatego że kiedyś ktoś też gotował dla nas, przyjmował nas, było nam wtedy bardzo miło i jesteśmy wdzięczni. No zazdrościmy im trochę, bo ja już osobiście nie mogę iść na pielgrzymkę, ale bardzo chętnie goszczę pielgrzymów u siebie.
1: A panie, dlaczego pomagacie?
5: Też z serca. Serca, z potrzeby, z podziękowania Panu Bogu za różne przeżycia. Po prostu ja dziękuję Bogu za uratowanie zdrowia, życia z wypadku. Bo miałam duży wypadek, wyszłam, dlatego lubię pomagać.
9: Ja mam taki charakter, każda pomoc z mojej strony wydaje mi się, że to jest potrzebna dla kogoś, kto potrzebuje tego.
1: I potem pielgrzymi, prawda, pamiętają o tym.
5: Oczywiście, ja już jestem 35 lat w Caritasie, także jeżeli jest tylko jakiś tam cel, potrzeba, okazja, potrzeba, nie ma sprawy. Zebrałyśmy składkę na to, żeby to zrobić. Ludzie bardzo chętnie dawali pieniążki i jeszcze przynosili do domu. Także.
2: Czyli mimo tylu lat takiej pomocy, tylu lat przygotowań, bo też co roku parafia Niedomice podejmuje pielgrzymów. Powiedzcie, nie brakuje chętnych serc do tego, aby pomagać ludziom?
5: I siły też nie brakuje, bo już w pewnym wieku człowiek jest, nie? Ale nie brakuje. Bardzo chętnie. Ochoczo wszyscy.
1: A czy panie pielgrzymowały tutaj do pani sołtys?
12: Ja jeszcze nie, ze względu, że mam małe dzieci, ale myślę, że wszystko przede mną.
7: Ja też nie byłam, ale myślę, że jeszcze wszystko przede mną, także myślę, że może się wybiorę i też tak nas ugoszczą mile.
2: Ale jak wy się wybierzecie, to kto będzie przygotował te pyszności?
7: Znajdziemy.
1: Oby takich miejsc na trasie było jeszcze więcej, prawda? Bo pielgrzymi będą zmęczeni i na taki posiłek będą liczyć dzisiaj w miejscach noclegowych i później w kolejnych dniach, kiedy będą szli. Podziwiamy zwłaszcza te starsze osoby, prawda? I ile starszych osób jest. Bo
11: słowa zresztą ta grupa B, która bardzo wcześnie wyjeżdża, bo to jest Mielec, to są takie górskie okolice i oni bardzo wcześnie z domu wyjeżdżają, więc jak tu przychodzą do nas na obiad, to są bardzo wdzięczni właśnie, że mogą coś zjeść ciepłego, domowego.
2: A ja myślę, że wy się będziecie tym bardziej cieszyć, jak będą już puste talerze, to może tak na zakończenie powiedzcie, co życzycie naszym pielgrzymom?
11: Wytrwałości, życzliwych ludzi na drodze.
5: Siły, wytrwania. I ja chciałam jeszcze pozdrowić moją córkę, zięcia i wnuczkę, którzy idą.
7: Wytrwałości przede wszystkim i po prostu dążenia do celu.
5: Tak, i siły w siły, żeby przejść to. Siły i modlitwy i wytrwałości, żeby wszystko było dobrze, żeby jakoś doszli i byli zadowoleni.
2: A pani sołtys czego życzy?
12: Ja życzę, żeby to była taka bezpieczna trasa i żeby wszystko było po myśli pielgrzymów.
2: Dużo przygotowań, dużo pyszności w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nad całością czuwa ksiądz proboszcz Piotr Jaworski, którego też bardzo serdecznie witamy. Szczęść Boże.
13: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Księże proboszczu, no jesteśmy zdziwieni, zdumieni i zachwyceni postawą i gościnnością. Proszę nam powiedzieć tak od strony duszpasterskiej, jak wyglądało takie przygotowanie, zachęcanie ludzi? Czy trzeba rzeczywiście było dużo ogłoszeń parafialnych, żeby zachęcić ludzi do tego, aby przygotować takie pyszności i tak dużo tych pyszności?
13: Zachęta była jedna. Dwa tygodnie temu w niedzielę, gdy czytaliśmy Ewangelię o cudownym rozmnożeniu chleba, pozwoliłem sobie te słowa Pana Jezusa odnieść do obecnej sytuacji, gdy Pan Jezus mówił apostołom, oni nie potrzebują odchodzić, wydajcie im jeść, to ja zachęciłem swoich parafian, żeby te słowa potraktowali jako skierowane do nich. Kilka tysięcy uczniów, którzy podążają pieszo za Panem Jezusem, tak jak kiedyś 2000 lat temu na palestyńskiej ziemi, przychodzi teraz do naszej parafii i to my cieszymy się, że możemy spełnić to polecenie Pana Jezusa. Wydajcie im jeść, dlatego parafianie bardzo ochoczo odpowiedzieli na to moje zaproszenie i tę zachętę, aby te słowa wprowadzić w czyn. Nie tylko słuchamy, ale też wypełniamy słowa Pana Jezusa.
2: Możemy potwierdzić też ewangelicznie, że to słowo ciałem się stało.
13: Słowo ciałem się stało, ale to dzięki zaangażowaniu wielu parafian, od dzieci poprzez młodzież, aż po osoby dorosłe i starsze. Tutaj trzeba zwrócić uwagę też na dobrą współpracę i z samorządem, i z panią sołtys, z radą parafialną, z Caritasem parafialnym, z różami różańcowymi, ale też indywidualnymi osobami, które bardzo chętnie na zaproszenie do wspólnego ugoszczenia pielgrzymów odpowiedziały.
2: Czyli można powiedzieć, że cała parafia jest zaangażowana.
13: Cała parafia od najmniejszego do największego jest zaangażowana. Cieszymy się, że możemy to staropolskie przysłowie gość w dom, Bóg w dom także wprowadzić w czyn i cieszymy się, że pielgrzymi przybywając do nas także przychodzą jako właśnie sam Pan Bóg, który przyjmuje nasze zaangażowanie i nasze czyny miłosierdzia.
1: Dziękujemy bardzo za to spotkanie w bardzo gościnnych Niedomicach. Naprawdę wszystko jest pachnące i także ciasta i owoce i tutaj bardzo, bardzo dużo potraw. My o tym wszystkim, co dzieje się na trasie, będziemy opowiadać naszym słuchaczom, duchowym pielgrzymom przez te 9 dni rekolekcji w drodze. Jeszcze dziś koronka z pielgrzymami, a wcześniej intencje pielgrzymów. O 16:40 pozdrowienia z pielgrzymki. O 19:00 będzie różaniec z pielgrzymami, o 19:45 studio pielgrzymkowe, o 20:00 duchowe pielgrzymowanie, o 20:30 apel. Na szlaku jest także Maria Mułka, która już tutaj z aparatem robi zdjęcia, filmiki, informacje, gdzie tego wszystkiego szukać.
14: Najlepiej zaglądać na naszą stronę rdn.pl. Tam mamy specjalną zakładkę 44 PPT, dokładnie 44 PPT. Tak, w to miejsce trzeba klikać, żeby znaleźć wszystkie zdjęcia. Także wypowiedzi pielgrzymów, osób, które spotykamy na szlaku, można też zaglądać na naszego Facebooka PPT z Radiem RDN.
15: Tam bardzo dużo zdjęć samego wyjścia, prawda? Dzisiaj najważniejszy dzień, wyjście pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. Jakie emocje uchwyciłaś na zdjęciach?
14: Była radość, na razie radość. Były też łzy wzruszenia, że wyruszają pielgrzymi na szlak. Dużo, bardzo dużo różnych emocji, a zdjęć aż tak dużo, że trzeba było je podzielić na 4 części, więc bądźcie cierpliwi w przeglądaniu.
15: Nad całością techniczną czuwa Mariusz Dziekan. To nasza ekipa Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, posłana na 44. pieszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę.
2: Ewa Biedroń.
15: Ksiądz Marcin Gryzło, dziękujemy.
2: Do usłyszenia.
0: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z Radiem RDN na Jasną Górę.
16: Jeszcze dzisiaj usłyszymy się z pielgrzymami i to za jakieś pół godziny, za 30 minut, tak. Słuchamy się w intencje pątników, z jakimi zmierzają do Częstochowy. Na zegarach 26 i pół minuty po 14.

0: news.
1: Ka-ching.
2: Tyle Shania Twain, za chwilę wiadomości o 14.30.
3: RDN Małopolska. Region jest nasz.
4: 5 osób zostało poszkodowanych w wypadku w Ropicy Górnej w powiecie gorlickim. Droga wojewódzka 977 jest zablokowana. Do zdarzenia doszło około 12.50, kiedy na drodze zderzyły się dwa samochody osobowe, w wyniku czego jeden z nich dachował. Z 5 poszkodowanych osób 3 trafiły do szpitala. Na miejscu cały czas pracują zespoły ratownictwa medycznego, strażacy i policja, która kieruje na objazdy.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada szczegółową kontrolę w siedzibie firmy, do której należał autokar z wypadku na Węgrzech. Inspektorzy sprawdzą pełną dokumentację przewoźnika, w tym uprawnienia kierowców, przestrzeganie także norm czasu pracy oraz regularność badań technicznych pojazdów, które dla autokarów są obowiązkowe co 6 miesięcy. Polecenie przeprowadzenia kontroli trafiło już do właściwego wojewódzkiego inspektoratu, a decyzja o dacie wejścia do przedsiębiorstwa zapadnie w najbliższych godzinach, mówi rzecznik prasowy GITD Wojciech Król.
5: Dzisiaj dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego taką kontrolę polecił, przeprowadzenie jednemu z wojewódzkich inspektorów. Na początku takie przedsiębiorstwo jest zawiadomione o terminie przeprowadzenia takiej kontroli, no i dopiero wówczas inspektorzy pojawiają się w firmie, gdzie analizują te wszystkie wymagane dokumenty.
4: Czas trwania czynności kontrolnych nie jest sztywno określony i będzie zależał od wielkości przedsiębiorstwa.
3: Z życia kościoła.
4: Były róże, piątki, żółwiki i przytulasy. Tarnowianie pożegnali pielgrzymów zmierzających przed oblicze Czarnej Madonny. O poranku z placu przy Tarnowskiej Katedrze wyruszyła piesza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę. Do Matki Bożej Częstochowskiej zmierza ponad 5000 osób, w tym także małe dzieci. Mieszkańcy regionu, którzy żegnali ich przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie, przyznali, że towarzyszy im wielkie wzruszenie, a niektórym także ogromny smutek, że z różnych powodów nie mogą pójść razem z nimi.
6: Nie idę w tym roku, byłam 6 razy, ale tak się złożyło, że nie idę. I jak widzę, jak oni idą, no to po prostu płakać się chce, bo jest cudowne. Cudowna atmosfera i oddajemy wszystko, co chcemy Matce Bożej. I całym sercem jestem z nimi.
7: Ja chodziłam długo, moja córka chodziła. I dlatego przyszliśmy pożegnać i mamy jeszcze trochę znajomych. A poza tym przyszliśmy się z nimi pomodlić.
8: Ile razy pani była na pielgrzymce?
7: 18.
8: Dla kogo te róże?
9: Dla pielgrzymów oczywiście.
4: Radio RDN towarzyszy pątnikom na szlaku. Na naszej antenie będą transmisje nabożeństw, audycje i pozdrowienia z trasy.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Za 2 lata ma być gotowy blok komunalny przy ulicy Źródlalnej w Krynicy. Plac budowy został już przekazany wykonawcy, mówi burmistrz Piotr Ryba.
10: Myślę, że za chwilę zacznie się grodzenie tego terenu, że oczywiście zgodnie z prawem budowlanym już powinny zacząć się pierwsze prace organizacyjno-porządkowe. Oczywiście działka jest czysta, przekazana wykonawcy, natomiast kontrakt dopiewa na prawie 7,5 miliona złotych, 24 miesiące na wykonanie, także myślę, że będziemy się cieszyli w wakacje 2028 z możliwości przekazania tutaj mieszkańcom gminy w sumie 27 nowych mieszkań komunalnych.
4: Właścicielem bloku będzie gmina Krynica i to samorząd będzie przydzielał mieszkania. Mają z nich skorzystać rodziny, ale także osoby mieszkające w starszych budynkach komunalnych przy ulicy Źródlanej czy Zdrojowej.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Teraz doświadczamy wielu przejaśnień. W regionie, w Ciężkowicach, w Zakliczynie pojawiło się słońce w Iwkowej, dużo pogodnego nieba w Łososinie, w Jodłowej, w Rygnicach, także pogodnie, podobnie w Tarnowie i na termometrach 24 stopnie. Ale uwaga, dzisiaj w godzinach popołudniowych jeszcze synoptycy zapowiadają wzrosty zachmurzenia, możliwe przelotne opady deszczu, możliwe także burze z piorunami. W nocy również może popadać, mogą pojawić się burze.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Jutro podobny typ pogody, także deszcze, chmury. Ale też będą pojawiać się promienie słoneczne, podobnie w środę, więcej słońca w czwartek.

0: RTL Małopolska, Zakopane Kwiaty, gościnnie z Anią Dąbrowską. 14.42, uwaga, zmotoryzowani, w zakliczynie na rondzie teraz duże utrudnienia, droga jest zablokowana, szczegóły już za chwilę, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
5: I zaczynamy od utrudnień na rondzie w Zakliczynie. Jak informują nasi słuchacze, m.in. pan Ireneusz, który właśnie podróżował w tej części regionu w Zakliczynie na rondzie. Duże korki, droga jest zablokowana, co potwierdził oficer dyżurny tarnowskich policjantów. Droga 975, organizowane są objazdy. Co się tu wydarzyło? Została potrącona piesza, która z urazem ręki i głowy zostanie przetransportowana do szpitala, a policjanci organizują objazdy. Jak wspomniałem, rondo w Zakliczynie w tej chwili jest zablokowane. Ponadto funkcjonariusze tarnowscy od rana odnotowali 3, na szczęście niegroźne kolizje, to stłuczki parkingowe. W Dąbrowie Tarnowskiej jedna kolizja, w Dębicy bez zdarzeń drogowych, również w Brzesku kierowcy podróżują bardzo bezpiecznie od rana i bocheńscy policjanci też mówią, że nie mają dużo pracy, jeżeli chodzi o drogi. Jak wyglądają ulice Tarnowa o tej porze? Lwowska bardzo płynnie, bez większych kłopotów jeszcze, bez większych problemów na Alei Jana Pawła II. Słoneczna, Śliwki, Słowackiego, ruch umiarkowany, bez kłopotów na Klikowskiej, na Narutowicza i Konarskiego, także o tej porze jest są pustki, więc można wykorzystać ten czas i płynnie przejechać ulicami Gumniska, Konarskiego, Narutowicza i dalej do ulicy Krakowskiej. Na Krakowskiej przy Warsztatowej kolejka, ale niezbyt długa. Mijamy Warsztatową i już płynnie jedziemy w kierunku Koszyckiej i ulicy Czerwonej. Także cisza i spokój jest w tej części miasta. Szujskiego, Mościskiego również jest niewiele samochodów. Przybywa aut na ulicy Kwiatkowskiego, ale jeszcze bez większych problemów. Także płynnie dojeżdżamy do Czerwonych Klonów, dalej jedziemy Kwiatkowskiego, do Kępy Bogumiłowickiej i dalej 973 drogą. Także dojeżdżamy do autostrady bez większych problemów. Podobnie wygląda ulica Lwowska, chociaż teraz przy ulicy Orkana od nowego szpitala, od ronda Zesłańców Sybiru więcej jest samochodów. W drugą stronę, w kierunku Ładnej i dalej w kierunku Rzeszowa, ruch niewielki. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. I jeszcze raz przypomnę, że właśnie w Zakliczynie doszło do wypadku drogowego. Potrącona została piesza i w tym miejscu spore utrudnienia dla zmotoryzowanych. Zachowajcie ostrożność i dużo cierpliwości życzę.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
5: 13 minut do 15.
6: Wczorajszy

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: tu i teraz. Przez całe lata żyłem licząc tylko na następny krok. Dzisiaj nigdy nie było dostatecznie dobre. Wszystko robiłem z myślą o następnym kroku, o kolejnym awansie, kolejnej podwyżce, nowym komputerze, nowym samochodzie. Zawsze obchodziło mnie to, co dopiero będzie. Nigdy to, co jest teraz. Ale uwierzyłem w Boga. Proszę, nie wyłączaj radia. Nie zamierzam opowiadać łzawych historii. Niemniej w moim życiu nastąpił przełom. Uderzyły mnie słowa Ewangelii, że Jezus przyszedł, abyśmy mogli żyć pełnią życia. Życiem obfitym, spełnionym. To mnie skłoniło do myślenia. Nie można żyć pełnią życia, którego się dopiero oczekuje. Nie można żyć pełnią życia, jeśli nie docenia się tego, co jest teraz. Tu i teraz. Właśnie w tej chwili. Dzisiaj, a nie jutro. Choćby nawet wiatr z deszczem siekł po oczach. Teraźniejszość jest nam dana jako dar. Każdy oddech, każda chwila, każdy smak, zapach, każde doznanie. Z nich utkane jest nasze życie, włókno za włóknem. Możemy go doświadczać w każdej chwili, w jego pełni. Nie wiem, jak to jest z Tobą, ale mnie ta świadomość napełnia wdzięcznością.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Zanim zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia, wsłuchajmy się w głos spątników, którzy dziś rozpoczęli 9-dniowe rekolekcje w drodze do Częstochowy. Z jakimi intencjami pielgrzymują przed obraz Czarnej Madonny?
3: Idzie się tylko modlitwa i żeby było normalnie spokój na świecie, a przede wszystkim w rodzinach spokój, o radość, o zdrowie, błogosławieństwo dla całej rodziny, dla sąsiadów, dla wnuczek, wnuków, bo za granicą są.
4: Za wszystkim będziemy się modlić o swoich intencjach, o pokój, tak kolega mówił, no i żebyśmy szczęśliwie doszli. Ja już jestem w takim dosyć sędziwym wieku. Idę jeszcze, chcę, żebym tylko doszedł. Marzę bardzo, żeby mi się udało.
5: Wszystkie sprawy rodzinne się bierze. Trzeba poprosić, żeby jakoś to szło, żeby ten pokój był na świecie przede wszystkim, bo co się dzieje, to koniec świata.
6: No przede wszystkim o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci i męża.
7: Głównie za dobry nowy rok szkolny.
8: No to ja się przede wszystkim modlę o dalsze błogosławieństwo Boga i o przede wszystkim zdrowie dla rodziny. No.
9: O zdrowie dla rodziny, żeby udało się w nowej szkole. No i żeby przeżyć ten rok tak z wiarą. No i żeby był lepszy od poprzedniego.
10: No, muszę kurwa pomodlić o wszystkich, nie?
7: Różne intencje, o które też prosili nas bliscy. Zdrowie bliskich, powodzenie na studiach.
11: Wszystko. Dosłownie. O pomyślność, o zdrowie, o intencje, które prosili inni. Reszta wyjdzie w trakcie.
12: Ja zawsze dziękuję po prostu za to, co otrzymałem w zeszłym roku. Mam taką możliwość, że schodzę co roku i zawsze proszę. No takie intencje po prostu w sercu, bardziej takie skryte.
2: I w tych intencjach będziemy modlić się dzisiaj modlitwą koronką do Bożego Miłosierdzia już za kilka chwil o 15:00.
13: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.

Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
3: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
4: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
3: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Tidbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisje 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa

0: Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.
1: To już 15 minut po godzinie 15, tu Radio RDN Małopolska w poniedziałek 17 sierpnia. Do zachodu słońca pozostało nam 4 godziny 35 minut, ono teraz wyszło, ale znowu nam się schowa za chmurami i może także popadać. Jutro podobny typ pogody. No tak czy inaczej, dzień liczy sobie 14 godzin 21 minut, jest krótsze najdłuższego dnia w roku już o 2 godziny, minutę i 14 sekund, a na liście świętujących dzisiaj Jacek, Anita i Eliza. Wszystkiego dobrego od nas.

0: Czas na kolejną porcję wiadomości dla zmotoryzowanych.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Dobra wiadomość dla kierowców jest taka, że zostało odblokowane rondo w Zakliczynie. Przypomnę, tutaj jeszcze kilkadziesiąt minut temu była droga zablokowana, droga numer 975. Została potrącona piesza, która została przewieziona z urazem ręki i głowy do szpitala. Jeszcze nie jest w pełni płynne to rondo, nie ma pełnej przepustowości, informuje oficer dyżurny tarnowskich policjantów, ale już jest przejezdne. Jeszcze te utrudnienia, jakie są, mogą występować do około 60 minut, informuje oficer dyżurny. Ponadto tarnowscy policjanci odnotowali jeszcze jedną kolizję drogową kilkanaście minut temu na ulicy Lwowskiej. Na szczęście nic groźnego, nikomu nic się nie stało. Na ulicy Lwowskiej teraz ruch umiarkowany. Bez większych problemów powinniśmy przejechać Lwowską. Tak, jadąc od Nowego Szpitala w kierunku Starodąbrowskiej i w drugą stronę także jest płynnie. Podobnie wyglądają ulice Okrężna, Główniska, Konarskiego i Narutowicza. Spokojnie. Na Krakowskiej ruch wzmożony przy Warsztatowej w stronę Krakowa. Przy Koszyckiej Czerwonej tutaj cisza i spokój. Szujskiego, Mościckiego ruch umiarkowany. W Mościcach także niewiele pojazdów. Aleja Matki Bożej Fatimskiej wolna jest od korków. Podobnie wyglądają ulice Mickiewicza, Aleja Solidarności, Słoneczna. Aleja Jana Pawła II tutaj także płynnie, bez problemu jedziemy Aleją Pendereckiego do autostrady, dojeżdżamy, spokojnie wyjeżdżamy także do Brzozówki, Warszawską, Tarnowską, wyjeżdżamy z Tarnowa w kierunku Lisiej Góry, w Lisiej Górze przy rondzie trochę pojazdów, ale też niewiele, później dalej jedziemy płynnie, podobnie wygląda ulica Lwowska w stronę Ładnej, ruch niewielki, jedziemy płynnie w stronę Rzeszowa. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: 22 minuty po 15, poranną kawę teraz serwujemy.
3: Miliony myśli, setki mrugnięć, krótki sen.

Tak, każdy nowy dzień to czysta karta i szansa na pozytywną zmianę, naukę czegoś nowego lub zrobienie małego kroku w stronę swoich celów. Warto zaczynać go z otwartą głową. No, ale nam się jeszcze nie skończył poniedziałek, 17 dzień sierpnia 2026 roku. Z kart historii, rok 1973. W Wielkiej Brytanii ukazał się singiel Angie grupy The Rolling Stones. Ballada stała się jednym z największych przebojów zespołu i wspięła się na pierwsze miejsce światowych zestawień. The Rolling Stones, Angie.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
1: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Teraz sporo pogodnego nieba w regionie. Dużo promieni słonecznych do nas dociera, tylko częściowe zachmurzenie. Na termometrach 24-25. Synoptycy obiecywali na dziś 26-27, ale dzień się jeszcze nie kończy. Czy wszystko może się zdarzyć? No i zdarzyć się może także burza z piorunami. Dzisiaj i w nocy również możliwe przelotne opady deszczu. Takie opady przewidują jutro meteorolodzy również. I na termometrach mniej, bo 19
5: pięknego
7: stopni.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Już wjeżdżamy na ulicę Tarnowa. Ruch nadal umiarkowany, chociaż przybyło samochodów na ulicy Narutowicza, jadąc od ulicy Krakowskiej. Zagęszczenie przy ulicy Tuchowskiej. Tutaj ruch jest wzmożony, więc samochody jadą zderzak w zderzak. Pamiętajcie o zachowaniu odległości odpowiedniej. Na ulicy Dąbrowskiego, przy Gumniskiej, Konarskiego także więcej jest aut. To jest kwestia zmiany świateł i jedziemy dalej. Lwowska Orkana. Na rondzie spokojnie zwykle bywa tu więcej samochodów, ale od pewnego czasu, kiedy zmieniła się organizacja ruchu w tym miejscu, jest wygodniej przejechać przez rondo Orkana Lwowska Słoneczna. Słoneczną, Sitki Słowackiego, ruch niewielki. Płynnie jedziemy. Na Szujskiego też niewiele samochodów. Mościckiego płynnie. Bez kłopotów poruszamy się ciągle komunikacyjnym Wyszyńskiego, elektryczna, spokojna, Błonie i dojeżdżamy do Ronda Niepodległości i aleją Jana Pawła II do centrum, dojeżdżamy płynnie i podobnie wygląda sytuacja w kierunku autostrady. Lwowską wyjeżdżamy z Tarnowa także spokojnie w kierunku Ładnej i dalej do Rzeszowa. Tutaj ruch niewielki, podobnie wygląda ulica Krakowska w tej chwili, także spokojnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

0: Reklama.
1: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
2: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
1: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
0: Po reklamie.
3: Mirosław Cichosz zostaje na stanowisku. Mieszkańcy nie odwołali wójta gminy Mszana Dolna.
4: Dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział w tym referendum.
3: Niedomice ugościły pielgrzymów.
5: Super się szło, posiłek jest potrzebny. Dziękuję bardzo, przepyszny jest.
3: Jest 16, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Mieszkańcy naszej gminy są przykładem dla całej Polski, jak powinna wyglądać demokracja i udział w referendum, mówił w programie Słowo za Słowo Werde Nowy Sącz Mirosław Cichosz, wójt gminy Mszana Dolna. Jak już informowaliśmy, mieszkańcy w głosowaniu nie poparli pomysłu odwołania włodarza, ale zarazem byli za odwołaniem Rady Gminy Mszana Dolna.
4: Dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział w tym referendum, za zabranie głosu i zdecydowanie o tym, w jakim kierunku będzie szła gmina Mszana Dolna w przyszłych latach. Ta odpowiedzialność to jest coś naprawdę niezwykłego. Jeżeli chodzi o to, co teraz, to teraz rolę rady przejmie komisarz, którego powoła pan premier.
3: Podkreślił wójt gminy Mszana Dolna. Jak przekazała nam nowosądecka delegatura Krajowego Biura Wyborczego, informacja o odwołaniu Rady Gminy Mszana Dolna została już przekazana wojewodzie małopolskiemu. Zanim zostanie wyznaczona osoba pełniąca obowiązki Rady Gminy do czasu nowych wyborów, musi minąć jeszcze 7 dni na ewentualne protesty wyborcze.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Nie wszystkie kierunki studiów na Akademii Tarnowskiej są dostępne w drugiej rekrutacji. Dzisiaj o północy ruszył dodatkowy nabór na uczelnię. Kandydaci na studia mogą wybierać spośród tych kierunków, na które zostały wolne miejsca po rekrutacji podstawowej. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej Piotr Kopa, podwójny rocznik maturalny przełożył się na rekordowe zainteresowanie uczelnią.
7: Tak wielkiego zainteresowania studiami w Akademii Tarnowskiej w 28-letniej historii naszej uczelni jeszcze nie było. Aplikacji w nasz system zliczył ponad 4800. W skali całej uczelni o jedno miejsce ubiegało się ponad 2 kandydatów. Wszelkie rekordy pobił kierunek lekarski, na który obowiązują nas limity ustalane przez ministra zdrowia i ten limit wynosi 60 miejsc i o te 60 miejsc ubiegało się ponad 1100 młodych ludzi.
3: Rekrutacja dodatkowa potrwa do 14 września. Uczelnia przewiduje też krótką, 3-dniową rekrutację uzupełniającą w końcówce września.
8: Z życia kościoła.
3: Duża gościnność na trasie 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Miejscowe parafie przygotowały posiłki dla pątników zmierzających na Jasną Górę. W Niedomicach obiad dla pielgrzymów przygotowali wolontariusze Caritas, Koła Gospodyń Wiejskich, Róż Różańcowych i Rady Parafialnej. Nad całością czuwał proboszcz ksiądz Piotr Jaworski. Pielgrzymi byli bardzo zadowoleni z ciepłego posiłku i słodkiego poczęstunku.
9: W bigosie naszym z cukinii mamy 2 rodzaje cukinii, żółtą, zieloną, kiełbaskę, pyszną paprykę, no i oczywiście pomidorki. Przygotowane od serca
10: ogórkowa, świeżutka z ogóreczków. Bigosik mamy tutaj obok.
11: 3 dni gotowany, bo prawdziwie bigos musi obgotowany być 3 dni, żeby te wszystkie smaki przeszły.
5: Super się szło, posiłek jest potrzebny. Dziękuję bardzo. Przepyszny jest.
12: Tak, ważny jest posiłek na trasie i wtedy wzmacnia, daje siłę.
13: A mam dzisiaj zupę dyniową z grzankami i pasztecik pyszny. Także wszystko fajne. Smakuje.
14: Pyszna. Na pielgrzymce jest super. Pielgrzymka to jest piękna sprawa, polecam każdemu. Także dla ducha, dla ciała.
3: Po obiedzie pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę, zmierzając na noclegi. W Radiu RDN o godzinie 19 zapraszamy na różaniec z pielgrzymami. O 19.45 będzie studio pielgrzymkowe, a o 20.00 duchowe pielgrzymowanie. Natomiast o 20.30 apel z trasy 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami wieczorem i w nocy. Synoptyk IMGW Przemysł w Makarewicz mówi, że przelotne opady mogą pojawić się już wcześniej.
15: Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 35 mm. Lokalnie możliwe są także opady gradu. Burze są także możliwe na Pomorzu i w trakcie ich występowania prognozowana wysokość opadu do 15. Dzisiaj temperatura maksymalna od 19-23 stopni na północy i zachodzie do 24-27 na pozostałym obszarze.
3: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują od południowego zachodu przez centrum po północny wschód kraju. W południowej części obowiązują ostrzeżenia 2 stopnia. Podczas burz możliwe są intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a lokalnie także grad. Więcej o pogodzie już za moment.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: I teraz możemy śpiewać Tyle słońca w całym mieście za Anną Jantar czy Natalią Kukulską. Tak, nie tylko w całym mieście w Tarnowie, ale również w całym regionie tyle słońca, dużo pogodnego nieba. No i na termometrach też więcej, bo już prawie 26 stopni, czyli prawie tyle, ile obiecali na dzisiaj meteorolodzy. Jednak uwaga, w godzinach popołudniowych nadal synoptycy mówią, że może nastąpić wzrost zachmurzenia, mogą pojawić się burze z piorunami, w nocy także deszcz, burza i tylko 13
0: Sponsorem
2: stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Autopromocja.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
2: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN w każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
1: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
0: To była autopromocja.
3: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
4: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
5: W dwóch ostatnich odcinkach wakacyjnego męskiego grania powracam do minicyklu zatytułowanego Ona i jej imiona, w którym albo w tytułach piosenek, albo w tekście pojawiają się imiona kobiet. Można założyć, że kobiet na tyle ważnych, przynajmniej dla autorów słów, że

0: Pawlowiczów opowiadał o uwodzicielskiej łamaczce męskich serc pannie Krysi i szaleńczo zakochanym w niej basiście.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok. Siedził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista. Że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła. Spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, panu Krysiu, kocham panią.

i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził.

0: dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.
1: Jesteś pyta w czasach. W tych

Piosenkę z 1967 roku, Hej Hanno, jak twierdził jej twórca Tadeusz Woźniak, łączono często z jakimś życiem, a to z jakąś realną Hanną, a to z najazdem w 1968 roku na Czechosłowację, a była to po prostu propozycja do telewizyjnej giełdy piosenki. Zdaniem autora, piosenki nie muszą nawiązywać do jakichś realiów, żeby te realia opisywać. Po okresie współpracy z zespołem Dzikusy, kolejnym ważnym etapem działalności artystycznej Tadeusza Woźniaka była Grupa Czterech. Miejscem spotkań i prób zespołu był warszawski klub Medyk. Za jego to sprawą artysta i towarzysząca mu grupa wyjechali na obóz artystyczny nad Jezioro Drwęskie do Ostródy. Tam przygotowali i opracowali m.in. piosenkę Hej Hanno, którą we wrześniu 1967 przedstawili w telewizyjnej giełdzie piosenki. W listopadzie roku następnego Hej Hanno ukazała się na tzw. epce. Tadeusz Woźniak i Grupa Czterech.

Za chwilę melancholijny przebój czerwonych gitar zatytułowany Anna Maria. To piosenka o smutnej dziewczynie czekającej na powrót ukochanego, wciąż patrzącej w dal, która nie wie, że ktoś inny pragnie, by go pokochała. Nie wiadomo, czy kobieta nosząca to imię faktycznie istniała w życiu kompozytora Seweryna Krajewskiego, czy była jedynie postacią wykreowaną w wyobraźni autora słów. Sam Krajewski wielokrotnie zaprzeczał, jakoby łączyło go coś z jakąś Anną Marią. Jednak jego koledzy wspominali, że spotykał się kiedyś ze spikerką telewizji Katowice o tym imieniu. Ona jednak wyjechała za granicę, zostawiając zakochanego w niej młodzieńca. Słowa do piosenki Seweryna Krajewskiego napisał ceniony tekściarz Krzysztof Dzikowski. W sierpniu 1968 roku piosenka została wydana na singlu. W 1969 zrobiła furorę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie i zdecydowała o przyznaniu czerwonym gitarom złotego mikrofonu. Oto Anna Maria.

Piosenka Ochlala zespołu Rezerwat w swojej wersji tekstowej jest nieco zagadkowa, bo czy tytułowa Lala to prawdziwa dziewczyna? Czy Lala pochodzi od jej imienia, a może jedynie określa jej beznamiętny wizerunek? Z drugiej strony może to rzeczywiście tylko złoty manekin. Najpewniej jednak to metafora pięknej i zimnej dziewczyny. Piosenka znalazła się na drugim albumie łódzkiej grupy zatytułowanym Serce, wydanym w 1987 roku. Muzykę skomponował gitarzysta Rezerwatu Wiktor Daraszkiewicz, słowa napisali Andrzej Senar oraz basista i wokalista zespołu Andrzej Adamiak. Och, Lala.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
0: Po reklamie.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.
2: Grupa 8, parafiausze, pozdrawiam całą parafię i męża z pracy.
3: Aneta, grupa 8, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy chcieliby iść, a nie mogą.
4: Grupa numer 8, pozdrawiam wszystkich pielgrzymów duchowych i parafię świętego Floriana w Uszwi.
5: Pozdrawiamy wszystkich parafian z Łąkty.
6: Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów grupy Piątej przede wszystkim.
7: Oczywiście pozdrawiamy wszystkich z kamienicy, męża, dzieci z domu i parafię w kamienicy, księdza proboszcza, a tu koleżanka pozdrawia.
8: Łukowice, ja ze Świdnika i z Łukowicy.
7: Mówiła Alina z grupy 19.
9: Grupa 19, pozdrawiamy parafię Czarny Potok, naszych najbliższych, rodzinę.
10: Też grupa 19, całą rodzinę, całą parafię.
11: Grupa 25, Zofia. Pozdrawiam rodzinę, wszystkich znajomych i wszystkich pielgrzymów.
12: Grupa 14, pozdrawiamy mamę Janinę, która została w domu, parafii Ropa oraz siostrę i braci również z parafii Ropa. Siostra z parafii Końcowa.
13: Kogo mamy pozdrowić? Całą naszą rodzinę, mojego ojca, teściową, naszego Kubę, co został w domu i wszystkich Ropian.
14: Z Ropy wrócę Jan. Córkę Natalię, Zuzię, Wikusię, Kasię, sąsiadów.
15: Ja pozdrawiam wszystkich znajomych z Kąclowej. Anna Głupczyk pozdrawia.
16: No to dobrze, to ja pozdrowię moje córki Paulinę i Izabelę, które zostały w domu. Dziękuję.
17: No to pozdrawiam całą parafię Ropa z proboszczem Stanisławem Poremskim i całą moją rodzinę i wszystkich kolegów i koleżanek z pracy.
18: Oczywiście pozdrawiam swojego męża Marka, który został właśnie z dziećmi w domu, opiekuje się młodszymi, żebyśmy mogli pójść na pielgrzymkę.
19: Ja pozdrawiam moją żonę Karolinę, która została w domu.
20: Bożena Gancarz, grupa 17 z Mielca. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów, żeby szczęśliwie doszli do celu.
21: Pamiętamy też o duchowych pielgrzymach, co zostali w domu?
20: Oczywiście, tak samo. Tak samo będziemy się za nich modlić. I oni za nas tak samo.
22: Jestem Mietek, grupa 22. No i pozdrawiam wszystkich parafian z parafii Mogilno. No i cały dekanat 22.
23: Jestem Krystyna, też z grupy 22. Chciałam pozdrowić całą rodzinę, koleżanki z pracy, parafian i pielgrzymów wszystkich.
24: Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów grupy 7. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców gminy Szczurowa, naszej wsi Szczurowa, proboszcza Wiesława Majkę i moją kochaną teściową Irenkę z Podrylowia.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Sądecki WOPR dostał pieniądze na wymianę sprzętu. 48-letni Tomasz Zwojnicza walczy o życie i potrzebuje pomocy. Szczegóły za chwilę. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Prawie 1 200 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego dostanie Sądeckie Wodne, Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pieniądze pozwolą m.in. na wymianę wysłużonego już sprzętu, który jest używany podczas akcji ratunkowych. To m.in. skutery wodne, ale także samochody, mówi Jarosław Pogwist, prezes lokalnego WOPR-u.
2: Jeden SUV, jeden pick-up taki terenowy z nadbudową, do tego mamy przyczepę taką specjalną na sprzęt, która będzie cały czas w gotowości do szybkich wyjazdów. Jest też w planie zakup nowego skutera wodnego, nowy quad, do tego 8 słupów z wyposażeniem dla ratowników. To też jest taki dla nas bardzo ważny element, bo to jest jakby wyposażenie osobiste ratowników. Unowocześnimy sobie, wymienimy to, co mamy już u nas wysłużone.
1: Niektóre samochody lub skutery wodne na stanie lokalnej jednostki WOPR mają już 20 lat, a nowy sprzęt ma służyć sądeckim ratownikom wodnym w kolejnym sezonie letnim.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: 48-letni Tomasz Zwojnicza walczy o życie. W maju ubiegłego roku usłyszał dramatyczną diagnozę – drobnokomórkowy rak lewego płuca. Rozpoczął leczenie, przeszedł chemioterapię i radioterapię. Przez kilka miesięcy była nadzieja, że chorobę udało się pokonać. Niestety w marcu tego roku rak powrócił ze zdwojoną siłą. Pojawiły się przerzuty do węzłów chłonnych i kości. Choroba doprowadziła m.in. do patologicznego złamania 6 żeber. Tomasz zmaga się z ogromnym bólem, problemami z jedzeniem i znaczną utratą masy ciała. Obecnie ponownie przechodzi chemioterapię. Potrzebuje też rehabilitacji, terapii wspomagających, specjalistycznej opieki, a także odpowiedniego żywienia. Koszty związane z jego chorobą są ogromne i przekraczają możliwość rodziny. Każda pomoc więc może być dla niego szansą na lepsze funkcjonowanie.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Kto nie miał wydłużonego weekendu, nic nie stracił. Większości osób przysługuje dodatkowy dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę. Tak w tym roku było 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
3: Dodatkowe wolne przysługuje z zasady każdemu, kto pracuje średnio 5 dni w tygodniu, tłumaczy Ewelina Kolanowska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.
4: W konsekwencji pracownicy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy, mają prawo do jeszcze jednego dodatkowego dnia wolnego.
3: Pracodawca może, ale nie musi samemu wyznaczyć dzień, kiedy wolne należy odebrać. Jeśli ktoś będzie wtedy na zwolnieniu lekarskim, dodatkowe wolne przepadnie. Inaczej jest w przypadku pracowników na urlopach.
4: Dzień ten nie jest traktowany jako urlop. Oznacza to, że pracownik korzysta z dnia wolnego, przyznanego za święto, a nie z urlopu wypoczynkowego.
3: Wolne za 15 sierpnia można było odebrać przed tym dniem, ale można to zrobić także po. Ważne, by zmieścić się w przyjętym w naszej firmie okresie rozliczeniowym.
1: Gmina Stary Sącz podpisała umowę na wykonanie przystani kultury w Myślcu. Powstaną tu m.in. ścieżki rowerowe, wiata z paleniskiem, plac zabaw i park z leżakami i strefą odpoczynku. Ponadto boisko do siatkówki plażowej. Wartość projektu to ponad 3 700 000 złotych, mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
5: Mamy na to dofinansowanie ze środków unijnych na rozwój właśnie oferty takiej turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Dotacje mamy ponad 3 miliony na to przedsięwzięcie. Natomiast na razie mamy program funkcjonalno-użytkowy, który mówi, co tam ma być.
1: Teraz wykonawca będzie miał za zadanie przygotować projekt i zrealizować inwestycję. Ma być gotowa w przyszłym roku.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
3: Człowiek z dzisiejszej Ewangelii odważył się postawić pytanie, na które wiedział, że Jezus będzie znał odpowiedź. To był krok w dobrym kierunku, ale by iść dalej, trzeba wprowadzić odpowiedź w życie. Ten człowiek doświadczył duchowego braku, ale niestety materialne posiadanie utrudniło mu zdobycie bogactw największych. Nigdy nie będzie dobrze, jeśli ciało, materia będzie przeciwna duchowi. Aby iść za Jezusem, trzeba nie być przywiązanym do tego, co materialne. Posiadać, ale tak, aby nie być związanym. Kto jest bogaty najpierw duchem i z ciałem sobie poradzi. Dlatego tych Jezus nazwał błogosławionymi.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18, o tej porze łączymy się z Bazyliką pod wezwaniem świętej Małgorzaty, sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Andrzej Mirek, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej w Gromniku.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Dzisiaj Kościół wspomina świętego Jacka. Jest jedynym polskim świętym przedstawionym na kolumnadzie otaczającej plac świętego Piotra w Rzymie. Ten szczegół zaczerpnięty ze świata sztuki i architektury podpowiada nam, że dzisiejszy święty odegrał ważną rolę w dziejach Kościoła. Był pierwszym Polakiem, który wstąpił do zakonu dominikańskiego. Ewangelizował ludność Karyntii, Moraw, Czech, Polski, Rusi i Prus. Historia nazwała go apostołem północy. Za wstawnictwem świętego Jacka prośmy w trakcie tej mszy świętej o zapał misyjny dla nas wszystkich. Prośmy również o potrzebne łaski dla pielgrzymów z naszej diecezji, którzy udali się dziś już na Jasną Górę, pieszą pielgrzymkę. Polećmy również i Grażynę, która obchodzi 50. rocznicę swoich urodzin. Chcemy wraz z nią dziękować Bogu za wszelkie otrzymane łaski i prosić o dalsze Boże błogosławieństwo dla niej i dla jej rodziny. Uczestnicząc w świętej liturgii, przyjmując na siebie obowiązek głoszenia Chrystusa innym, przeprośmy Boga za popełnione grzechy, byśmy mogli czynić to z czystym sercem. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: się. Wszechmogący wieczny Boże, dzięki Twojej łasce święty Jacek przez wytrwałe głoszenie Ewangelii odnowił, umocnił wierze wiele narodów. Przez jego wstawiennictwo pomnóż naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, oto zabieram Ci nagle radość Twych oczu, ale nie lamentuj, ani nie płacz, ani nie pozwól, aby płynęły Ci łzy. Wzdychaj w milczeniu, nie przywdziewaj żałoby jak po umarłym. Zawiąż sobie zawój dookoła głowy, sandały włóż na nogi, nie przysłaniaj brody, nie spożywaj chleba żałoby. Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona i uczyniłem rano tak, jak mi rozkazano. A lud mówił do mnie, czy nie wyjaśnisz nam, co oznacza dla nas to, co czynisz? Wówczas powiedziałem im, Pan skierował do mnie te słowa, powiedz domowi Izraela, tak mówi Pan Bóg, oto ja pozwalam bezcześcić świątynię moją, dumę waszej potęgi, radość waszych oczu, tęsknotę waszych serc. Synowie wasi, córki wasze, których opuściliście, od miecza poginą. Wy zaś tak uczynicie, jak ja uczyniłem. Brody nie będziecie przesłaniać, ani spożywać chleba żałoby. Ale mając zawoje na głowach i sandały na nogach, nie będziecie lamentować ani płakać. Będziecie schnąć z powodu nieprawości waszych i będziecie wzdychać jeden po drugim. Ezechiel będzie dla was znakiem. To, co on uczynił, będziecie i wy czynili, gdy to nastąpi. I poznacie, że ja jestem Pan. Oto słowo Boże.

Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie czy ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy słuchacze Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Żyjemy w takim świecie, gdzie wydaje się, że na przykład w rozmowie z różnymi osobami, którzy gdzieś tam są daleko od Kościoła, którzy mówią, że dzisiaj dekalog to już jest przestarzały, trzeba być nowoczesnym, wystarczy być tylko dobrym człowiekiem. Natomiast, drodzy, co to znaczy być dobrym człowiekiem, jeżeli

przez nas czynił dobro. My nie mamy tylko być dobrymi ludźmi, ale mamy czynić dobro wobec innych. Tak jak to można powiedzieć, chrześcijanie są misyjni. Nie mamy tylko siedzieć w swoich domach, ale tym dobrem, tą Ewangelią, tym zapałem mamy dzielić się z innymi. I Jezus nie wymyśla niczego innego, ale kiedy młodzieniec pyta się o zbawienie, to Jezus mówi: przestrzegaj przykazań, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. I przez wieki te przykazania są potwierdzone, a nieraz Matka Boża w różnych objawieniach jakby chciała nam przypominać, bo my ludzie nieraz zapominamy o tym, gubimy się w tym wirze świata. Popatrzmy, La Salette, kiedy Matka Boża w 1848 roku przychodzi i przypomina o trzech pierwszych przykazaniach, żeby pamiętajcie, żeby się modlić, mówi do Maksyma i Melanii. Jeżeli nie macie czasu na modlitwę, to przynajmniej odmówcie krótki pacierz, modlitwa. Mówi o tym Matka Boża, żeby nie przeklinać, a w tamtych czasach woźnice bardzo przeklinali, używając imion świętych. Mówi o tym, żeby pamiętać o niedzielnej mszy świętej, bo Matka Boża płacze i mówi, że tylko starsze babcie przychodzą do kościoła, a reszta nic sobie nie robi z Dnia Świętego. I nasze, można powiedzieć, w cudzysłowie, objawienia w 1877 roku w Gieczwałdzie. Przecież Matka Boża tak samo przypomina podstawowe rzeczy. Oczywiście mówi, módlcie się codziennie na różańcu, ale jeszcze mówi, kiedy Justyna Szafryńska, Barbara Samulowska ma widzenia i później z polecenia Augusta Weisla, proboszcza, te dzieci zadają pytania Maryi i pytają między innymi, przyszła taka rodzina, Burholz z Ornety i pyta, Matko Boża, co mamy uczynić, żeby odzyskać zdrowie? A Matka Boża mówi, mówi, zacznijcie się modlić i przestańcie pić wódkę. Konkret. I to też jest piąte przykazanie, drodzy. Kiedy ksiądz proboszcz pyta Matkę Bożą przez dzieci, żeby się zapytały Maryi, a co stanie się z tymi dziewczętami, które się lekko prowadzą? Matka Boża, będą ukarane. Czyli też wzywa do odpowiedzialności za nasze czyny. Więc widzimy, drodzy, co mamy czynić, aby uzyskać życie wieczne. Tak się otworzyć na działanie Pana Boga, i to robimy podczas Eucharystii, abyśmy napełnieni tą łaską Bożą, wychodząc z tego Kościoła, pełnili przykazania, wypełniali przykazania. To jest droga do świętości. Módlmy się o tą świętość podczas dzisiejszej Eucharystii i każdego dnia. Amen.

Wspominając dzisiaj świętego Jacka, wielkiego polskiego misjonarza i kaznodziei, przedstawmy teraz Bogu wspólne prośby. Wspieraj pasterzy całej wspólnoty Kościoła, aby wzorem świętego Jacka gorliwie realizowali swoje powołanie do służby Bogu i wszystkim wiernym. Ciebie prosimy. Wspieraj ciężko pracujących, zwłaszcza przy tegorocznych zbiorach, aby za swój codzienny trud cieszyli się uznaniem całego społeczeństwa. Ciebie prosimy. Wspieraj odchodzących z tego świata, a zmarłych przyjmij do swojego królestwa, aby radowali się szczęściem wiecznym w gronie świętych i błogosławionych. Ciebie prosimy. Wspieraj Grażynę, która obchodzi 50. rocznicę swoich urodzin, aby doznawała Twojej miłości, wdzięczności ludzi. Ciebie prosimy. Wspieraj nas wszystkich,

otaczających dziś ołtarz Pański, abyśmy walcząc z grzechami, przez wiarę, osobistą modlitwę, budowali Królestwo Maryi w naszej Ojczyźnie. Ciebie prosimy. Wspieraj wszystkich pielgrzymów zdążających na Jasną Górę. Otaczaj swoją opieką. Ciebie prosimy. Dobry Boże, który w świętych dajesz nam orędowników i wzór życia, wysłuchaj naszych modlitw, gdy uciekamy się do Ciebie przez ich wstawiennictwo i spraw, abyśmy z nimi cieszyli się Tobą w niebie przez Chrystusa Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary, które składamy w dniu świętego Jacka i spraw, abyśmy przez święte życie naśladowali misterium męki Pańskiej, której sprawujemy przez Chrystusa Pana.

0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością dajemy cześć świętemu Jackowi, którego dałeś swoje

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Jackiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczyni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielni

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, święty Jacek całe swoje życie poświęcił głoszeniu prawdziwej wiary. Mocą Najświętszego Sakramentu utwierdź nas w tej wierze, abyśmy wszędzie wyznawali ją słowami i czynami przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Tak jak święty Jacek, również i my jesteśmy utwierdzeni w wierze tym uczestnictwem Najświętszej Ofiary i pragniemy wyznawać tą wiarę słowami, czynami. Niech w tym zadaniu, w pełnieniu na co dzień Bożych przykazań, o których była mowa w kazaniu, towarzyszy nam Boże błogosławieństwo, szczególna łaska Boża. Zatem z wiarą przyjmijcie tę łaskę. Pan z wami
1: i z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.

Zakończyliśmy transmisję przy świętej z Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty, sanktuarium przeniewinienia Pańskiego w Nowym Sączu. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Andrzej Mirek, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej w Gromniku.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
4: Informacje z życia Kościoła.
5: Jolanta Mościerz, zapraszam. W codziennych uczynkach dobra, zwykłej ludzkiej życzliwości, ufności pokładanej w Bogu ukryta jest wielka siła, mówił biskup tarnowski Andrzej Jerz na rozpoczęcie 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Msza święta na placu katedralnym zainaugurowała 9-dniowe rekolekcje w drodze pod hasłem Posłani. Ponad 5 tysięcy osób wyruszyło z Tarnowa w poniedziałek 17 sierpnia w kierunku Jasnej Góry. Kolejne osoby mogą jeszcze dołączyć do tych grup. Biskup Andrzej Jerz mówił w homilii, że modlitwa i pielgrzymie utrudzenie wpływają twórczo na przemianę świata, aby stawał się lepszy.
6: W codziennych uczynkach dobra, zwykłej ludzkiej życzliwości, ufności pokładanej w Bogu, ukryta jest wielka siła. Nie dzierżymy w naszych rękach takiej władzy, która spektakularnie zmieniałaby obraz świata. Jednak każda z nas może pielęgnować małe pola dobra, które zostały nam powierzone. Uczmy się wciąż naśladować Jezusa Chrystusa, który zwyciężył przez miłość, stając jednocześnie frontem do rzeczywistości ludzkiej słabości, grzechu.
5: Na szlaku jest dużo rodzin z dziećmi. Na pielgrzymkę wybrało się małżeństwo spod Krakowa, Róża i Michał, z 7 dzieci. Najstarszy syn ma 16 lat, a najmłodsza córka 11 miesięcy.
7: Ja pochodzę z Limanowej, więc jako młoda dziewczyna byłam 3 razy, a z całą rodziną pielgrzymowaliśmy z pielgrzymką krakowską. No ale w tym roku pojechaliśmy do Medjugorje, też tak rodzinnie, więc byliśmy na Mladifeście, wtedy jest właśnie pielgrzymka krakowska i nie mogliśmy pójść. No i stwierdziliśmy, że skoro na krakowską nie możemy, no to spróbujemy na tarnowskiej, chociaż tarnowska to większe wyzwanie.
8: Jestem pełen zapału, trochę zmęczony, bo krótko dzisiaj spałem. To wszystko jest na plus, bo to im większy trud, tym większa łaska, więc mam nadzieję, że te łaski będziemy w stanie przyjąć i może nie tylko dla siebie, ale też dla innych je wymodlić, wyprosić.
9: Byłeś już na pielgrzymce?
10: Tak, byłem. Kilka razy.
9: Bardzo dobre nastawienie. Pewnie macie dużo intencji?
10: Za rodzinę, za kolegów.
5: Tarnowianie pożegnali pielgrzymów zmierzających przed oblicze Czarnej Madonny. Mieszkańcy regionu, którzy żegnali ich przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie, przyznali, że towarzyszy im wielkie wzruszenie, a niektórym także ogromny smutek, że z różnych powodów nie mogą pójść razem z pielgrzymami.
11: Nie idę w tym roku, byłam 6 razy, ale tak się złożyło, że nie idę. I bo jak widzę, jak oni idą, no to po prostu płakać się chce, bo jest cudowne. Cudowna atmosfera i oddajemy wszystko, co chcemy Matce Bożej. I całym sercem jestem z nimi.
12: Ja chodziłam długo, moja córka chodziła i dlatego przyszliśmy pożegnać i mamy jeszcze trochę znajomych. A poza tym przyszliśmy się z nimi pomodlić.
5: Ile razy pani była na pielgrzymce?
12: 18.
5: Dla kogo te róże?
13: Dla pielgrzymów oczywiście. Kiedyś zdarzyło mi się być 3 razy na pielgrzymce. No w tym roku żałuję bardzo, że się nie udało, być może w przyszłym roku. Mam taką nadzieję. Więc to z takiego sentymentu, no i podziwiam ich za to, że są wytrwali, że po pierwsze chce się im iść, bo to jest ogromny trud. No i mam nadzieję, że te moje intencje gdzieś też tam zaniosą.
5: Na placu katedralnym w Tarnowie zabrzmiała piosenka, która będzie towarzyszyć uczestnikom 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę pod hasłem Posłani. Słowa napisał ksiądz Maksymilian Lelito, a muzyka to dzieło pielgrzymkowej grupy numer 13. W studiu pielgrzymkowym na antenie Radia RDN Małopolskiej RDN Nowy Sącz gościli ksiądz Piotr Obrzut, który jest autorem muzyki, i Weronika, jedna z wokalistek, która zaśpiewała na żywo refren tej piosenki.
14: Posłani.

0: Śpiewać obficie.
1: Posłanie kojarzy się z pewnym dynamizmem. To musi być ten utwór energiczny, a przede wszystkim refren, żeby był łatwy do zapamiętania, żeby to wpadało w ucho. I tak właśnie Weronika przed chwilą zaśpiewała. Myślę, że to będzie wiele osób nuciło.
2: Ta piosenka to jest takie wezwanie do tego, że jesteśmy posłani nie tylko w trakcie tej naszej pielgrzymki, ale również w życiu codziennym. Właśnie do tego, aby nieść tą radość Bożą, pielgrzymkową, szczęście, którym Pan Bóg nas obdarza.
3: Piosenka będzie emitowana na dłuższych postojach i przypominać o haśle rekolekcji W drodze posłani. A przed pielgrzymami 9 dni drogi, ponad 200 km, pątnicy dotrą do Częstochowy 25 sierpnia. Biskupi przemyscy jednoczą się w modlitwie za ofiary wypadku na Węgrzech, rannych oraz ich rodziny. Zapewnił o tym rzecznik prasowy archidiecezji przemyskiej ksiądz Bartosz Rajnowski.
4: Biskupi przemyscy jednoczą się ze wszystkimi, których ten tragiczny wypadek w jakikolwiek sposób dotknął, zwłaszcza tych, którzy w tym wypadku stracili swoich bliskich. Ta modlitwa będzie płynąć w najbliższych dniach, a również jeżeli będzie taka potrzeba, to po ustaleniach niezbędnych przez władze państwowe będziemy starali się w miarę możliwości i w miarę potrzeb z taką pomocą inną też służyć.
3: Zapewnienie o modlitwie skierował też przewodniczący episkopatu oraz biskupi rzeszowscy. W wypadku na północnym wschodzie Węgier zginęło 12 obywateli Polski. Do zdarzenia doszło z soboty na niedzielę około 1 w nocy na autostradzie M3. Polski autokar przewrócił się i zjechał do rowu na prostym odcinku drogi. Wiózł pielgrzymów z Podkarpacia, którzy wracali z Medjugorje. W niedzielę 16 sierpnia zmarł ojciec Janusz Dyrek, redemptorysta. Msza święta żałobna w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu będzie celebrowana we wtorek 18 sierpnia o godzinie 15. Msza święta pogrzebowa odbędzie się w środę 19 sierpnia o godzinie 13 w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie.
5: To były informacje z życia kościoła.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624. 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Słuchajcie, radia RDN Opolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą poprowadzą pielgrzymi z grupy drugiej świętego Franciszka z pątnikami 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej, a są to pątnicy z dekanatów Tarnów Wschód, Tarnów Północ, Brzozówka, Lisia Góra, Nowa Jastrzębka, Stare Żukowice oraz Zaczarnie.
1: Dzisiaj różaniec odmawia grupa druga. Modlimy się o otwartość na Boży plan w naszym życiu oraz na tej pielgrzymce. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego.
2: Kościele nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. W tajemnicy zwiastowania Maryja akceptuje wolę Bożą. Nie jest to wola łatwa i jasna. Maryja jednak w pełnym zaufaniu przyjmuje decyzję Boga. Zgadza się, aby Słowo stało się ciałem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. W tajemnicy nawiedzenia Maryja dzieli się swoją wiarą i radością. Biegnie do człowieka potrzebującego pomocy. W swojej miłości żyje także dla innych. Intencja. Za siostry i braci w grupie, o siłę do podtrzymywania słabszych na duchu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. W tajemnicy narodzenia Maryja jest świadkiem cudu. Bóg wypełnił swoją obietnicę. Jeszcze nigdy nie był tak blisko ludzi. Maryja widzi Go jako pierwsza i przyjmuje jako swojego Syna.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.

0: łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie w świątyni. W tajemnicy ofiarowania Maryja wie, że nie może mieć swojego syna tylko dla siebie, bo on całkowicie należy do Ojca. Czasami trzeba oddać Bogu to, co najcenniejsze, aby zyskać jeszcze więcej.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica piąta. Odnalezienie w świątyni. W tajemnicy odnalezienia Maryja zrozumiała, że jej Syn przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca. Jednocześnie przekonała się, że łatwo jest stracić Jezusa, a dużo trudniej jest Go odnaleźć.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
4: i nie wódź na

0: nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
4: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
1: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
0: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral. Sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
2: Pierwszy dzień 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę dobiega końca. To już nasze ostatnie radiowe spotkanie tego dnia. Maria Mołka, witam Was serdecznie, drodzy słuchacze. Teraz wybieramy się do grupy 15. Właśnie z tą grupą pielgrzymuje liczna rodzina. Było i trochę słońca, i trochę deszczu. Jak się pielgrzymuje właśnie w tej 44. pieszej pielgrzymce tarnowskiej?
3: W ogóle mam 44 lata, jestem na 44. pielgrzymce, a byłam ostatnio na 18, czyli gdy miałam 18 lat. Teraz jestem z rodzinką, czyli z siedmiorgiem dzieci. Najmłodsza tutaj właśnie ma prawie roczek, Weronisia. No i nie powiem, że było łatwo. No jest dosyć wymagająca grupa, 15 limanowska. Tak pędzi, że po prostu ledwo nadążamy za nią. No ale dziękuję Bogu za każdą godzinę. Mam nadzieję, że będzie ich więcej.
2: Jest wymagająca trasa, jednak ponad 200 kilometrów to cała trasa do przejścia. Na razie te pierwsze za Wami. Jak się szykowaliście? No bo jednak wyprawa rodzinna to już jest wyzwanie jeszcze z siódemką dzieci.
3: Tak, no jak się szykowaliśmy? Kilka dni właściwie. No, trzeba było, prawda, zakupić jakieś peleryny, których nie było. Ale powiem szczerze, że my już pewne doświadczenie mamy, bo w 18 roku wyruszyliśmy pierwszy raz tak całą rodziną, ale na pielgrzymkę krakowską. A krakowska jest troszkę mniej wymagająca, więc 6 dni i jakoś tak wolniej, albo no, ale w każdym razie doświadczenie mamy. Też czasem wyjeżdżamy na pielgrzymki takie poza Polską. Ostatnio byliśmy na przykład na Mladifeście w Medjugorje, dlatego nie mogliśmy być na krakowskiej. Dlatego tu jesteśmy.
2: Hasło, które teraz towarzyszy, to posłani. Czujecie się posłani jako rodzina na szlak, na drogę, na to, żeby dać świadectwo o Panu Bogu?
3: Myślę, że tak. Jeżeli Pan Bóg wlewa w nasze serca takie pragnienie, żeby iść i taką chęć, bo to wiemy od początku, że to będzie trudne, a jednak chce, żebyśmy szli, tak to odczytujemy, no to widocznie nas posyła. Pewnie ma jakiś plan w tym. I tak to odczytujemy i wierzymy, że jest z nami i idziemy do mamy.
2: Siostra Róża z grupy 15. Mamy tutaj jeszcze chłopaków. Jak masz na imię?
4: Franciszek.
2: Ile ty masz lat?
4: 10.
2: Która to jest twoja pielgrzymka?
4: Któraś, już nie pamiętam, ale nie pierwsza.
2: Nie liczysz już?
4: No zapomniałem, już jakieś 3 razy na pewno byłem.
2: Ty lubisz pielgrzymować? Lubisz taki sposób spędzania wakacji?
4: Tak, lubię, bo jest o wiele łatwiej pielgrzymować z jakimiś innymi ludźmi niż samemu.
2: A, czyli to, że jest taka duża grupa, to pomaga w marszu?
4: Tak.
2: A jak ty się czujesz po tych pierwszych kilometrach? Już trochę ich było za tobą, trochę w słońcu, trochę w deszczu.
4: No troszkę mnie bolą nogi, ale jest dobrze.
2: Jak ty rozumiesz to hasło, że jesteśmy posłani?
4: Jesteśmy posłani, żeby iść na tą pielgrzymkę z jakąś instancją.
2: No to mamy jeszcze też na szlaku Dominikę, też członek tej samej rodziny z grupy 15 limanowskiej. Powiedz mi, jak tobie się szło?
5: Mi się bardzo dobrze szło, ja lubię chodzić, dlatego bardzo dobrze po prostu mi się szło.
2: Jesteś młodą osobą, masz czas wakacji zapewne. Czemu zdecydowałaś się na to, żeby tak właśnie spędzić te wakacje?
5: Głównie dlatego, że moi rodzice szli, a ja też lubię pielgrzymki po prostu, bo już byliśmy na krakowskiej, więc no po prostu lubię tak chodzić, poznawać ludzi nowych, też chodzić do różnych miejscowości, z tamtymi ludźmi rozmawiać, co tam są, co nas przyjmują. No i to jest takie bardzo fajne, przyjemne.
2: Wartościowy jest to czas?
5: Tak, bardzo. Też przez modlitwę można tak bardziej się poczuć w wspólnocie.
2: To hasło, które teraz towarzyszy pielgrzymce, to hasło posłani. Jak ty rozumiesz to hasło?
5: Myślę, że mogę być posłana do moich koleżanek, żeby im opowiadać o chrześcijaństwie, bo większość z nich jest niewierząca.
2: Czyli w swojej klasie, w swoim otoczeniu masz osoby niewierzące. Dokładnie. I możesz nieść Jezusa.
5: Dokładnie tak. Mhm.
2: A jak to robić? Bo to nie jest na pewno prosta rzecz.
5: Najlepiej jak dla mnie pokazywać to swoim własnym przykładem. Jeżeli ty się dobrze zachowujesz, jesteś uśmiechnięta, pomagasz innym, no to ci ludzie widzą, że jesteś dobra i też może będą chcieli coś takiego zainwestować właśnie w to, żeby pójść do kościoła czy jakieś inne takie rzeczy.
2: W tym czasie pielgrzymki pewnie nie masz za dużo czasu na telefon, na media społecznościowe.
5: Nie, no nie ma czasu, nie ma czasu.
2: A to jest zmora podobno młodych ludzi. Ty też to widzisz w swoim otoczeniu?
5: Tak, oczywiście, że tak. Ja też czasami muszę odstawić elektronikę od siebie, żeby mieć trochę czasu takiego wolnego.
2: I to chyba jest dobry czas, te 9 dni.
5: Tak, bardzo dobry czas, dokładnie tak.
2: Jesteś po pierwszych kilometrach, to jeszcze powiedz mi, jakie nastawienie na te kolejne ponad 200 ma być do przejścia.
5: Ja mam takie nastawienie, że chcę przez wszystkie dni przejść sama i nie pomagać sobie jechaniem sami, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie, ale mam bardzo dobre nastawienie.
2: Lucja, też jesteś siostrą tutaj Dominiki?
6: Otóż to.
2: Jak się wam pielgrzymuje właśnie w takiej grupie dużej?
6: Wiedzmy bardzo dobrze. Oczywiście duża grupa, dlatego trudno się czasami zebrać, no ale bardzo fajnie nam to idzie.
2: Jak po tych pierwszych kilometrach oceniasz pielgrzymkę?
6: Mega fajnie mi się spodobało, fajne piosenki były śpiewane, fajny ksiądz, dlatego oceniam dobrze tą pielgrzymkę.
2: Dobre nastawienie na kolejne dni wędrówki?
6: Dokładnie. Tak, mam nadzieję, że będą udane.
2: Każdy dzień przynosi pewnie nowe wyzwania, a hasło pielgrzymki to posłanie. Jak ty, Lucjo, rozumiesz to hasło? Jak ono do ciebie trafia?
6: Myślę, że posłanie to chodzi o bardziej pomoc innym, żeby nieść pomoc po prostu potrzebującym.
2: I tak właśnie pierwszy dzień pielgrzymowania podsumowała rodzina z grupy 15. Tych rodzin na szlaku jest bardzo wiele, ale nie tylko rodziny pielgrzymują, jest wiele młodych osób. Z nimi będziemy jeszcze nieraz spotykać się w naszych studiach pielgrzymkowych, do których słuchania oczywiście zapraszamy. A już za chwilę duchowe pielgrzymowanie na naszej antenie, a zaraz po nim apel jasnogórski. Dziś z grupą 21. Do usłyszenia także już jutro na mszy świętej o godzinie 6:30 w Zabawie.
0: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
1: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
0: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
7: Reklama.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
2: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
1: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę.
0: To była autopromocja.
3: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę.
0: Duchowe pielgrzymowanie. Audycja dla pielgrzymów duchowych.
4: Duchowi pielgrzymi, zapraszamy Was do wysłuchania konferencji z trasy 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, którą wygłosi tegoroczny duchowy przewodnik ksiądz Wojciech Węgrzyniak.
5: Dzięki Bogu wyruszyliśmy w drogę. Mamy nie tylko dojść na Jasną Górę, ale przez te dni przeżyć rzeczy, których się jeszcze nie spodziewamy, na które jesteśmy otwarci, ale również przemyśleć sprawę posłania, bycia posłanym, misji, powołania, rozumianego bardzo szeroko, wezwania do niektórych zadań. Tak jest tegoroczny temat i mam nadzieję, że chociaż trochę pomogę Wam w przemyśleniach, których musicie pewno zrobić sami, bo wiadomo, że nikt za kogo myślał nie będzie. W czasie tej pierwszej konferencji chciałbym, żebyśmy się skupili na pytaniu, kto nas posyła, co nas posyła, ale najpierw musimy sobie zadać jakoś pytanie, co to jest posłanie, co to znaczy, że coś posyła, że ktoś kogoś posyła. I mówiąc tak najbardziej ogólnie, żeby było posłanie, są potrzebne trzy rzeczy, czy trzy warunki, trzy rzeczywistości. Musi być ktoś, kto posyła. To nie jest tak, że sami możemy się zdecydować, możemy podjąć decyzję, ale kiedy mówi się o posłaniu, to generalnie rzecz biorąc, musi być czynnik zewnętrzny, który wpływa na inny czynnik, albo człowiek na człowieka, albo świat na człowieka, albo natura na człowieka, to za chwilę sobie o tym powiemy, ale generalnie rzecz biorąc, musi ktoś posyłać kogoś i posyłać po coś. Nigdy się nie posyła bez sensu, nigdy się nie posyła po to, żeby iść dla samego chodzenia. Zawsze posłanie ma cel, ma jakiś sens, ma jakiś konkret. A więc nie wchodząc w jakieś większe detale, generalnie, kiedy będę mówił o posłaniu, kiedy będziemy się zastanawiać nad posłaniem, to myślimy właśnie w tej przestrzeni, że jest ktoś, kto posyła, jest ktoś, kto jest posłany, jest jakiś cel, do który ten posłany ma dojść. Co nas posyła? Zadajmy sobie pytanie w czasie tej konferencji, co nas posyła, co może posyłać człowieka. I pierwsza taka rzeczywistość, która nas posyła, to jest biologia. Czasem studenci pytają mi się, kiedy ksiądz wstaje, ja mówię, no jak mnie biologia obudzi. Mam taki akurat rytm dnia, że pracuję głównie wieczorem. Większość zajęć mam wieczorem, wykłady to raz może w tygodniu mi się zdarzyło mieć o 8, tak to dopiero zaczynam o 11, o 13, więc mogę spać po prostu, jak to się mówi, do oporu, albo w moim wieku to już się mówi, jak cię po prostu biologia obudzi. Biologia jest takim czynnikiem, który nas bardzo często posyła, nie, że chciałbyś posłuchać konferencji, albo chciałbyś posiedzieć w teatrze, chciałbyś tym, ale no musisz pójść po prostu do toalety. Chciałbyś poczytać jeszcze książkę, czy pouczyć się do egzaminu, ale musisz zasnąć, bo po prostu nie ma szans. Choćbyś miał największe pragnienia, to cię biologia po prostu zetnie, nie? Chciałbyś się obudzić, nie? Żeby się nie spóźnić na pociąg, na autobus, do szkoły, ale nie obudzisz się, bo to nie my się budzimy. To nie my się budzimy, to biologia decyduje, kiedy my się obudzimy. Bardzo nie lubię, jak ktoś na kogoś krzyczy, że się spóźnił, znaczy, że zaspał, nie? Że zaspał. Ja mówię, przecież zaspanie nie jest grzechem. No, przecież my nic nie robimy, żeby wstać. My nic nie robimy, żeby wstać. Tak naprawdę to nie jest tak, że człowiek w nocy śpi i w czasie snu sobie mówi, o dobre, teraz się obudzę. Nie. Właśnie budzi nas budzik, czasem budzą nas inni ludzie, czasem budzi właśnie biologia, nas budzi, ale to poranne obudzenie jest takim pięknym znakiem, że człowiek nie ma na to wpływu. Oczywiście czasem ma wpływ, kiedy się położy spać, czasem ma wpływ na to, czy włączył budzik, czy nie włączył. Może mieć różne czynności, ale generalnie przez wieki sen był obrazem śmierci. To znaczy i zmartwychwstanie obrazem właśnie pobudki ze snu, no bo tak naprawdę my nie wpływamy na to, że my się budzimy. Po prostu ktoś nas budzi, coś nas budzi zewnętrznie. Biologia mówi, no wstań jeszcze, no i przyjdzie taki dzień, my wstajemy, kładziemy się spać, jesteśmy przekonani, że się obudzimy, no ale przyjdzie może taki dzień, że się nie obudzimy, że no nie każdy umiera w ciągu dnia. Są też przypadki, że ludzie po prostu umierają w nocy. Więc jednym z takich elementów dosyć zasadniczych, jeśli chodzi o posłania, powołania, o to, że coś robimy, co musimy robić, jest biologia. Jest biologia i pod tym względem no, musimy sobie to jakoś po prostu uświadomić, że pewne rzeczy się nie przeskoczy, zwłaszcza jak komuś lata lecą i zaczyna być coraz starszy, no to żeby się też nie dziwił, że o, on ma takie zadania, czy takie pragnienia, on by chciał to, czy tamto, no dobra, tylko musisz pamiętać, że są też pewne wezwania biologii, no które no, zignorować się no, nie da, no trochę się może da, ale tak do końca się nie da, ileż można nie spać. Ileż można nie jeść po prostu, ileż można nie pić. Drugim takim obszarem kogoś, kto nas po prostu posyła, to są własne pragnienia. Własne pragnienia, że jest coś niesamowitego w nas, mamy jakieś takie DNA, czy jakąś taką indywidualność, jesteśmy tak niepowtarzalni, że my po prostu mamy własne pragnienia. Na przykład, dlaczego ja lubiłem chodzić do kościoła od dziecka? Dlaczego zdarzało się, że nawet w podstawówce byłem 2-3 razy na mszy świętej w niedzielę, a sąsiadowi ciężko było raz pójść? Dlaczego zakładałem związek kolarstwa we wsi? Pisałem jakieś statuty, jeździliśmy zwiedzać kościoły na Podhalu, dlaczego zbierałem znaczki, albo interesowałem je książeczki, zwłaszcza polsko-łacińskie, sobie porównywałem, jakie słowo czemu może odpowiadać, co to może być. Dlaczego akurat tak? Nie wiem, dlaczego mój brat najstarszy od dziecka zbierał kamienie i interesował się geologią, chociaż rodzice kompletnie nie mieli w tym kierunku wykształcenia. Jest coś takiego jak własne pragnienia, że one nas ciągną, że one nas sporywają, pociągają, że tutaj kwestia rodzeństwa, no w ogóle może nie odgrywać rolę, kwestia rodziny może nie odgrywać rolę, że masz to coś w sobie i to jest dla mnie osobiście mega fenomen, że na przykład na świecie nie jest tak, że wszyscy chcą być fryzjerami albo wszyscy chcą być kucharzami, no bo byłoby bardzo ciężko na tym świecie żyć, ale ciekawe jest to, że na tym świecie jakoś się rozkładamy, nie? Że tego interesują samochody, tego interesuje jedzenie, tego interesuje moda, ten chciałby być nauczycielem, tamten lekarzem, tu ktoś może architektem, a ten ktoś się spełnia po prostu gospodarząc w domu i zajmując się tym, co otrzymał od rodziców. No tak naprawdę, no owszem, są można powiedzieć pewne czynniki. Jak znajomy mówił, że kupili w 4 klasie dziecku atlas historyczny, to tak się chłopak zakręcił, że dzisiaj już studiuje historię, no ale cała podstawówka i konkursy i jakieś takie grupy rekonstrukcyjne, no bo ten jeden atlas historyczny jakoś tak wpłynął na jego mózg, na jego działanie, na jego pragnienia, że te własne pragnienia zostały ukształtowane. No i czasem tak jest, że rodzice nieraz coś podsuwają, ciotki podsuwają, wujki podsuwają, kim w życiu będziesz, mówią tym czy tamtym, po prostu, no ale te własne pragnienia mogą oczywiście być jakoś sterowane przez innych, czy jakoś inspirowane, ale jest ta niesamowita tajemnica, że to jest ze mnie, nie, że to jest we mnie, że ja mam pragnienie bycia posłanym, czy moje pragnienie posyła mnie po prostu do takich rzeczy, a nie do innych. Trzecia kategoria, która mówi o posłaniu, czy trzecia rzeczywistość, która nas posyła, to są własne przyzwyczajenia. Przyzwyczajenia, czy stereotypy, a nawet nałogi. No bo pragnienie to jest, można powiedzieć, dosyć dużo związane też z naszą wolą, że mogę ostatecznie to robić albo nie. Ale jak się człowiek przyzwyczai do pewnych rzeczy, jak ma pewnego rodzaju też stereotypy, że zawsze się tak po prostu robi, albo już nie daj Panie Boże ma nałogi, no to to już jest takie na granicy pragnień a biologii. No bo w nałogu człowiek pragnie, no pragnie po prostu zrobić to czy tamto, no ale nie ma takiej wolności, żeby powiedzieć nie, a skoro nie ma wolności, to trochę to już zaczyna być na poziomie biologii, na poziomie takiego przyzwyczajenia, na poziomie jakiegoś po prostu reakcji ciała, które no, nie pozwalają człowiekowi być bardziej wolnym i my się bardzo szybko przyzwyczajamy. Są takie sytuacje, że człowiek ma jakąś taką tendencję, no myślę, że to jakoś nauka jest w stanie na to odpowiedzieć, że to jest bardzo duża oszczędność energii, jak się pewne rzeczy powtarza, jak się je wykonuje podobnie, wtedy się też mniej stresujemy, więc no, mamy tendencję do uzależnień, mamy tendencję do przyzwyczajeń, mamy tendencję do pewnego rodzaju stereotypów, że tak to się robi, tak się w Wigilię robi rzeczy, tak się śpiewa kolędy, tak się palmę robi, no nie, albo tak się pomaga, czy nie pomaga rodzicom, czy wkłada nawet do pralki ubrania. Więc pewnego rodzaju posłanie może wynikać z pewnego rodzaju przyzwyczajeń. Zawsze tak było, zawsze żeśmy tak robili, zawsze się odwiedzało ciocie, zawsze wujek robił takie rzeczy czy inne, więc można by powiedzieć o takim właśnie trzecim obszarze, jakim są własne przyzwyczajenia, stereotypy, a bardzo często po prostu nałogi. To już im jest człowiek zwłaszcza starszy, to jest masakra w tym sensie, że człowiek no ciągle jest posłany do czegoś, do czego się przywiązał. No. Zauważmy, ile razy będziemy w czasie tej pielgrzymki posyłani do tego, żeby zaglądać w komórkę, nie? Zaglądać w komórkę i to już jest może na granicy biologii, może na granicy pragnień, ale tak naprawdę niesamowitych przyzwyczajeń, że na luknę sobie zobaczę, jaki poz, jaki tam coś trzeba odpisać, trzeba kliknąć, trzeba po prostu łapkę w górę, łapkę w dół, więc no to już może być tak, że no tak działamy jakby spontanicznie, że budzisz się rano i pierwsze co patrzysz to nie znak krzyża, tylko po prostu powiadomienia. Czwarta przestrzeń, czy taka czwarta kategoria, która mówi o tym, kto nas posyła, to są oczekiwania. To są po prostu oczekiwania, nie? Że to jest coś podobne do przyzwyczajeń, do stereotypów, ale jest coś takiego po prostu jak oczekiwania, nie? Że wypada, żeby pewne rzeczy zrobić. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo często na to cierpię, że robię coś, bo wypada. Robię coś, bo są takie oczekiwania. No bo jakbym nie pomógł spowiedzi, bo jakbym nie poszedł odwiedzić tego człowieka, jakbym się z nim nie spotkał, to nie zapomnę takiego spotkania na plantach, jak po latach studiów, bo 5 lat studiowałem w Rzymie, potem 3 lata w Jerozolimie, więc 8 lat nie było mnie w Polsce. Wróciłem po doktoracie, no i spotykam na plantach mojego kolegę i się mówię, wiesz co, już my się dawno nie widzieli, to może ja bym wpadł kiedyś do ciebie na kawę, a on mówi, no ale po co? I powiem szczerze, to mnie mega zmroziło, a tym bardziej mnie zmroziło, że jeszcze była inna sytuacja z innym starszym, po prostu księdzem, z którym kiedyś współpracowaliśmy w pewnych sprawach. No i potem żeśmy przestali współpracować, no i ja też mówię do niego, że się umówię na kawę, nie, teraz już nie współpracujemy razem, to nie ma takich potrzeb. Oczekiwania, nie, że mnie się wydawało, że no, że co jak co, no ale jak się z kimś umawiam na kawę, no to przecież powinien znaleźć czas, nie, że przecież ja nie chcę jakichś wielkich rzeczy, no ale naprawdę, czy z wszystkimi musimy pić kawę? Czy z wszystkimi, którzy nas proszą o spotkanie, musimy się spotkać? Czy z każdym, który chce, żebyśmy poszli na spacer? Czy każdy, który miał po prostu, żeby odpisać, no to żeby odpisał? Nieraz jest taki problem komunikacyjny, bo ludzie mówią, proszę księdza, no ale ksiądz, dlaczego nie odpisuje na maile? Ja mówię, no staram się być jak Pan Bóg, no staram się być boski, no Pan Bóg wszystko słucha, ale rzadko odpowiada, czy odpowiada wtedy, kiedy uważa, że warto odpowiadać, czy że trzeba odpowiadać, więc no tak trochę jest, a ludzie mają oczekiwania, żeby ksiądz odpisał, no ale no, jak będę 10 razy dziennie odpisywał, przepraszam, nie mam czasu, dziękuję za tego maila, pomodlę się, no można by zrobić automatyczną odpowiedź, że jeśli ten mail dostałeś odpowiedź, to znaczy mail została przeczytana.

takiego, że w nas, innych ludzi, które zostają w nas, że ja mam takie głębokie przekonanie na przykład, że jak ktoś przychodzi do mnie, to ja mu muszę zrobić kawę czy herbatę, że to nie jest tak, że no ja bym się po prostu źle z tym czuł, że go źle potraktowałem, albo jak ktoś mi mówi, o, że się chętnie bym do księdza przyszedł, to ja zawsze mówię, nie ma problemu, tylko musimy znaleźć czas, no bo mi się właśnie wydaje, że ludzie oczekują, żebym był dobry, żebym zrobił to, co oni chcą, żeby po prostu no nie sprawić im przykrości. Często jest tak, że potem oczywiście żałuję, mówię, po co ja się zgodziłem, po co ja się umówiłem na tą kolację, po co ja się gdzieś tam, przecież w ogóle nie mam na to czasu, chęci, nieraz ochoty, mi się tak bardzo potem nie chce, no ale oczekiwania, nie, gdzieś te oczekiwania po prostu popchnęły mnie w stronę takiej decyzji, no i potem człowiek trochę żałuje. Kolejną taką kategorią, czy rzeczywistością, która nas posyła, to są ludzie. To są ludzie. No ewidentnie ludzie posyłają od samego dzieciństwa, nie? Mama cię posyła, idź do łazienki, umyj zęby, idź do szkoły po prostu, idź do sklepu, posyłanie, idź do kolegi, posyła cię po coś, ludzie posyłają, nie? I to jest, nieraz się nawet mówi, nie jestem chłopcem na posyłki, czy nie chcę być twoim po prostu służącym, ale prawdą jest, że ludzie, każdy ma swój jakby świat, każdy ma swoje pragnienia, właśnie też oczekiwania, każdy ma swój system, ludzie też z natury trochę są egoiści i jak zobaczą, że w tej konstrukcji coś by mu pasowało, żeby mu ułatwiło życie, no to posyłam drugiego człowieka. Ty, wiesz co, no dobrze jakbyś podtrzymał ten mikrofon, głośnik, może ten kabelek, może jakbyś nam pomógł po prostu śpiewać, może jakbyś, wiesz, tutaj podjechał samochodem, to ja może byś za mnie wziął taki dyżur, bo wtedy ja po prostu miałbym coś innego, a może byś... Więc oczywiście to nie zawsze wygląda w sensie egoistycznym, czasem to wygląda w sensie odpowiedzialności albo w sensie poprawienia jakości, ale jest coś takiego, że ludzie będą szukali ludzi, żeby ich posyłać. Że ludzie będą szukali ludzi, żeby ich posyłać i to nie trzeba nawet jakichś wielkich idei, jakichś po prostu wielkich wartości, jakie są w Ewangelii. No zwykli ludzie będą zawsze chcieli mieć ludzi, którzy ich zrobią to, co oni chcą, nawet w znaczeniu takim negatywnym. To znaczy, że człowiek zawsze miał tendencję do tego, żeby mieć niewolników. Żeby mieć kogoś, kto cię będzie słuchał, żeby po prostu zawsze wypełniał twoje rozkazy czy polecenia. Oczywiście my to pięknie ubierzemy w słówka, ale fakt faktem jest, że bardzo często posyłają ludzie. No i przecież my też jesteśmy ludźmi i bardzo często my chętnie kogoś po prostu też posyłamy do jakichś rzeczy. Kolejna rzeczywistość, która nas posyła, to są systemy, można powiedzieć. Systemy. Oczywiście systemy same się nie stworzyły. Stworzyły to ludzie, stworzyli je ludzie. Ale systemy sprawiają, że jakby nie ma pojedynczej decyzji człowieka, że nie można zwalić na mamę, tatę, czy księdza, czy kolegę, że mnie posłał, ale jest system. No, na przykład w Polsce mamy taki system, że jak sobie posadzisz drzewko na swoim posiadłości, swoim ogródku i to drzewko ma jakąś średnicę większą niż tam ustawa pozwala, to nie możesz sobie sam ściąć. No, sam se posadziłeś, nikt ci nie pomógł, sam zapłaciłeś za to drzewko, nikomu nie zagraża, ty se możesz ściąć, musisz sam se zapłacić za to ścięcie, no ale musisz napisać pozwolenie o ścięcie. Oczywiście teraz jest lepiej w prawie, bo ponoć po prostu to jest tylko kwestia formalna i nikt nie robi z tego problemu, tylko ci pozwala. No tylko ktoś by powiedział, no ludzie kochani, no ale naprawdę trzeba stwarzać system, żeby ludziom komplikować życie. No przecież trzeba było zrobić prawo, że jak ktoś chce wyciąć ponad 5 hektarów lasu, no to musi mieć pozwolenie, albo ponad hektar, no nie wiem, żeby jakieś ograniczenia były, ale drzewko, jedno drzewko w swoim ogrodzie, które sam sobie posadziłem, no system, nie? System, ktoś zdecydował, wydawało mu się, że takie czy inne rzeczy przeważają, miał po prostu władzę i trzeba by, nie wiadomo jak odkręcać, ile ludzie musieliby odkręcać po prostu, żeby to zmienić. Tak samo system, żeby chodzić do szkoły, nie? Wiecie, że jest teraz obowiązek szkolny do 18 roku życia, że trzeba chodzić do szkoły. Nie wiem, jak rozwiązują w przypadku, tak jak mój siostrzeniec poszedł rok wcześniej do szkoły, urodził się w drugiej połowie roku, więc tak naprawdę jak maturę skończył, to nie miał jeszcze 18 lat. Jak się wybierał na studia, robił badania, to jeszcze musiał iść z mamą, bo nie miał do lekarza, bo jeszcze nie miał 18 lat. No ale de facto, jakby tak nie poszedł na studia, nie poszedł nigdzie do szkoły, to ciekawe, czy by go nie ścigali jeszcze parę miesięcy za to, że nie skończył 18 lat, a do szkoły nie chodzi. Ale tu może ja nie jestem doczytany za bardzo w prawie, więc warto by mnie poprawić. Ale fakt faktem, że

0: system jest, nie? Że nie ma czegoś takiego, że na przykład moja babcia, czy wasi pradziadkowie, prababcie chodzili do szkoły trzy klasy, nie? Czy cztery klasy. Babcia chodziła trzy, cztery klasy, nauczyła się czytać, pisać. Pisać zapomniała, potem się umiała tylko podpisać, czytać, no to Bogu dzięki, potem wnuki jak chodziły do szkoły, to sobie przypomniała i to miała największą frajdę, żeby potem czytać w swoim życiu, znaczy pod koniec swojego życia. Więc to towarzyszyło bardzo, bardzo w jej starości. Czytanie dużo książek. Natomiast system wtedy no, nie nakazywał więcej. No, nie nakazywał na to, żeby... Jeśli moja babcia wyszła za mąż druga, mając 14 lat, to system na to pozwalał, nie? Że minimalny wiek ślubu to było 14 lat, oczywiście za zgodą rodziców. Dziadek miał 34, był rok 1914. Babcia bardzo zadowolona, szczęśliwa, że miała super męża, 8 dzieci, więc no, system był. System. System jest taki, że on każe ci iść do szkoły, on każe ci zrobić szczepienia, on każe ci po prostu zgłosić się na komisję przedpoborową, on ma takie czy inne prawa i ten system do wielu rzeczy nas posyła. Biegamy z urzędami do urzędów, staramy się o takie czy inne zwolnienia, bo to działa system. Kolejna rzecz, świat. Można powiedzieć, że jest taka też rzeczywistość, która nas posyła, którą możemy nazwać światem, ogólnie świat, nie? No, nie mam tu jakichś konkretnych idei, ale czuję tak podskórnie, że świat nas posyła, że są jakieś na przykład takie trendy, nie wiem, w Stanach, albo na Zachodzie, albo w TikToku, albo na TikToku, albo w internecie, albo w modzie, po prostu, że nie do końca rozumiemy, czemu po prostu tak jest, ale na świecie dzieje się tyle przeróżnych rzeczy, tyle jest różnych prądów, tyle jest różnych idei, że to cię może pociągnąć. Nie zwłaszcza, że są ludzie, którzy lubią rzeczy nowe, zwłaszcza ludzie młodzi, są, no, chcieliby po prostu odkrywać coś, co go nowego i ten świat może go po prostu posłać, nie? Może go posłać w przeróżnym kierunku, no i byśmy taką kategorię sobie właśnie jeszcze tutaj postawili jako świat. Świat, który nas posyła. W Biblii świat ma takie znaczenie dosyć negatywne, takie wrogie przeciwko Panu Bogu. Tu bym myślał w kategorii takiej po prostu ogólnej, że to nie konkretny rząd, nie konkretni ludzie, ale jakieś po prostu prądy społeczne, jakieś kierunki, jakieś idee, które powstają w danym wieku czy w danym czasie, one mogą nas zachęcać na przykład do tego, że zajmiemy się taką czy taką sprawą. No i jest jeszcze jedna kategoria, o której chciałbym powiedzieć, kto nas posyła, to znaczy Pan Bóg. Pan Bóg. Posyła nas Pan Bóg. Posyła nas Pan Bóg. Jak się popatrzy na Biblię, od samego początku aż do końca Pan Bóg wchodzi w historię ludzi. Zaskakująco nie wchodzi w historię każdego człowieka. On jest w historii każdego człowieka, ale wchodzi, tak można powiedzieć, bardzo nieraz zaskakująco w historię niektórych ludzi. Owszem, zawsze możemy powiedzieć, że Biblia nie opisuje wszystkich ludzi, więc na pewno w historię więcej ludzi wszedł, no ale popatrzmy, no na początku Pan Bóg powołuje Adama, Ewę, mówi do nich: bądźcie płodni, rozmnażajcie się. To jest konkretne posłanie, nie? Kiedy Kain zabija Abla, no to go posyła, żeby tam się wędrował, włóczył po ziemi, ale daje mu ochronę w ten sposób, że no nie zostanie zabity przez innych ludzi. Ma za zadanie w jakim sensie odpokutować to, co zrobił. Noe ma konkretne zadanie. Jest wezwany przez Pana Boga, żeby zbudował arkę. Abraham zostaje posłany, powołany, żeby wyszedł ze swojej ziemi, poszedł do ziemi obiecanej i tam stanie się ojcem wielu narodów. Józef zostaje posłany, można powiedzieć, przez ludzi, tak? Przez ludzi zostaje wysłany do niewoli, sprzedany przez braci, znajduje się w Egipcie, ale to wszystko gdzieś się dzieje w ten sposób, że Pan Bóg go posyła do tego, żeby uchronił ludzi od klęski głodu. Od klęski głodu. Potem mamy przepiękną postać Mojżesza, który jest posłany, żeby wyzwolić Żydów z niewoli egipskiej. Potem mamy przecież takie posłania, jak w Księdze Sędziów, jest 12 sędziów, którzy są takimi liderami wojskowymi, jak chociażby Gedeon, czy Samson, czy Debora, i ich zadaniem jest, by wyzwolić naród od wrogów, zwłaszcza od Madianitów i Filistynów. Potem mamy posłanie po prostu króla Dawida, czy wcześniej jeszcze króla Saula, Salomona. Posłanie, które może wynika też z dziedziczności czy z historii, tak jak Salomon po prostu był dzieckiem więc króla, więc został królem, ale też mają jakieś konkretne zadanie. No, bardzo znane w Starym Testamencie są posłania proroków, że byli tak zwani urzędowi prorocy. Oni mieli, tak jak dzisiaj katecheci, czy księża, czy siostry zakonne, mieli zadanie tłumaczyć Pana Boga, mówić o Panu Bogu, ale Pan Bóg zawsze wybierał też kogoś, kto był taki ekstra, można powiedzieć. Niekoniecznie był tym prorokiem urzędowym. Mógł być tak jak Amos, kompletnie innego zawodu. Amos akurat był rolnikiem nacinającym sykomory i Pan Bóg go posyła. Mówi po prostu, ty masz iść do, czy pasterzem owiec, ty masz iść zrobić to czy tamto. I bardzo często właśnie Pan Bóg wie, że trzeba coś załatwić i wtedy biorę jakiegoś gościa. Biorę Jeremiasza, czy po prostu Izajasza, czy Eliasza, czy Elizeusza i on ma za zadanie po prostu powiedzieć mojemu narodowi takie czy takie sprawy. Czy biorę Abdiasza, czy Aggeusza, którego powołał tylko na parę miesięcy, miał konkretne posłanie. Potem będziemy mieli to samo w Nowym Testamencie, nie? Kiedy Pan Bóg posyła swojego Syna. Największe, najpiękniejsze posłanie, kiedy Bóg Ojciec posyła swojego Syna po to, żeby przyszedł na ten świat, żeby ten świat odkupił, żeby temu światu przyniósł zbawienie. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Jest najważniejsze posłanie, Bóg posyła swojego Syna i potem Syn posyła, Jezus Chrystus posyła swoich uczniów. Posyła swoich uczniów, idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody. Czyńcie ich uczniami, udzielajcie im sztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i tak dalej. Więc mamy całą historię, można powiedzieć, posłania przez Boga, wiele historii posłania przez Pana Boga i wiele też może naszych historii, jakbyśmy tak porozmawiali ze sobą dzisiaj o swoim posłaniu, o tym, czy nas Bóg posłał, czy miałeś kiedyś takie doświadczenie w życiu Pana Boga, że Cię posyła, no to też byłoby jakieś piękne zadanie. Jest pierwszy dzień, jest okazja, żeby też siebie poznać, troszkę pogadać. Nie wiem, czy jesteście już na tyle otwarci, żeby tak być szczerzy wobec innych, ale no jest, można by pogadać o tym, kto Cię posyła, kto Cię właśnie posyła, która z tych rzeczywistości jakoś tak najbardziej teraz na Ciebie oddziaływuje. Czy to są ludzie, czy biologia, czy oczekiwania, czy własne pragnienia, czy przyzwyczajenia, czy systemy, czy świat, czy może Pan Bóg. A jeśli już będziecie na tyle otwarci, żeby ze sobą pogadać, to może właśnie też skupić się na tym posłaniu przez Boga, do czego Cię posyła Pan Bóg, jakie masz odczucia tutaj, czy masz już jakieś doświadczenie. No gdyby powiem szczerze, nie 16 maja 1992 roku, no to bym nie był księdzem. Byłem wtedy po maturze pisemnej, ale jeszcze przed ustną. Bardzo się zastanawiałem, kim mam w życiu być. Chciałem być nauczycielem albo księdzem, no tu raczej był zakres, można powiedzieć, dosyć zawężony, tylko że nie wiedziałem, czego nauczycielem. Podobał mi się polski, geografia, historia, matematyka, więc dosyć duży rozrzut. Natomiast no, nigdy nie było gdzieś w tym wewnętrznej jakoś pewności. No i 16 maja poszedłem na mszę świętą, na nabożeństwo majowe, do kościoła parafialnego. W Maniowach był też obecny kleryk, kolega starszy Piotr ode mnie, który akurat znajdował się wtedy w parafii. No i wróciłem do domu i wszedłem do pokoju i pamiętam właśnie ten pokój, to miejsce, ten wieczór, takie doświadczenie takiej miłości, takiego ciepła, takiego światła, takiej bliskości Pana Boga, że już nie miałem wątpliwości, że mam być księdzem, że mam przede wszystkim pójść do seminarium. Papiery trzeba było przysyłać do seminarium do 4 czerwca, więc tak naprawdę Pan Bóg dał mi jeszcze 2 tygodnie bonusu, żebym się nie spinał. Natomiast no, to było ewidentnie dla mnie takie doświadczenie po prostu zewnętrzne, doświadczenie Pana Boga, żebym po prostu poszedł. Tych doświadczeń było jeszcze więcej, ale to sobie jeszcze kiedyś powiemy. Natomiast no, niech to na dzisiaj wystarczy. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej pierwszej konferencji. No i zachęcam, żeby dzisiaj poczłapać, podreptać, pochodzić w stronę Jasnej Góry właśnie z tym pytaniem, kto Cię posyła, co Cię posyła, jak to jest w Twoim życiu, jeśli chodzi o autora przeróżnych posłań.
1: Duchowe pielgrzymowanie. Audycja dla pielgrzymów duchowych.

Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 20.30. O tej porze zapraszamy naszych radiosłuchaczy do uczestnictwa w apelu jasnogórskim z trasy 44. pieszej pielgrzymki ternowskiej na Jasną Górę. Pierwszy dzień pielgrzymowania pątnicy zakończyli w zabawie, skąd transmitować będziemy modlitwę apelową, której przewodniczyć będą pielgrzymi z grupy 21 Błogosławionej Karoliny.

pierwszym dniu drogi. Za nami 25 kilometrów trudu, zmęczenia i cichej codzienności. Jesteśmy w miejscu szczególnym, w parafii, gdzie żyła, modliła się i oddała życie błogosławiona Karolina. Jej proste wiejskie życie pokazało, że Boża obecność nie wymaga spektakularnych dekoracji. Ona rozpoznała Twojego ducha w cichości serca, w pracy na roli, w katechizacji dzieci i w wierności do końca. Wkraczamy w tę noc z pytaniem o nasze posłanie. W ciągu dnia dotykały nas różne siły. Szybko zauważamy, jak łatwo posyłają nas w drogę zwykła biologia, zmęczenie, nawyki, a czasem nawyki zniechęcenia czy zniewolenia. Posyłają nas oczekiwania innych, presja otoczenia, opinie ludzi i zasady systemów, w których funkcjonujemy na co dzień. Tak łatwo ulec głosowi, który każe żyć tak, jak chcą inni. Ty jednak przypominasz nam dzisiaj słowa z Dziejów Apostolskich. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Aby usłyszeć Twój głos, musimy najpierw zobaczyć, kim jesteś. Rozważając dziś historię Mojżesza, odsłoniłeś przed nami swoje imię. Nie objawiłeś się jako odległy sędzia, ani jako abstrakcyjna siła. Twój znak i Twoje imię brzmią: będę przy Tobie. Jesteś Bogiem bliskim, obecnym, trwającym przy człowieku bez względu na okoliczności.

Świat ciągle próbuje nam wmówić własną narrację. Narzuca nam tempo, definiuje nasz sukces i próbuje decydować o naszej wartości. Kiedy ulegamy dyktatowi ludzkich opinii, szybko stajemy się zmęczeni i niewolni. Słuchanie Boga wymaga odważnego zatrzymania się. Wymaga uznania, że tylko On ma prawo mówić nam, kim naprawdę jesteśmy i dokąd mamy iść.

Prawdziwe posłanie nie zaczyna się od naszych planów, ale od odkrycia Twojej bliskości. Zauważamy jednak, że Ty nigdy nie posyłasz nas w samotności. W swojej mądrości posyłasz nas do ludzi, ale także posyłasz ludzi do nas. Na pielgrzymkowym szlaku stawiasz obok nas braci i siostry. Dajesz nam ludzi dobrych i życzliwych, przez których uśmiech, pomocną dłoń i chleb objawia się Twoja ojcowska troska. Stawiasz jednak także ludzi trudnych, takich, którzy wymagają od nas cierpliwości i przebaczenia. Oni również są Twoimi posłańcami. To oni weryfikują naszą miłość i uczą nas słuchać Twojego przykazania miłości, bardziej niż naszych własnych kaprysów czy emocji. Uwielbiamy Cię, Boże, w Twoim zachwycającym planie tworzenia z nas wspólnoty. Bądź uwielbiony w dobrych ludziach, przez których dotyka nas Twoja dobroć i opieka. Wysławiamy Cię, Boże, i prosimy, błogosław, Panie, tym, którzy otwierają przed nami drzwi, którzy nas przyjmują w Twoje imię. Wysławiamy Cię także w ludziach trudnych, bo przez nich oczyszczasz naszą miłość i uczysz pokory.

Jest jeszcze jedno kłamstwo, które powtarza nam świat i nasz własny lęk. Że na pewne rzeczy jest już za późno. Że za późno na nawrócenie. Za późno na wielkie marzenia. Za późno na podjęcie życia w pełni. Kiedy spoglądamy na karty Pisma Świętego, widzimy zupełnie inną logikę. Abraham usłyszał Boże powołanie w starości, gdy po ludzku wszystko było już zamknięte i ustalone. Mojżesz spotkał Boga w krzewie gorejącym po latach spędzonych na pustyni, kiedy myślał, że jego czas przeminął i pozostanie już tylko pasterzem. Bóg nie mierzy czasu ludzkimi zegarkami i nie przekreśla nikogo z powodu metryki, popełnionych błędów czy zmarnowanych lat. Błogosławiona Anna Karolina miała zaledwie 16 lat, gdy oddała życie, pokazując, że na pełnię życia nigdy nie jest za wcześnie. Abraham i Mojżesz pokazują, że nigdy nie jest za późno. Każdy moment jest dobry, by przestać słuchać głosów zacząć Boga, który mówi: stań, pójdziemy razem, bo ja jestem przy Tobie. Bądź uwielbiony, Panie, za Twoją nieskończoną wierność, która nie zna granic czasu. Wysławiamy Cię za to, że nie skreślasz człowieka i dajesz nam zawsze szansę na nowy początek. Uwielbiamy Cię, bo Ty jesteś Bogiem, który ciągle czyni wszystko nowe w naszym życiu.

Panie Jezu Chryste, obecny w tym kawałku chleba, dziękujemy Ci za ten pierwszy krok naszej pielgrzymki. Dziękujemy za trud, za braci i siostry obok nas, za doświadczenie Twojej bliskości. Przez stawiennictwo błogosławionej Karoliny prosimy Cię o dar odwagi, abyśmy w kolejnych dniach drogi i w całym naszym życiu wybierali Twój głos. Oddalamy od siebie kłamstwo, że jest za późno na zmianę. Oddajemy Ci nasze zniewolenia, nawyki i lęk przed opinią innych ludzi. Daj nam serca słuchające i pewne tego, że Ty trwasz przy nas na wieki.

Panie Jezu Chryste, kończąc ten pierwszy dzień naszej pielgrzymki, zwracamy nasz wzrok ku Maryi, Matce i Królowej, do której tronu na Jasnej Górze zmierzamy. Ona pierwsza w pełni zrealizowała dzisiejsze wezwanie, usłuchała Boga bardziej niż ludzi. Gdy zwiastował jej anioł, nie uległa opinii otoczenia, własnemu lękowi ani ludzkiej kalkulacji. Odpowiedziała proste fiat, niech mi się stanie. Bo uwierzyła, że Ty jesteś Bogiem, którego imię brzmi, będę przy Tobie. Gdy została posłana do Elżbiety, nie wahała się wyruszyć w drogę, tak jak my dzisiaj na pielgrzymim szlaku. Oddając się pod jej opiekę, prosimy Cię o dar wrażliwego serca. Daj nam odwagę, abyśmy w kolejnych dniach drogi i w całym naszym życiu wybierali Twój głos. Oddalamy od siebie kłamstwo, że na cokolwiek jest za późno. I prosimy o oczy gotowe dostrzec ludzi, do których nas posyłasz. Stając teraz do apelu jasnogórskiego, pragniemy wraz z Maryją powtórzyć jej całkowite oddanie i wiarę w Twoją stałą obecność przy nas.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.